0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o spowodowanie wypadku w Łebińskiej Hucie. Na jego skutek zginął 10-latek, a 3 inni chłopcy zostali ranni. 34-letni Marcin R. stanął przed sądem rejonowym w Wejherowie. Na sali byli również pokrzywdzeni i bliscy zmarłego chłopca. Przed rozpoczęciem procesu strony postępowania złożyły wnioski o wyłączenie jawności. Chodzi tutaj o dobro małoletnich pokrzywdzonych. Zarzuty postawione oskarżonemu dotyczą spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a także ucieczki z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 34-latek złożył oświadczenie, w którym przeprosił pokrzywdzonych i ich bliskich. Przyznał się do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nie przyznał się natomiast do ucieczki z miejsca zdarzenia. Za zarzucane czyny grozi mu kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Uwaga kierowcy! Na drodze wojewódzkiej numer 218 trwają prace związane z modernizacją odcinka pomiędzy Piaśnicą a Krokową. Jak informuje rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Piotr Michalski, roboty budowlane polegają na częściowym frezowaniu nawierzchni i wykonaniu nowych warstw. Do tego będzie odtworzone umocnione pobocze i na koniec oznakowanie poziome. Prace prowadzone są obecnie przez 2 zespoły wykonawcy. Jeden z nich wykonuje warstwę wyrównawczą nawierzchni, natomiast drugi od strony Wejherowa układa warstwę ścieralną. Zakończenie wszystkich prac budowlanych zaplanowano do 24 października. Wartość inwestycji to około 9 milionów złotych. Zadanie finansowane jest ze środków samorządu województwa pomorskiego. Najzdolniejsza gdyńska młodzież została doceniona. Wręczono miejskie stypendia. W tym roku 37 absolwentek i absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia miasta Gdyni. Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za osiągnięcia w nauce przysługuje uczennicom i uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią ocen co najmniej 4,8 oraz spełniającym jedno z kryteriów, które zostały podane przez miasto. Z kolei prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przysługuje tym uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią ocen co najmniej 4,0 oraz mogą pochwalić się osiągnięciami uzyskanymi w ostatnim roku szkolnym na międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach. Listę laureatów, którzy otrzymali stypendia miasta Gdyni w tym roku, znajdziecie na stronie gdynia.pl. Wejherowcy policjanci pochylili się nad jednośladami. Są wymierne efekty tych działań. Policjanci z powiatu wejherowskiego kolejny dzień prowadzili działania jednoślad, podczas których szczególną uwagę zwracali na rowerzystów, użytkowników rowerów elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych. Jedna z kontroli przeprowadzona w Rumi miała poważne konsekwencje dla użytkownika jednośladu. Policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę poruszającego się pojazdem napędzanym elektrycznie. Okazało się, że ten nie spełnia definicji roweru elektrycznego. Miał m.in. manetkę wbudowaną w kierownicę, a jego konstrukcja nie pozwalała jednocześnie zakwalifikować go jako roweru. Podczas działań policjanci zatrzymali również 2 rowerzystów, którzy byli pod wpływem alkoholu. Jeden został skontrolowany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w Wejherowie, drugi w Strzebielinie. Obaj zdecydowali się wsiąść na swoje jednoślady po alkoholu. Zostali ukarani mandatami w wysokości po 1000 zł. Działania przyniosły także inne efekty. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali rowerzystę, którego sprawdzili w systemach podczas kontroli. Po ustaleniu go danych okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do wejherowskiej komendy, a następnie osadzony w areszcie śledczym. Gdyńscy policjanci proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości 2 mężczyzn. Ci mogą mieć związek ze sprawą przywłaszczenia kary.

0: karty bankomatowej i wykonanie nią kilku transakcji. Zdarzenie miało miejsce 13 czerwca. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie. Jak informuje policja, zabezpieczono zapis monitoringu ze sklepu, w którym wykorzystano przywłaszczoną kartę płatniczą. Według rysopisu mają około 20-25 lat, są średniego wzrostu i średniej budowy ciała. Jeden z nich ma ciemne włosy opadające na czoło, drugi ma jasne, lekko kręcone blond włosy i nosi okulary. Do tej pory nie udało się ustalić ich tożsamości. Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyzn z monitoringu albo posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca ich pobytu, o kontakty z Komisariatem Policji w Gdyni-Chwarznie. Zdjęcia poszukiwanych znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Gdynia otrzyma 500 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29. To maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012. Wyniki programu zostały ogłoszone w środę 9 września w Trąbkach Wielkich podczas konferencji prasowej z udziałem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Planowana modernizacja obejmie nie tylko wymianę zużytej nawierzchni, ale także szereg prac poprawiających funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę obiektu. W ramach inwestycji zaplanowano dostawę i montaż wyposażenia sportowego, wymianę piłkochwytów o wysokości 6 metrów, montaż elementów małej architektury, remont murów oporowych oraz wymianę opraw oświetleniowych. Projekt przewiduje również nasadzenia rekompensacyjne. Łączny koszt inwestycji oszacowano na około 1,5 miliona złotych brutto. Gdyński wniosek zakładał uzyskanie 500 tysięcy złotych dofinansowania, czyli maksymalnej kwoty przewidzianej w programie. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2027. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji boiska, które już od kilkunastu lat służy uczniom szkoły oraz mieszkańcom korzystającym z infrastruktury sportowej w tej części Gdyni. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Redłowie poszukują mężczyzny mogącego mieć związek ze sprawą kradzieży. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości. Do zdarzenia doszło 18 lipca. Mężczyzna w wieku około 40 lat miał na sobie niebieską bluzę, granatowe spodenki, brązowe buty, czarną czapkę z daszkiem, przez tył w przewieszoną czarną saszetkę. Mężczyzna na prawej nodze miał założoną ciemną opaskę. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni-Redłowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: kończymy, a zarazem zaczynamy. Kończymy tydzień i zaczynamy piątek. Piątek dobry jest na początek weekendu, który już za moment. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski. Witam Was serdecznie na zakończeniu tego tygodnia i zapraszam na nasze poranne spotkanie. 11 dzień września, 254 dzień roku, do końca którego zostało nam 111 dni. 6.04 wschód słońca, 19.01 zachód, 12 godzin i 57 minut. To długość dnia, który jest krótszy od najdłuższego, o 3 godziny i 50 minut, a do końca lata zostało nam już tylko 12 dni. I jeszcze jakaś pozytywna myśl na dziś by nam się przydała, żeby coś dobrego wydarzyło się dzisiaj, to ja mam dla Was taką myśl. Możesz nie kontrolować wszystkich wydarzeń, które Cię spotykają, ale możesz zdecydować, że nie dasz się im złamać. No i to jest myśl, która może obowiązywać Was dzisiaj, czyli nie dajcie się złamać. Nawet gdyby coś stanęło Wam na drodze, to Wy idźcie dalej. Idziemy razem w kierunku tego weekendu. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Hełmy dla niemieckiej armii będą powstawać m.in. w Lęborku, o tym już za chwilę. Powiemy także o zbliżających się dożynkach wojewódzkich, usłyszycie o garażówce z kulturą w Słupsku, a także powiemy wam o zatrzymanym za kradzieże w przyczepach.

0: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu policji w Gniewinie intensywnie pracowali nad sprawami włamań do przyczepy kempingowej, do których dochodziło w okresie od lipca do września. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna włamywał się do przyczepy, skąd zabierał znajdujące się w środku elementy wyposażenia oraz inne przedmioty. Aby dostać się do środka, uszkodził okno, wybijając szybę, a łączna wartość strat spowodowanych jego działaniem wyniosła ponad 7 tysięcy złotych. 67-latek został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu policji w Gniewinie, gdzie został przesłuchany. Policjanci podczas zatrzymania na terenie jego posesji odzyskali część drobnych przedmiotów, które mężczyzna ukradł z przyczepy i nadal posiadał. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat. Hełmy bojowe dla niemieckiej Bundeswehry będą produkowane m.in. w Lęborku. Zakład działający w mieście będzie uczestniczył w realizacji zamówienia obejmującego nawet 1,4 miliona nowych hełmów dla niemieckich sił zbrojnych. W związku z kontraktem planowane jest zwiększenie mocy produkcyjnych lęborskiego zakładu. Nowe hełmy powstawać będą w zakładach zlokalizowanych w Niemczech oraz w Polsce. W konstrukcji zastosowano polietylen ultrawysokocząsteczkowy, który zastąpił tradycyjne włókna aramidowe, takie jak kevlar czy twaron. Materiał pozwala ograniczyć masę hełmu przy zachowaniu wysokiej odporności balistycznej. Ma to również zwiększać komfort podczas wielogodzinnego użytkowania wyposażenia. Konstrukcja zapewnia ochronę przed odłamkami oraz amunicją pistoletową. Zastosowano regulowane wyposażenie wewnętrzne, które ma stabilizować hełm na głowie także podczas korzystania z dodatkowego sprzętu. Produkowane będą wersje high-cut i low-cut. W przygotowaniu rozwiązania do produkcji seryjnej uczestniczyli specjaliści z kilku krajów. Lęborski zakład jest jednym z głównych ośrodków produkcji rozwiązań balistycznych i ma zostać wykorzystany przy realizacji tego zamówienia. Miłośnicy okazji rzeczy z drugiej ręki nietypowych znalezisk będą mieli w Słupsku nowe miejsce do poszukiwania prawdziwych perełek. W niedzielę 13 września odbędzie się pierwsza wsłupska garażówka z kulturą. Wydarzenie zaplanowano na tarasie kina Rejs i MCK-u przy alei 3 maja 22. Od godziny 13 do 18 będzie można kupić m.in. książki, gry i zabawki, płyty, naczynia, dekoracje, drobny sprzęt oraz rękodzieło. Organizatorzy stawiają na ideę ponownego wykorzystania przedmiotów i dawanie im drugiego życia. Garażówka ma być nie tylko okazją do zakupów w atrakcyjnych cenach, ale także miejscem spotkań mieszkańców i wymiany rzeczy, które jednej osobie nie są potrzebne, a dla innej mogą okazać się prawdziwym skarbem. Pierwsza garażówka z kulturą odbędzie się w niedzielę 13 września od 13 do 18 przy alei 3 maja 22 w Słupsku. Drugi weekend września to tradycyjne święto rolników, sadowników i ogrodników. W tym roku pomorskie święto plonów odbędzie się w Sztumie. 12 i 13 września odbędą się konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz najlepszą prezentację powiatu. Poza tym poznamy członków sieci Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne. Będzie można uczestniczyć w warsztatach artystycznych, a także zadbać o zdrowie w Białym Miasteczku. Jak zachęca marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zapraszam na dożynki wojewódzkie, święto bogatej i różnorodnej kultury pomorskiej i dziedzictwa regionalnego. Program wydarzenia, który łączy pokolenia i promuje tradycje regionu w nowoczesnej, atrakcyjnej formule, jest bardzo bogaty. Po raz piąty zostanie zorganizowany Kongres Pomorskiej Wsi. To spotkanie umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i opinii. Biorą w nim udział rolnicy, samorządowcy, przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej, organizacje pozarządowe oraz instytucje wspierające rozwój obszarów wiejskich. Uczestnicy kongresu będą debatować m.in. nad znaczeniem i rolą żywności regionalnej i lokalnej w realizacji koncepcji od pola do stołu, atrakcyjnością kulinarną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego regionu. Poznamy też członków sieci Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne. Więcej informacji o dożynkach przeczytacie na stronie Pomorskiego Święta Plonów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Dzisiaj wschód słońca przypadł na 6.12 i to słońce rzeczywiście na niebie będzie obecne, bo przez cały dzień zachmurzenie utrzymywać ma się nam małe, co najwyżej momentami umiarkowane. Na opady się nie zanosi, no ale nie zanosi się też na upały. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 19 stopni w naszym regionie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherów, Reda, Rumia, Gniewino, Luźno, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Wszędzie ta 19. Na barometrach umiarkowane ciśnienie nam się utrzymuje.

0: śmiało mogę powiedzieć, że 11 września to nie jest pozytywny dzień w historii nowożytnej, bo na przykład w roku 1972 w Monachium zakończyły się 20-letnie Igrzyska Olimpijskie, a w czasie tych właśnie igrzysk członkowie palestyńskiej organizacji Czarny Wrzesień wzięli za 11 członków izraelskiej drużyny olimpijskiej. W efekcie zamachu Palestyńczycy zabili 11 izraelskich sportowców i trenerów oraz jednego oficera niemieckiej policji. A w roku 2001 11 września to ataki terrorystyczne przeprowadzone na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dwa samoloty uderzyły w wieżę World Trade Center. To z tych złych rzeczy, ale były też i dobre. W roku 1974 premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu telewizyjnego Domek na Prerii. W roku 1981 oficjalna data założenia zespołu Lady Punk. Tańcz, gubia, tańcz, kryzysowa narzeczona, mniej niż zero, to ich wielkie hity. No i 2013 rok, polska premiera filmu Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego została uhonorowana Grand Prix Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Polskiej Akademii Filmowej, a w Stanach Zjednoczonych powszechnie chwalono film za aktorstwo oraz styl wizualny. Tam też Ida otrzymała jako pierwszy w historii pełnometrażowy polski film Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. To z tych dobrych rzeczy, które dotyczą właśnie 11 września.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38% aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Piośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł.

0: Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Reklama.

Polacy, rodacy ruszają w piątkowy poranek do pracy z uśmiechem. Proszę Was o uwagę, ostrożność, szczególnie jeżeli jedziecie w pobliżu szkół, przedszkoli, ale również i na przejazdach kolejowych. W ostatnim czasie sporo takich złych wydarzeń na przejazdach kolejowych i powoli zbliża się chyba czas, gdzie będą zwiększone kary za

0: wjazd na taki przejazd kolejowy i o tym jeszcze dzisiaj powiem Wam w naszym porannym programie. A teraz dla wszystkich tych, którzy może rano wstają i biegają, albo przynajmniej mają taki zamiar. Taka krótka historia internetowa, gdzie wpis jest taki: biegam codziennie 15 minut. Jeśli odpuszczę dzień, dodaję 15 minut następnego. Totalny game changer. Jutro mam przebiec 3 miesiące. Także mam nadzieję, że wy jak już coś postanowicie, to robicie, a nie tylko postanowicie i nie robicie. No, każdy ma swoje priorytety. Ja też rano wstaję i mi się wydaje, że też jestem gotowy na wszystko. A ja jestem najczęściej gotowy na to, żeby zrobić sobie najpierw poranną kawę, a potem pomyśleć, co dalej z tym fantem robić. Dzień dobry, pozdrawiam was bardzo serdecznie o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
0: Reklama.
5: Ponad 100 spóźnionych pociągów, za chwilę o proteście maszynistów, potem obchody 25. rocznicy zamachów w USA i aplikacja ostrzegająca przed gradem, to we Włoszech. Marcin Krzemiński. Około 3 godzin opóźnienia ma Podhalanin. Skład z Krakowa do Świnoujścia to rekordzista, ale nie wyjątek. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi.

0: na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła tam pasażerka. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Jak wygląda sytuacja na torach, sprawdza Błażej Kulesza.
1: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
2: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
1: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
0: A pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego, jeden za drugim. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i portalu pasażera w internecie. A wracając do katastrofy w Sokolnikach Suchych, być może jeszcze dziś kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy. Palą znicze.
3: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedna wielkie żumowisko.
4: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał. Ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
0: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Za oceanem dziś obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem. Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Ćwierć wieku temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie, 4 miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Grad zniszczył mu dach auta, więc stworzył aplikację przed nim ostrzegającą. 21-latek z okolic włoskiej Padwy. Aplikacja studenta ekonomii ma alarmować mieszkańców kilka minut przed nadejściem załamania pogody i już przeszła ponoć test pod koniec sierpnia w okolicach rodzinnych 21-latka. Oprogramowanie opiera się na radarach meteorologicznych, komunikatach obrony cywilnej i zgłoszeniach użytkowników.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W najbliższą niedzielę Reda zaprasza mieszkańców na spotkanie z ratownikami, strażakami i policjantami. W Miejskim Parku Rodzinnym odbędzie się piknik ratowniczy i służb organizowany w ramach manewrów ratowniczych Pomerania Reda 2026. Od godziny 11 do 14 mieszkańcy będą mogli zajrzeć za kulisy codziennej pracy służb i zobaczyć z bliska sprzęt wykorzystywany podczas akcji. Ratownicy, strażacy i policjanci opowiedzą o swojej pracy, odpowiedzą na pytanie uczestników i pokażą wyposażenie, z którego korzystają na co dzień. Jednym z najważniejszych elementów pikniku będzie nauka pierwszej pomocy. Organizatorzy chcą w przystępny sposób pokazać, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak właściwie zareagować, gdy od naszej reakcji może zależeć zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka. Wydarzenie przygotowano również z myślą o najmłodszych. Dzieci będą mogły spotkać ratowników, zobaczyć wyposażenie służb i spróbować swoich sił w specjalnie przygotowanej grze terenowej. Piknik jest częścią manewru ratowniczych Pomerania Reda 2026, które łączą szkolenie i doskonalenie umiejętności służb z edukacją mieszkańców. Niedzielne spotkanie ma być okazją do lepszego poznania pracy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz zdobycia wiedzy, która może przydać się w codziennym życiu. Piknik odbędzie się w niedzielę 13 września w godzinach od 11 do 14 w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie. Wstęp jest wolny, a organizatorzy zapraszają mieszkańców i całe rodziny. Miłośnicy grzybów będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas Mistrzostw Nadleśnictwa Cewice w Grzybobraniu. Wydarzenie odbędzie się 26 września w Arboretum Leśnym w Kozinie. Początek rywalizacji zaplanowano na 9. Uczestnicy będą mogli powalczyć w 2 konkurencjach związanych ze zbieraniem grzybów jadalnych. Jedna z kategorii będzie dotyczyła największego znalezionego grzyba jadalnego. W drugiej liczyć się będzie największa ilość zebranych grzybów jadalnych. Organizatorzy wskazują m.in. na borowiki szlachetne, koźlarze, podgrzybki i kurki.

0: Ostatecznej oceny przyniesionych zbiorów dokona komisja. O wyniku decydować będą więc nie tylko liczba zebranych okazów, ale także ich wielkość i zgodność z zasadami konkursu. Udział w mistrzostwach wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Chętni mają czas na rejestrację do 24 września. Sama rywalizacja odbędzie się dwa dni później, 26 września na terenie Arboretum Leśnego w Kozinie. Organizatorzy zachęcają uczestników do przygotowania koszyków i zwrócenia uwagi na jadalne gatunki grzybów. Mistrzostwa mają połączyć wspólne grzybobranie z rywalizacją w dwóch konkursowych kategoriach. Mieszkańcy Słupska mogą włączyć się w dyskusję o przyszłości stadionu 650-lecia oraz sąsiadującej z nim hali lekkoatletycznej. Trwają konsultacje społeczne dotyczące planowanej modernizacji obu obiektów. Jednym z najważniejszych punktów konsultacji będzie spotkanie z mieszkańcami zaplanowane na 14 września. Odbędzie się ono od godziny 13 do 15 w sali konferencyjnej hali lekkoatletycznej przy ulicy Madalińskiego 4A. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planami inwestycyjnymi, poznać proponowane zakresy zmian oraz zadać pytania dotyczące przyszłego funkcjonowania kompleksu sportowego. Uwagi i sugestie dotyczące projektu można zgłaszać do 28 września. Planowana modernizacja ma poprawić warunki dla sportowców, zwiększyć funkcjonalność obiektów i umożliwić organizację większej liczby wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. Władze miasta zachęcają mieszkańców do udziału w konsultacjach i dzielenia się opiniami na temat przyszłego kształtu stadionu 650-lecia. Ważna informacja dla gdyńskich kierowców. Przez kilka dni nie zaparkujemy w rejonie skrzyżowania Alei Piłsudskiego i ulicy Bolesława Prusa. Dziś od godzin porannych przy skwerze Arki Gdynia zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z planowanym festynem z okazji obchodów stulecia miasta Gdynia. W tym czasie zamknięty zostanie odcinek Alei Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa do końca ulicy na wysokości skweru Arki Gdynia. Wyłączony z użytkowania zostanie także parking zlokalizowany przy skwerze Arki Gdynia. Zapewniony zostanie dojazd dla pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji i innych służb, a także dla upoważnionych pojazdów dostawczych obsługujących usługi w pasie nadmorskim. Utrudnienia potrwają do południa w niedzielę 13 września.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Noc za nami raczej dość chłodna, ale przynajmniej dzień będzie w miarę ciepły, choć bez upałów. 19 stopni dzisiaj na termometrach, oglądać będziemy w praktycznie całym regionie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Pusko, Sakowowe i Chrowery Darumia, Gniewino, Luźno, Słup, Sklęborg, Kobylnica. Na barometrach generalnie umiarkowane ciśnienie. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przez cały dzień będzie małe. Momentami co najwyżej może być umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Norda.

0: Dzień dobry w piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy wy też tak jak ja dzień zaczynacie od kawy, a podobno po kawie człowiek nabiera klasy, nadal nie ogarnia, ale wygląda jakby miał to w planie. Ja mam w planie wyglądać, ale rzadko mi się to zdarza, że wyglądam. Na szczęście to jest radio, nie muszę wyglądać, mnie się tylko słucha. Zapraszam was na dzisiejsze słuchowisko, 11 dzień września, to piątek imieniny dzisiaj obchodzą Jacek, Dagna, Prot, Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty, Aisza, Bonaventura, Diomedes, Hiacynt, Krzesisław i Pafnucy. Przysłowie na dziś, gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni dnie. Takie hasło, a właściwie przysłowie bez rymu dzisiaj. No a jeżeli chodzi o pogodne rzeczy, to synoptycy mówią nam, że powoli należy wyciągać z szafy te nieco cieplejsze rzeczy, bo za chwilę zrobi się chłodno. Ja gorąco zapraszam was na nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie. Za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Jacek i Jan. O tych dwóch imionach słów kilka już za moment w naszym porannym programie. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł.

0: Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Reklama.

0: Dzisiejszą Księgę Imion rozpoczynamy od Jacka. Ten łączy w sobie intelektualną ciekawość ze zdrowym rozsądkiem i mocnym stąpaniem po ziemi. Jest osobą bezpośrednią, pomysłową i sprytną, która nie lubi zbędnych skomplikowań. Woli szukać najprostszych, ale i najskuteczniejszych rozwiązań w relacjach międzyludzkich. Ceni sobie partnerstwo, swobodę oraz szczery, niezobowiązujący kontakt. Dobre strony Jacka to zaradność i spryt, bystrość i elastyczność, poczucie humoru i dystans i autentyczność. Złe strony, niecierpliwość i powierzchowność, unikanie trudnych rozmów emocjonalnych, prostolinijność granicząca z szorstkością i samoistność oraz upór. Podobno Jacek bardzo ceni swoją autonomiczną przestrzeń i trudno nakłonić go do działania pod dyktando innych. A teraz czas na Jana. Jan łączy w sobie analityczny umysł z niezwykłą wrażliwością i poczuciem odpowiedzialności za innych. Jest osobą rozważną, stonowaną i pracowitą, która nie szuka taniego poklasku. Woli, aby to jego czyny mówiły za niego. W relacjach międzyludzkich jest stały, niezwykle wierny swoim zasadom i gotów do poświęceń dla bliskich. Dobre strony, niezłomność i zasady, mądrość i opanowanie, pracowitość i konsekwencja. Złe strony, powściągliwość i skrytość, upór i konserwatyzm, skłonność do zamartwiania się i surowość ocen. To właśnie Jan stawia bardzo wysokie wymagania sobie i otoczeniu, co bywa trudne dla osób o bardzo swobodnym podejściu do życia. Wszystkiego najlepszego dla Was, panowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz, cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
4: Cześć, witajcie, 7.30 na naszych radiowych zegarach wybiła, więc czas najwyższy już troszkę się zbierać. Jeżeli wybieracie się na 8 do pracy, czy zabieracie dzieci do szkoły, no to tak jak wspominałam, czas najwyższy już się pakować. A my teraz na antenie Radio Nord FM sprawdzimy, gdzie będziecie musieli zwolnić i zaplanować, że ta podróż przebiegnie wam po prostu dłużej. Przy mikrofonie wita was Agata Andryskawska. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni, gdzie ten poranny ruch daje się już troszkę zauważyć. Więcej samochodów mamy na Północnej, Puckiej, Dąbka, Derdowskiego, 10 lutego, Wielkopolskiej. Do Witomina na razie dojedziemy bez problemów. Ta trasa do Rumi przebiegnie nam pod znakiem takich pojedynczych spowolnień. W Redzie jak na razie można powiedzieć, że jest spokojnie. W Wejherowie sytuacja wygląda podobnie. Choć przed przejazdami kolejowymi możemy dziś postać nieco dłużej.

0: dłużej i to mówię, że nie tylko w Wejherowie. Z powodu strajku maszynistów pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę przed przejazdami kolejowymi. Tłocznie jest tutaj, widzę, że też troszkę na Zamostnej w stronę Bolszewa. Na 216 do Pucka jak na razie bez spowolnień. W samym Pucku wolniej przejedziemy ulicą Helską, ale to takie drobne spowolnienie. We Władysławowie bez korków. Na obwodnicy Trójmiasta zakrokowany wjazd do Chyloni, ale to tak bardzo, bardzo minimalnie. Sama S6 jak najbardziej tutaj jest przejezdna i kierowcy mogą liczyć na płynną, bardzo przyjemną jazdę. Przenosimy się do Lęborka i tu sytuacja bardzo podobna. Przeważa nam kolor zielony, ale jeśli jedziecie dalej nad morze, to w Łebie również bez większych utrudnień. Na koniec jedziemy do Słupska. I tutaj zrobiło nam się tłocznie jedynie na Garncarskiej i tak delikatnie na Sienkiewicza, a tak to bez utrudnień, czyli tak jak adekwatnie do poprzednich miejscowości. Droga 213 do Siemianic również bez problemów, do Kobylnicy dojedziemy także bez opóźnień. Na razie mamy bardzo spokojny poranek i na dokładkę jeszcze piątkowy poranek, więc szerokiej drogi i wszystkiego dobrego. Następny raport już za godzinę, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Wrześniowy piątek zapowiada nam się całkiem przyjemnie, choć z czasem chmur może przybywać. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, a po południu lokalnie może wzrosnąć do dużego. Niewykluczony jest również przelotny deszcz, więc parasol może się ewentualnie przydać. A temperatury całkiem komfortowe. Nad morzem DMK w Władysławowie na Helu około 18 stopni, w Wejherowie, Luzinie również 18, najcieplej w Gniewinie i Słupsku, no ale też bez szału tutaj 19 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: piątkowy poranek. Życzę wam samych sukcesów, żebyście te swoje sprawy doprowadzili dzisiaj do końca, bo przed wami weekend, w którym warto wypocząć i zregenerować siły. Na początek o sukcesach naszej reprezentacji polskich siatkarzy, którzy w bardzo pewnym stylu zainaugurowali tegoroczne Mistrzostwa Europy. Obrońcy tytułu pokonali Portugalczyków 3-0, nie dając im absolutnie żadnych szans. My jesteśmy jednak w tą siatkę dobrzy, a nawet można powiedzieć, że bardzo dobrzy. I jeżeli ktoś planuje oglądać kolejne spotkania biało-czerwonych, to 12 września, czyli już jutro, biało-czerwoni zmierzą się z Izraelem. A wczoraj Polska-Portugalia 3-0. Nasi pokazali swoją siłę. Mam nadzieję, że wy dzisiaj też pokażecie swoją siłę i moc.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red

0: Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Reklama.

Wszyscy Polacy oczywiście o tym dobrze wiedzą, że w sierpniu doszło do cyberataku na system MyDR, z którego korzystają tysiące placówek medycznych w całej Polsce. Szacunki wskazują, że w niepowołane ręce mogły trafić dane 19 milionów osób i tu jest ważna rzecz, żeby zastrzec swój numer PESEL. Mam nadzieję, że to zrobiliście, ale uwaga, jest taka, specjaliści mówią, że możecie otrzymywać fałszywe telefony od osób podszywających się pod placówki medyczne, w których leczyliście się. Trzeba weryfikować, zadzwonić do przychodni, do placówki, bo ktoś może chcieć wykorzystać wasze dane, podszywać się pod daną placówkę medyczną, próbując naciągnąć was na jakieś nowe usługi albo wyciągnąć od was jakieś dodatkowe dane. Dlatego jeżeli takowy telefon otrzymacie, rozłączcie się, nie podawajcie żadnych swoich dodatkowych danych, nie podawajcie historii choroby, po prostu zadzwońcie do swojej placówki i zapytajcie, czy ktoś od nich taki telefon do was wykonywał. Obecnie policja i prokuratura pracują nad rozwiązaniem problemu, jednak istnieje ryzyko, że oprócz danych takich jak PESEL w niepowołane ręce mogły trafić historie choroby i leczenia nas Polaków. Dlatego bądźcie czujni i uważajcie na takie właśnie telefony. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
0: Reklama.
4: Protest maszynistów. Utrudnienia na kolei możliwe cały dzień. Umorzone śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach. Słodzone cukrem napoje mogą zwiększać ryzyko raka. Marcin Krzemiński. Do południa potrwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W tej chwili grubo ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
5: Miałem takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
6: Państwo się spieszą do pracy? Czy gdzieś na urlop?
5: Trochę do pracy. Właśnie sobie przybukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przybukowuję na wcześniejszy.
6: Pani się spieszy?
5: Tak, na konferencję do Warszawy.
7: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
4: Choć protest maszyniści skrócili i potrwa on...

0: Do południa, nie do północy, jak to pierwotnie planowano, to kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
1: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
0: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
0: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią nam od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden spłodzony cukrem napój dziennie mają niemal 2,5-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 112 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańcy Gościecina nie będą mieli przez kilka godzin dostępu do bieżącej wody, to przez planowane wyłączenia. Wody nie będą mieli mieszkańcy w nieruchomościach przy ulicy Malinowej, Jagodowej, Jerzynowej 14 września. Wyłączenia rozpoczną się o 8 i potrwają do 14. Jak informuje PWiK Gdynia, to w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej. Warto wcześniej zaopatrzyć się w wodę na czas przerwy, choć utrudnienia potrwają tylko kilka godzin, mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych i firm. Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe obniżenie ciśnienia wody lub jej zmętnienie. Informacje odnośnie aktualnych zmian w dostępie do bieżącej wody znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie dostawcy, czyli pewik.gdynia.pl. 40 uczniów otrzymało stypendia wójta gminy Potęgowo. W tegorocznej edycji przyznano wyróżnienia za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe. Stypendia mają wspierać uczniów, którzy osiągają dobre rezultaty w różnych dziedzinach i angażują się w rozwój swoich zainteresowań. Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się 27 uczniów, którzy otrzymali stypendia naukowe. 11 osób wyróżniono za osiągnięcia artystyczne, a 2 za wyniki sportowe. Stypendia naukowe wynoszą 200 zł miesięcznie i są wypłacane przez 10 miesięcy. W przypadku osiągnięć artystycznych i sportowych przyznano jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Wręczenie stypendiów odbyło się 9 września. Wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin przekazał je uczniom wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Ziętarskim. Program stypendialny jest realizowany od kilku lat i obejmuje młodych mieszkańców gminy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy w działalności artystycznej i sportowej. Łącznie w tegorocznej edycji przyznano 40 stypendiów. Rowerowa gra miejska wraca do Słupska. W niedzielę 20 września mieszkańcy będą mogli wziąć udział w zabawie pod hasłem Aktywnie na rowerze i z miastem Słupsk. Wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Start i meta zostaną zlokalizowane na Placu Zwycięstwa przy Słupskim Ratuszu. Zabawa potrwa od godziny 11 do 14. Uczestnicy otrzymają kartę zadań z trasą liczącą co najmniej 10 km. Na 10 punktach kontrolnych będą czekały zagadki zadania. Za każde poprawne rozwiązanie drużyna otrzyma punkt. Na udział potrzebny będzie rower lub hulajnoga napędzana siłą mięśni, a także telefon umożliwiający skanowanie kodów QR. Na 5 najlepszych zespołów czekają zestawy uprawnień. upominków nagrodę pocieszenie otrzyma też każdy, kto ukończy grę. Zapisy prowadzone są online do 19 września. Będzie można zgłosić się również w dniu wydarzenia bezpośrednio w punkcie startowym. W zabawie mogą uczestniczyć zarówno dorośli, jak i dzieci, przy czym osoby

0: Osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką lub posiadać zgodę opiekuna prawnego. W przypadku złej pogody organizatorzy mogą przełożyć wydarzenie na inny termin. Od poniedziałku 14 września od godziny 17 w rejonie ulicy Wołyńskiej oraz Centrum Handlowego zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. To w związku z wydarzeniem, które będzie miało miejsce w Gdyni. W związku z planowanymi ćwiczeniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w nocy z 14 na 15 września zamknięty zostanie naziemny parking pomiędzy Centrum Handlowym a Halą Polsat Plus Arena. Ćwiczenia potrwają do 15 września do godziny 7 rano. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdmyślnikgdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Lato zbliża się ku końcowi, a tym samym temperatura powolutku zaczyna nam opadać. Na szczęście powolutku. Dzisiaj max 19 stopni. Zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumik, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W sumie to wszędzie ta 19. Na barometrach z kolei umiarkowane ciśnienie około 1010 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie utrzymuje się na małe.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: którzy będą podróżowali pociągami. Radykalna decyzja zapadła po tym, jak 9 września na kolei doszło do poważnego wypadku. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wystosował bardzo ważny apel do wszystkich rządzących. Już były spotkania. Podobno dzisiaj ma się odbyć ten strajk, bo przez wszystkie przejazdy pociągi mają przejeżdżać z prędkością do 20 km na godzinę, a to może wywołać sporo opóźnień na trasach pociągów, dlatego dzisiaj musicie uzbroić się w cierpliwość. Według rządu jest to niepotrzebne, ale według kolejarzy decyzja została podjęta wobec drastycznie pogarszającego się stanu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz kolejnych poważnych wypadków zagrażających życiu i zdrowiu maszynistów, pracowników kolei oraz pasażerów. No i Związek Zawodowy Maszynistów wybrał właśnie taką formę, że dzisiaj wszyscy maszyniści mają jechać maksymalnie 20 km na godzinę na przejazdach bez względu na kategorię, a to może wywołać poważne utrudnienia na trasach, no i oczywiście również spowolnienia i spóźnienia pociągów. O tym musicie pamiętać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: Urodzeni 11 września, posłuchajcie, wydają się być ludźmi otwartymi na innych i pełnymi życzliwości. Istotnie bardzo dużo zaangażowania i czasu poświęcają pomocy innym. Zależy im na dobru wszystkich ludzi. Chcą, by świat był pełen uprzejmości, radości, przede wszystkim sprawiedliwy. Nie da się zaprzeczyć, że tak silnie oddają się działaniom na rzecz wspólnego dobra, że mało energii zostaje im na realizowanie swoich własnych pasji czy rozwijanie swojego wnętrza. Mają więc skłonności do zaniedbywania swojego samopoczucia i samorozwoju na rzecz dobrej reputacji i altruistycznych czynów. Wasze dobre strony, czyli zalety, to szlachetność i bezinteresowność, wady, nieokrzesanie i bezpośredniość. Wasza szczęśliwa liczba to 2. Wśród urodzonych 11 września są Brian De Palma, amerykański reżyser i scenarzysta, Ewa Szykulska, polska aktorka telewizyjna i Moby, amerykański wokalista, muzyk i kompozytor. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Wes Medzesunty. Pyłkłewac.
4: Pyłkłewac.
5: Dużo jeść.
4: Dużo jeść.
5: Ten pełkły je za 3 chłopa, nijak nie idze głe zaś topac.
4: Sroga dieta, efekt? Nie ten.
5: Ten pełkły je za 3 chłopa, nijak nie idze głe zaś topac.
4: Pyłkłewac.
5: Pyłkłewac.
4: Pyłkłewac.
5: Dużo jeść.
4: Pyłkłewac.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Ósma 8:30 na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my wracamy z przytupem na nasz przegląd drogowy i sprawdzimy, czy jest tak spokojnie jak jeszcze przed godziną. A zaczynamy nasz przegląd tym razem od Słupska. Na ulicy Bohaterów Westerplatte niestety doszło do kolizji, więc będzie tam na razie utrudniony ruch. Reszta miasta na ten moment wygląda naprawdę całkiem dobrze. Jeśli chodzi o Kobylnicę, to tu niestety mamy dosyć spory korek na ulicy Głównej i Witosa. Przeskakujemy teraz ekspresowo, bym powiedziała, do Lęborka, a tutaj niestety zdecydowanie większe natężenie ruchu niż w okolicach Słupska na rondzie Solidarności. Wszystkie ulice w jego najbliższym otoczeniu, szczególnie mówimy tu o Zwycięstwa, niestety jest zakorkowane, więc musimy uzbroić się w cierpliwość w tym rejonie. Z kolei w Luzinie delikatne spowolnienie czeka nas na skrzyżowaniu ulicy Lęborskiej, Chłopskiej, Wilczka i Wejherowskiej. Cała reszta ulic wygląda całkiem dobrze. Przenosimy się teraz do Gościecina. Na skrzyżowaniu ulic Szerokiej, Lęborskiej i Słonecznej jest tu widoczny większy ruch, szczególnie na ulicy Lęborskiej w stronę Bolszewa. Na granicy Gościecina i Bolszewa na skrzyżowaniu jest delikatnie więcej tych aut. Rondo w centrum Bolszewa i drogi wokół, no tutaj niestety sytuacja jest troszkę jeszcze bardziej poważniejsza, a ulica Zamosna w stronę skrzyżowania

0: Tak naprawdę stoi. Czas na Wejherowo, a na skrzyżowaniu ulicy Batalionu Morskiego Dębowej i 1 Brygady Pancernej jest wzmożony ruch. Standardowo skrzyżowanie w okolicy Bramy Piaśnickiej i jego najbliższa okolica są spowolnione. Podobna sytuacja ma miejsce skrzyżowanie dalej, okolice ulicy Chopina. Małe ogłoszenie co do ulicy Marynarki Wojennej od Kalwarii w stronę Sopieszyna. Tam sytuacja wygląda mocno średnio. Tam zdecydowanie musicie zwolnić i uzbroić się w cierpliwość. W Redzie wszystko wygląda naprawdę całkiem dobrze. W Rumi chwilę postoimy na skrzyżowaniu w okolicy Dworca Głównego. Tam standardowo ten ruch jest wzmożony i to wszystko, jeśli chodzi o nasze drogi na ten moment. Z naszym przeglądem drogowym oczywiście wracamy jeszcze za godzinę i o 15.30, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: A jeśli chodzi o pogodę, to naprawdę nie jest źle, choć widać, że to lato już nam się powoli odsuwa i ta jesień coraz śmielej nam wchodzi do kalendarza. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, po południu lokalnie może wzrosnąć do dużego. Niewykluczony jest również przelotny deszcz, więc warto mieć pod ręką jakiś parasol. A jeżeli chodzi o temperatury, to w Dębkach, Władysławowie i na Helu będzie około 18 stopni, w Wejherowie, Luźnie również 18, a jeszcze w Gniewinie i Słupsku termometry wskażą nam 19 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

Zawsze twierdziłem, że wiek to tylko cyfra, albo właściwie liczba, a są kolejne osoby, które to potwierdzają. I teraz chciałem wam opowiedzieć o naszym polskim miliarderze, który nazywa się Sobiesław Zasada. Znany jest również na rynku motoryzacyjnym i rynku sportowym motoryzacyjnym. W roku 1967, tam właśnie podczas rajdu Gran Premio w Argentynie, uczestniczył w nim Sobiesław Zasada i wygrał ten rajd. I teraz w wieku 96 lat wraca na ten rajd. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że Sobiesław Zasada w 2021 roku wystartował w rajdzie Safari. Miał wtedy 91 lat i został najstarszym kierowcą w historii rajdowych Mistrzostw Świata WRC. Czyż nie to jest racja, że wiek to tylko liczba? Bo przecież jak człowiek ma siłę, ma energię i jakieś pomysły w głowie, to może je spełniać, mając nawet 90 kilka lat. Od 18 do

0: tego 5 września. Ten rajd będzie miał miejsce. Trasa argentyńskiego rajdu ma liczyć około 3300 km, a rywalizacja potrwa 7 dni. Zasada jest tam zapowiadany jako specjalny gość wydarzenia, ale on powiedział, że postara się jeszcze pokazać innym uczestnikom, że nawet w wieku 96 lat można jeździć dobrze i ze sportowym charakterem.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Mamy piątek, więc można już troszeczkę zwolnić i pomyśleć, co zrobić już z nadchodzącym weekendem oczywiście, a tutaj naprawdę jest z czego wybierać. Nie ma co dłużej przedłużać, więc rozpoczynamy nasz kulturalny serwis na antenie Radio Nord FM, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Przed nami naprawdę weekend pełen historii, muzyki, sztuki i lokalnego dziedzictwa. Od 11 do 13 września na Pomorzu odbędzie się już 7. edycja Festiwalu Dworów i Pałaców. W wydarzeniu uczestniczy 12 zabytkowych rezydencji, m.in. w Prusewie, Godentowie, Krokowej, Runowie, Wejherowie, Karżnic i Waplewie Wielkim. Jak zapewniają organizatorzy, to okazja, by zajrzeć do miejsc, które na co dzień nie zawsze są dostępne dla zwiedzających. W programie koncerty, wystawy, warsztaty, spacery historyczne, spotkania z lokalną kulturą, a także wydarzenia dla dzieci i całej rodziny. Sporo będzie działo się w Wejherowskim Muzeum. W piątek wieczorem o godzinie 18:00 Sylwia Dec zabierze publiczność publiczność zapróg dworów świat słowiańskich historii z dreszczem. W sobotę zaplanowano m.in. warsztat rzeźbienia w mydle i malowania drewnianych ptaszków, a także spotkanie poświęcone Haftowi. Wieczorem o godzinie 18 zabrzmi koncert w ramach cyklu spotkania z muzyką Kaszub. Niedziela to m.in. oprowadzanie kuratorskie po wystawie Życie i przygody Aleksandra Graterenowa.

Adamie Muzealnej Zielarki oraz o 17 pokaz filmu Adelaida w reżyserii Wojciecha Rybakowskiego. A jeszcze dziś o godzinie 18 w kinie Żeglarz w Jastarni odbędzie się koncert. Jakub Klemensiewicz zagra na saksofonie, a na fortepianie zagra Dominik Kisiel. Podczas koncertu zostanie przybliżona sylwetka artystyczna Mariana Selina, a także usłyszymy jeden z wierszy w wykonaniu Stefanii Struk. Na ekranie kina pojawią się wizualizacje przygotowane na podstawie archiwalnych nagrań z Półwyspu Helskiego przez gdańskiego artystę wizualnego Michała Garnowskiego. A jeśli to wciąż za mało i macie ochotę na jeszcze więcej weekendowych atrakcji, to spokojnie, podpowiedzi jest więcej. Zajrzyjcie na portal Nadmorski24, znajdziecie tam pełne kalendarium wydarzeń na najbliższy weekend. A my z kolejną porcją kulturalnych propozycji wracamy jeszcze dziś o 12.45. Zostańcie z nami, bo jeszcze dziś niejedno może Was kulturalnie zaskoczyć.

Często wśród osób starszych słychać takie teksty, że ci młodzi to są jacyś tacy inni. No i rzeczywiście są inni, bo każde pokolenie ma swój czas, a współczesna młodzież ceni sobie spokój i komfort bardziej niż jakiekolwiek wcześniejsze pokolenie. Przynajmniej tak wynika z najnowszych badań. No i coś, co dla osób starszych może być takie dziwne, to dla młodych ludzi jest normalką. Na przykład wyjście bez pożegnania. Pokolenie Z stawia swój komfort na pierwszym miejscu. Jeśli sytuacja staje się dla nich niekomfortowa, wolą wyjść dyskretnie, bez zbędnych pożegnań. Branie dni wolnych od pracy bez oporów. Młodzi pracownicy bez skrupułów korzystają z urlopów także w celu zadbania o zdrowie psychiczne.

0: psychiczne, dla nich jest to prawo, nie przywilej. Do tego na przykład odwoływanie planów w ostatniej chwili. Dla Zoomerów komfort osobisty jest ważniejszy niż zobowiązania. Bez skrupułów odwołują spotkania, jeśli czują taką właśnie potrzebę. A powiem nawet więcej, bez odwoływania takiego spotkania. Po prostu nie przychodzą. To słyszałem już wielokrotnie. Tacy są dzisiejsi młodzi ludzie. Czy są oni inni? Oczywiście, że są inni, bo każde pokolenie, tak jak powiedziałem, jest inne. A czy to dziwi starsze pokolenie? Normalnie. Oczywiście. Zawsze to starsze pokolenie dziwiło się, kiedy widziało to młodsze pokolenie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Protest i opóźnienia na kolei. Zajrzymy do Poznania i Katowic. Potem podwyżka na autostradzie A2, kolejna w tym roku i nietypowa mobilizacja wyborców. Straszenie piekłem. Marcin Krzemiński. Opóźniony o 185 minut, czyli ponad 3 godziny, Podhalanin do Świnoujścia, podobnie Ślązak do Przemyśla. Tak pół godziny temu prezentowała się tablica odjazdów na Dworcu Głównym w Poznaniu. Po katastrofie kolejowej na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu maszyniści powiedzieli dość i od północy w całym kraju zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do prędkości 20 km na godzinę. Sprawdziliśmy Poznań, to teraz Śląsk i Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Grzegorz Kozieł.
5: Zwalniali maszyniści przed przejazdami?
6: Nie było zwalnień. Czyli po prostu tam gdzieś jakieś wcześniejsze opóźnienie.
5: Jakoś odczuwalne?
7: Nie. Na razie nie. Kompletnie nie.
8: Odczuwalne było to, że z Wodzisławia do Katowic jechaliśmy 2,5 godziny.
5: Ale to przez ten strajk, myśli pan?
8: Przez remont.
4: Protest potrwa jeszcze 3 godziny do południa, ale według kolejarzy utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Tak jak na drogach. Na torach korki też muszą się rozładować. No właśnie. Skoro o drogach wspomniałem, znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku.

0: A2. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki fluoksetyna Egis Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil Gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofanych leków można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Podczas konwencji republikanów w Dallas powiedział, że ci, którzy nie pójdą głosować, tu cytat, idą do piekła. Wezwał swoich zwolenników do pokonania, jak mówił, komunistów i radykalnej lewicy. Trump zaapelował, by zabrali ze sobą rodziny i znajomych i 3 listopada poszli do urn. 5, 10, a może 15 zł. Kandydaci na prezydenta Krakowa z kolei licytują się w sprawie opłat od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
1: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
2: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
1: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
3: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł.
1: Na razie stawki są tylko propozycjami.
0: No ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii wyborczej.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową dotyczącą projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Orzeczenie potwierdza prawidłowość prowadzonego procesu inwestycyjnego. Decyzja środowiskowa dla inwestycji została wydana po przeprowadzeniu wieloletnich szczegółowych analiz oraz jednej z najbardziej kompleksowych procedur środowiskowych realizowanych w Polsce. Przygotowany w jej ramach raport środowiskowy określił warunki budowy i eksploatacji elektrowni oraz potwierdził możliwość realizacji przedsięwzięcia z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska. W swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i potwierdził, że raport spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Jak mówi wiceprezes zarządu PEI Bogumiła Ożarska-Karbowiak, orzeczenie stanowi kolejne potwierdzenie, że przygotowana przez nas dokumentacja jest rzetelna, a inwestycja jest prowadzona w oparciu o wiedzę ekspercką, rygorystyczne procedury i wymogi. Znajduje to też potwierdzenie w ponownych ocenach oddziaływania na środowisko, które sukcesywnie realizujemy w ramach kolejnych decyzji administracyjnych, cały czas badając i minimalizując wpływ naszej inwestycji na otoczenie tam, gdzie jest to możliwe. WSA zwrócił uwagę na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę inwestycji oraz wskazał, że raport środowiskowy oraz sporządzane raporty z ponownej oceny oddziaływania na środowisko nie są porównywalne z żadnym dotychczasowym materiałem dowodowym tego rodzaju. Materiał liczący 19 tysięcy stron obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące inwentaryzacji i modelowania oraz wszystkie najistotniejsze kwestie środowiskowe. Nowa przestrzeń rekreacyjna może powstać przy środowiskowym domu samopomocy Lewiątko przy ulicy Wojciecha Kosaka w Lęborku. W planach jest wielofunkcyjne boisko, siłownia zewnętrzna, wieta z miejscem na grill, a także zieleń i rozwiązania ułatwiające korzystanie z terenu osobom o różnych potrzebach. Zanim jednak koncepcja zostanie niezrealizowana, mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje uwagi i propozycje. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu odbędą się 22 września o godzinie 10 w siedzibie Lwiątka. Projekt zakłada, że na boisku będzie można grać m.in. w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną. Zaplanowano także miejsca do odpoczynku oraz spotkań, które mogą być wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych i wydarzeń integracyjnych. Przestrzeń ma być pozbawiona barier, m.in. dzięki odpowiednio szerokim przejściom, twardym antypoślizgowym nawierzchniom, podjazdom oraz miejscem do odpoczynku. Szacunkowa wartość zagospodarowania terenu wynosi 1 230 000 zł. Inwestycja jest częścią drugiego etapu rewitalizacji obszaru Nowy Świat. Cały projekt odnowiony Lęborg Rewitalizacji Obszaru Nowy Świat etap drugi ma wartość ponad 8,58 miliona złotych, z czego około 5 940 tysięcy stanowią środki unijne, a ponad 691 tysięcy pochodzi z budżetu państwa. Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zobaczyć przygotowane koncepcje i zgłosić swoje uwagi. 2 mężczyzn zostało zatrzymanych

0: agresywnych zachowaniach wobec pracowników ochrony zdrowia w powiecie słupskim. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali objęci policyjnym dozorem. Do pierwszego zdarzenia doszło w jednym ze szpitali. 45-letni mężczyzna wszedł do poczekalni nocnej opieki chorych i wszczął awanturę i zaczął obrażać personel. W pewnym momencie wyciągnął gaz łzawiący i spryskał nim lekarza oraz pielęgniarkę, po czym uciekł z placówki. Policjanci zatrzymali go kilka chwil później. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a sąd zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Do kolejnego zdarzenia doszło dzień później. 67-latek, który miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, zaatakował ratowników medycznych udzielających mu pomocy. Miał bić i kopać medyków oraz grozić im pozbawieniem życia. Także w tym przypadku mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Wejherowscy policjanci pochylili się nad bezpieczną jazdą na hulajnogach i rowerach. Tym razem chodzi o kaski. Kilka dni temu policjanci wejherowskiej drogówki, jadąc ulicą Sucharskiego w Wejherowie, zwrócili uwagę na dwóch chłopców poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Hulajnogi były wypożyczone na minuty, a chłopcy jechali bez kasków ochronnych. Funkcjonariusze podjęli interwencję i ich wylegitymowali, potwierdzając swoje przypuszczenia, że obaj nie ukończyli jeszcze 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16 roku życia podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej, ma obowiązek korzystania z kasku ochronnego. W tym przypadku policjanci przeprowadzili z chłopcami rozmowę, przypominając im zasady bezpiecznego poruszania się i wyjaśniając, dlaczego kaski jest ważnym elementem wyposażenia. Na miejsce została wezwana również mama chłopców. W związku z brakiem wymaganych kasków została ukarana 2 mandatami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Czuć, że poranki już nie są takie ciepłe, jak jeszcze niedawno to było. Dzisiejszy zresztą cały dzień nie będzie specjalnie gorący. 19 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometra w praktycznie całym regionie Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puckowsko, Wejherowo, Radomia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach 1019 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a do tego zachmurzenie małe. W ciągu dnia i nawet w ciągu nocy nam nie popada, choć weekend już taki suchy nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Norda.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. W piątkowy poranek powracam do tematu naszego, no trochę tygodnia, bo mówię o umiejętnościach, którym brakuje młodym ludziom, czyli generalnie uczniom, na co zwracają uwagę specjaliści i nauczyciele. Mówiłem wam w tym tygodniu o braku takiego odczytywania godziny zegarka wskazówkowego, o braku umiejętności liczenia pieniędzy, czy też pisanie odręczne, które powoli odchodzi do lamusa, ale kolejne dwa elementy mam teraz dla was. Pierwszy z nich to znajomość numeru telefonu do rodzica. Kiedyś wiele dzieci zdało na pamięć numery telefonów do rodziców czy dziadków. Dzisiaj wystarczy kliknąć mama na ekranie telefonu. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy dziecko zgubi własny telefon, rozładuje mu się bateria albo będzie musiało poprosić inną osobę o wykonanie połączenia. No i pod jaki numer zadzwonisz? Mama? No nie, to nie jest ten numer. Dlatego warto te dzieci zapytać, czy znają numer telefonu, albo żeby po prostu się nauczyły przynajmniej jednego numeru telefonu na pamięć, a najlepiej dwóch albo trzech. No i własny adres. To też jest jedna z informacji, których znajomość może okazać się ważna, nie na sprawdzianie, ale w prawdziwym życiu, szczególnie jeśli dziecko się zgubi albo znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiało powiedzieć dorosłemu, gdzie mieszka. O tym też warto pamiętać, a według specjalistów te właśnie rzeczy podobno tym młodym ludziom po prostu uciekają z pamięci.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna

0: została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: Wyobrażaliście sobie kiedyś, jakby wyglądał świat bez muzyki? Byłaby cisza. Oj, to by było straszne. Historia muzyki, historia 11 września. Co wydarzyło się? Kto się urodził? W roku 65 na świat przyszedł Moby, producent i wokalista. Jego album Play był najbardziej kasowym wydawnictwem niezależnych wytwórni w 2000 roku. W roku 65 zespół The Beatles rozpoczął pierwsze z 9 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście albumów krążkiem zatytułowanym Help. Był to już 6 album Beatlesów, który dostał się na sam szczyt zestawienia. W roku 76 formacja Casey and the Sunshine Band zdobyła pierwsze miejsce singlowej listy w USA piosenką Shake, Shake, Shake, Shake Your Body. W roku 82 zespół Chicago wprowadził na szczyt amerykańskiej listy balladę zatytułowaną Hard to Say I'm Sorry. W roku 1987 Peter Gabriel stał się główną postacią rozdania nagród stacji MTV. Wokalista zdobył 8 statuetek, m.in. za najlepszy wideoklip, najlepsze efekty specjalne w teledysku Sledgehammer. W roku 93 natomiast Mariah Carey wprowadziła na pierwsze miejsce listy Billboardu swój nowy singiel zatytułowany Dream Lover.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival, oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
6: Cześć, witajcie ponownie, 9.30 na antenie Radio Nord FM. Wracamy z przeglądem drogowym. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. A my zaczynamy, tym razem wcześniej był Słupsk, teraz zaczynamy od Gdyni i tu mocno nam się zagęściło. Więcej samochodów na północnej, Puckiej, Hutniczej, ale i zwycięstwa momentami również na Morskiej. Na Chwaszczyńskiej takie pojedyncze szczątki korków, bym powiedziała, nam pozostały, ale więcej aut także na Dąbka, ale ta sytuacja nam się powoli rozluźnia. Poluzowało się też na trasie w kierunku Rumi, Reda nadal przejezdna, podobnie jak w Wejherowie, ale tutaj jedynie uważajcie na tych przejazdach kolejowych, bo może tam być dziś gęściej i nie tylko w Wejherowie z powodu strajku maszynistów. Pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę przed przejazdami kolejowymi. Wyjeżdżamy teraz z Wejherowa drogą 468, jedziemy do Gościcina, dalej przez Strzebilino bez większych problemów. Wjeżdżamy na trasę kaszubską i ekspresowo docieramy do Lęborka. Tutaj nieco tłoczniej na rondzie Solidarności. Jeśli jedziecie dalej nad morze, to w Łebie bez utrudnień. Wracamy jeszcze na 216 do Pucka, jedziemy bez spowolnień, a podróż z Redy zajmie nam około 20 minut. W samym Pucku wolniej przejedziemy jedynie ulicą Wejherowską. We Władysławowie, podobnie jak przed godziną, bardzo spokojnie. Zaglądam jeszcze do Krokowej, tutaj bez problemów, choć na 218 mamy zwolnienie od wysokości Dąbrowej aż do Wielkiej Piaśnicy. Z Krokowej jedziemy dalej 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo, wszędzie bez większych problemów. Na obwodnicy Trójmiasta w okolicy Dębtowa doszło do zdarzenia drogowego. Uważajcie w tym miejscu, a na S6 natomiast jak najbardziej jest przejezdna nadal. Na koniec Słupsk. Tutaj zrobiło nam się nieco tłoczniej na Sierpinka, Kopernika i Jaracza. 213 nadal bez korków, a do Kobylnicy dojedziemy bez opóźnienia. Nieco gęściej jest jeszcze na Słupskiej w Redzikowie. A skoro jesteśmy w Słupsku, to jeszcze zajrzymy nad morze w Ustce bez problemów. I to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi, szerokiej i bezpiecznej przede wszystkim drogi. Wrócimy z kolejnymi informacjami drogowymi o 15.30. A teraz zapraszam na prognozę pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: A jeśli chodzi o pogodę, to na początek sporo spokojniejsze. Aury będzie dość jasno, choć w ciągu dnia tych chmur będzie przybywać. Po południu miejscami może się to niebo zasnąć i wtedy niewykluczony będzie deszcz. Czyli zapowiada się całkiem przyjemny ten piątek, tylko po południu warto mieć na uwadze te bardziej deszczowe chmury. Nad Bałtykiem 18 stopni, tyle pokażą termometry w Domkach, Władysławowie i na Helu. 18 również w Wejherowie i Luzinie, a 19 w Gniewinie i Słupsku.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

skoro piątek, weekendu początek, to ja zapraszam do kina albo na film dla wszystkich tych, którzy lubią filmy wojenne. Mamy Niebo nad Normandią. Sensacyjny dramat wojenny, przedstawiający kluczowe, oparte na faktach kulisy operacji D-Day. Z zupełnie nowej perspektywy akcja filmu skupia się na 72 godzinach poprzedzających lądowanie aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku. Głównym bohaterem jest brytyjski meteorolog wojskowy, od którego precyzyjnej prognozy pogody zależą losy całej inwazji. Stack musi zmierzyć się z ogromną presją, sprzecznymi raportami oraz naciskami ze strony dowództwa. Drugim filmem jest Totalna Magia 2, kontynuacja kultowej komedii fantasy z roku 98, stanowiąca adaptację powieści Alice Hoffman, Księga Magii. Akcja filmu rozgrywa się ponad ćwierć wieku po wydarzeniach z pierwszej części. W tym filmie grają ponownie Sandra Bullock i Nicole Kidman, które starają się wieść względnie spokojne życie, jednak wielopokoleniowa rodzina

0: czarownic po raz kolejny musi zmierzyć się ze starożytną klątwą obciążającą ich ród. Kto lubi takie właśnie filmy, komedie, fantasy i oglądał część pierwszą w roku 98, to teraz może wybrać się do kina i zobaczyć totalną magię 2 albo Niebo nad Normandią.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: Pozdrowienie o poranku dla wszystkich tych, którzy w ten weekend ruszą w drogę. Pamiętajcie o bezpieczeństwie, o ostrożności, szczególnie przy przejeździe przez przejazdy kolejowe. Ostatnio sporo incydentów. Przypomnę, że dzisiaj również w związku z tym mogą wystąpić utrudnienia na kolei, opóźnienia pociągów, bo pociągi, właściwie maszyniści tymi pociągami będą przejeżdżali przez przejazdy z prędkością 20 km na godzinę, co może wywołać ogólnopolskie opóźnienia pociągów. A co ma z tym zrobić rząd? Chce wprowadzić przepis, na podstawie którego każdy kierowca, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło, straci prawo jazdy. Minister zapowiedział zmiany w kodeksie karnym. Chodzi o sytuacje, w których zachowanie kierowcy na przejeździe prowadzi do katastrofy lub utraty życia. W takich przypadkach sąd miałby być zobowiązany nie tylko do wymierzenia kary więzienia, ale również do odebrania uprawnień do kierowania pojazdami. Dlatego Was prosimy o szczególną ostrożność przy przejazdach kolejowych czy przed przejazdami kolejowymi, ale ogólnie bądźcie również ostrożni na drodze.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
2: Protest na kolei i wyrozumieli pasażerowie, od tego zaczniemy. Potem Ukraina i niespodziewana wizyta polskiego wicepremiera. Będzie też sport i łatwa wygrana naszych siatkarzy. Marcin Krzemiński. Blisko 85 godzin są już łącznie opóźnione pociągi w całym kraju. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagają się od państwa poprawy bezpieczeństwa. Na wszystko to po tragedii w Sokolnikach Suchych. W środę na przejeździe pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba. Ciężko ranny został m.in. maszynista składu. W Krakowie zapytaliśmy pasażerów, co myślą o takiej w formie protestu.
3: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadny ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
4: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają te opóźnienia na temat.
2: Protest maszynistów ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia spowodowane akcją mogą potrwać nawet do jutra. Dziś też, ale w Warszawie, protest pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14. spotkanie i już 10. wygrana Sabalenki. Białorusinka przypomniała

0: Omne walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
1: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
2: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
1: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbić wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby? Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
0: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Modernizacja linii kolejowej nr 202 może otworzyć możliwość zachowania ruchu samochodowego na ulicy 12 Marca w Wejherowie. Właśnie tego dotyczył apel Wejherowskiej Rady Miejskiej skierowany do władz powiatu. Chodzi o skrzyżowanie ulicy 12 Marca z linią kolejową nr 202, która ma zostać zmodernizowana na odcinku Gdynia-Chylonia-Lęborg. Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2017 roku istniejący przejazd kolejowo-drogowy miał zostać zlikwidowany. W jego miejscu planowano budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych pod torami. Pojawiła się możliwość realizacji rozwiązania szerszego wiaduktu kolejowego, pod którym zachowany zostałby przejazd drogowy. Inwestycja miałaby obejmować także ciąg pieszo-rowerowy oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i uzbrojenie podziemne. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że obecna modernizacja linii kolejowej jest szansą na stworzenie rozwiązania korzystniejszego dla lokalnego układu komunikacyjnego. Miasto podkreśla, że ulica 12 Marca jest drogą powiatową, ale korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Wejherowa, lecz także mieszkańcy innych miejscowości powiatu. Według Rady Miasta wartość kluczowych inwestycji drogowych realizowanych przez Wejherowo w ostatnich latach sięgnęła blisko 200 milionów złotych. Stan środowiska w powiecie lęborskim był tematem konsultacji dotyczących realizacji programu ochrony środowiska. Spotkanie poświęcone raportowi za lata 2024-2025 z perspektywą do 2030 roku odbyło się w starostwie powiatowym w Lęborku. Rozmawiano m.in. o dotychczasowych działaniach oraz o tym, jakie zadania powinny znaleźć się w planach na kolejne lata. Raporty przygotowano przy współpracy z lokalnymi gminami i organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele tych podmiotów przekazali informacje o prowadzonych działaniach, w tym dotyczących edukacji ekologicznej. W konsultacjach uczestniczyli również radni, przedstawiciele gmin oraz osoby związane z branżą i środowiskami ekologicznymi. Dyskusja obejmowała zarówno wyniki przedstawione w raporcie, jak i propozycje kolejnych inicjatyw związanych m.in. z ochroną powietrza i wody. Spotkanie odbyło się 10 września. Zgłoszone podczas konsultacji uwagi i propozycje mają zostać wykorzystane przy planowaniu kolejnych działań proekologicznych w powiecie. Program ochrony środowiska obejmuje perspektywę do 2030 roku, dlatego przedstawiciele samorządów i organizacji mogli wskazać obszary, które ich zdaniem wymagają dalszych działań. Wnioski ze spotkania mają stanowić wskazówki przy przygotowywaniu kolejnych projektów dotyczących ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców. 21-latek ze Słupska może słono zapłacić za ignorowanie poleceń policjantów. Mężczyzna został zatrzymany dwa razy tej samej nocy, za każdym razem za kierownicą tego samego niesprawnego Opla. Podczas pierwszej kontroli policjanci zauważyli uszkodzone tylne oświetlenie auta. Kierowca na widok patrolu próbował skręcić w boczną ulicę i zaparkować. Okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania, a samochód jest w złym stanie technicznym. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, nałożyli 500-złotowy mandat i skierowali sprawę braku uprawnień do sądu. Auto zostało przekazane wskazanej osobie z informacją, że nie może dalej poruszać się po drogach. Nieco ponad godzinę później ten sam patrol ponownie zatrzymał ten sam samochód. Za kierownicą siedział ten sam 21-latek. Uszkodzoną lampę próbował prowizorycznie naprawić przy pomocy elementów apteczki, opasek zaciskowych i folii. Tym razem samochód został odholowany na policyjny parking. 21-latek otrzymał kolejne mandaty, a ich łączna suma wyniosła 5000 zł. Przed sądem sądem odpowie również za jazdę bez uprawnień. Mandatem ukarano także właściciela auta, który udostępnił pojazd osobie nie mającej prawa jazdy. Wejherowscy mundurowi spotkali się z uczniami. Tematem były hejt, przemoc i cyberprzemoc. Spotkania skierowane były do uczniów klas 6, 7 i 8. Rozmowy miały charakter edukacyjny i profilaktyczny. Policjantki poruszały

0: tematy, które są bliskie młodym ludziom i z którymi mogą spotkać się zarówno w szkole, w domu, jak i w internecie. Dużo uwagi poświęcono przemocy, w tym również przemocy fizycznej i psychicznej. Rozmawiano o hejcie i cyberprzemocy, a także o stalkingu i zachowaniach, które mogą być dla drugiej osoby źródłem strachu, presji czy poczucia zagrożenia. Policjantki wyjaśniały młodzieży, jak wygląda dalsza droga takiej sprawy. W zależności od jej charakteru i okoliczności policja podejmuje odpowiednie czynności, a sprawa może trafić do sądu. Tam mogą zostać zastosowane środki przewidziane wobec nieletnich, m.in. nadzór prokuratora lub inne środki adekwatne do sytuacji. Ważnym elementem rozmów było również przypomnienie młodym ludziom, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie. Jak zaznacza policja, rozmowa, szukanie pomocy u rodzica, nauczyciela, pedagoga, psychologa czy policjanta nie jest powodem do wstydu. Czasem jedna właściwa reakcja może zatrzymać przemoc, zanim wyrządzi komuś jeszcze większą krzywdę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Poranki, wieczory są już chłodne i w ciągu dnia upałów wielkich nie ma. Dziś maksymalnie 19 stopni na termometrach. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach cały czas oglądamy umiarkowane wartości, ale zaznaczyć trzeba, że ostatnio ciśnienie poszło nam wyraźnie w górę. Dziś to 1019 hektopaskali. Zachmurzenie utrzymuje się małe, za to mamy dużo słońca, no i brak szans na opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: o weekendzie nad nasz kraj znowu napłynie więcej chmur, więc deszcz tym razem może popadać w wielu województwach. Będą to jednak słabe i przelotne zjawiska. Aura zdecydowanie bardziej będzie kojarzyć się z jesienią niż kalendarzowym latem, które trwa, przypomnę, do 23 września. Żeby być dokładniejszym, w sobotę będzie to na przykład na południu kraju 17 stopni, w centrum 20, na północy 19-20, a w niedzielę bardzo podobnie, na północy 18-19, w centrum 21, na południu 19 stopni. Jeżeli chodzi o opady, to tak jak wspomniałem, od czasu do czasu gdzieniegdzie mogą się pojawić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival, oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: jeden z nich.
1: W naszej porannej podróży zabieram Was na wyjątkową wyspę. Włoska wyspa, która nazywa się Strombola. I to jest taka bardzo wyjątkowa, bo bardzo malutka wyspa. Jeden budynek parafialny, jedna nauczycielka i tylko jedna sześcioletnia uczennica. Na tej właśnie włoskiej wyspie ruszyła najmniejsza szkoła w Europie. Choć placówka była zamknięta przez ponad 20 lat, urzędnicy i rodzice zrobili wszystko, by mała Aisha mogła uczyć się na miejscu bez konieczności codziennej ryzykownej przeprawy przez morze. I postanowili, że otworzą szkołę. I w tej szkole będzie tylko jedna nauczycielka, która będzie uczyła tylko jedną uczennicę. Szkoła została zorganizowana w budynku należącym do lokalnej parafii. Rodzice Aiszy przez wiele miesięcy zabiegali o możliwość nauki córki na miejscu, chcąc uniknąć codziennych, często niebezpiecznych podróży morskich na inne wyspy, bo wyspa bywa odcięta od świata przez zimowe sztormy, co czyniło regularną edukację niemal niemożliwą. No, a oni tam internetu nie mają? No, może mają, ale może też im ten internet odcinają. No i dlatego jest to najmniejsza wyspa, właściwie najmniejsza szkoła, no, w której jest tylko jedna nauczycielka i tylko jedna uczennica. Jak tu ściągać?
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.
4: Na sportowe wiadomości z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Kibice Tytanów Wejherowo mogą już kupować karty kibica na sezon 2026-2027. Jej koszt wynosi 120 zł, a posiadacze otrzymają m.in. gwarancję miejsca siedzącego na specjalnie wyznaczonej trybunie. Kartę uprawnia także do udziału w konkursach organizowanych w przerwach meczów oraz do bezpłatnego poczęstunku w strefie kibica. Na kibiców czekać będą m.in. ciasto i pizza. Kartę warto kupić w hali powiatowego zespołu szkół nr 4 w Wejherowie w strefie kibica przed każdym spotkaniem Tytanów. Pierwsza okazja już w najbliższą niedzielę podczas meczu Tytanów Wejherowo z SMS-em ZPRP Kwidzyn. W najbliższy weekend Trójmiasto ponownie będzie gospodarzem Ranmagedonu. 12 i 13 września uczestnicy zmierzą się z trasami pełnymi przeszkód w rejonie Ergo Areny. Do wyboru będą m.in. 3-kilometrowy intro z 15 przeszkodami, 6-kilometrowy rekrut z ponad 30 przeszkodami oraz najbardziej wymagająca formuła Ranmagedon. 12 km i ponad 50 przeszkód. Zaplanowano także nocnego rekruta oraz specjalną serię we współpracy z lokalną drużyną Active Flow Arena. Nie zabraknie również propozycji dla najmłodszych i całych rodzin. Dzieci mogą wystartować w Formule Kids, a rodziny wspólnie pokonać ponad 2-kilometrową trasę. Wydarzenie rozpocznie się już w piątek od bezpłatnego Ranmagedon Kids, demo dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Organizatorzy przygotowali też trening dla uczestników. Weekend zakończy się rywalizacją na trasach, a na uczestników i kibiców czeka również dodatkowe atrakcje w miasteczku biegowym. Szczegółów można szukać na oficjalnej stronie organizatora. To będzie gratka dla lokalnych kibiców. W sobotę czekają nas derby powiatu wejherowskiego. W arenie mistrzów w Gniewinie o punkty w 7 kolejce pomorskiej 4 ligi zagrają miejscowy Stolem z Sokołem Boże Pole Wielkie. Wprawdzie atutem Stolemu będzie własne boisko, co na papierze za zdecydowanego faworyta trzeba uznać zespół gości. Stolem dotychczas w 6 meczach musiał przełykać jedynie gorycz porażki. Z kolei Sokół wygrał już 3 mecze, 2 zremisował i zanotował 1 porażkę. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 11:00. W sobotę o punkty powalczy też Gryf Wejherowo, który tym razem zmierzy się na wyjeździe z Doliną Speranda Niepoględzie. Dolina, podobnie jak Stolem, jeszcze w tym sezonie nie zapunktowała. Natomiast żółto-czarni wywalczyli 12 punktów i zajmują 5. miejsce w tabeli. O drugą wygraną w sezonie powalczą piłkarze słupskiego Gryfa. W Dzierżgoniu zagrają z miejscowym Powiślem. Słupszczanie wprawdzie nie przegrali jak na razie żadnego spotkania, ale mają problem z przechyleniem szali zwycięstwa na swoją stronę. Ich bilans to 1 wygrana i 4 remisy. Na wyjeździe zagra też Pogoń Lęborg. Podopieczni trenera Mateusza Michniewicza zagrają z Jagłorem Gdańsk. Lęborczanie to bez

0: Nie, czwarty zespół tabeli z 4 wygranymi i 2 remisami.
1: Tak, liczyliśmy na to, że ten sezon się w taki sposób zacznie. Widzieliśmy, jaki jest terminarz. Wiedzieliśmy, że zaczynamy na bardzo ciężkim terenie w Chojnicach, gdzie Pogoni nie udało się wcześniej nawet zremisować. Nam się udało ten mecz wygrać. Prowadziliśmy 3-0, później zrobiło się 3-2 i była lekka nerwówka pod koniec meczu, no ale daliśmy sobie z tym radę. Później poprawiliśmy meczem u siebie ze Spartą Sycewice, gdzie to nas napędziło. Mecz ze Stoczniowcem Gdańsk to taki mecz, którego troszkę żałujemy, ale szanujemy ten remis z przebiegu gry. Później pewne zwycięstwo ze Stolemem Gniewino i troszkę ten mecz, który nam uciekł, nie ma co ukrywać, czyli Starogard Gdański i tam na trudnym terenie też nie ma co ukrywać, bo drużyna z Starogardu pokonała chwilę wcześniej Jaguar 5-0, ale mieliśmy wszystko do tego, żeby to prowadzenie nasze dowieść. Niestety jeden błąd zaważył na tym, że straciliśmy bramkę. No i niestety nie zdążyliśmy już wyniku odbić, ale jesteśmy zadowoleni z tego startu.
0: Mówi w podcaście Sportowa Fala w Radiu Norda FM trener Pogoni. Całą rozmowę z trenerem możecie wysłuchać w najbliższy poniedziałek o godzinie 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogodowo dzisiejszy dzień może nie zapowiada się najgorzej, ale też nie zapowiada się najcieplej. Zresztą cały weekend taki będzie. Dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, ale tyle samo pojawi się w całym regionie. Gdynia, Pucko, Sakowowej, Herowary, Darumia, Gniewino, Luźno, Słupsk, Lębor, Kobylnica, wszędzie ta 19. Jutro niestety odrobinę chłodniej. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie małe i na opady się nam nie zanosi, także parasolki zostają w domach.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Śniadanie z Norda FM.

Po raz ostatni w tym tygodniu zaglądam do Stanów Zjednoczonych, bo tam sporo się naprawdę dzieje. Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to nie można mu odmówić tego, że pokazuje cały czas się z różnych stron. No i teraz zapowiedział na przykład wypłatę po 5000 dolarów każdemu dorosłemu obywatelowi USA, jeśli, ale, republikanie wygrają listopadowe wybory do obu izb kongresu. Prezydent USA oczywiście nie wyjaśnił, w jaki sposób sfinansuje program, którego koszt może przekroczyć bilion dolarów. Pieniądze miałyby zostać wydane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. No taką wizję Amerykanom przedstawił Donald Trump. Mówi, ja wam dam po 5000 dolarów, tylko wy zagłosujcie za tymi, których ja popieram. A jak wylicza BBC, w Stanach Zjednoczonych mieszka blisko 270 milionów dorosłych osób, czyli wypłacenie każdej z nich 5000 dolarów.

0: dolarów oznaczałoby dla państwa wydatek rzędu 1,3 biliona dolarów. No, chyba nawet Donald Trump nie posiada takiego kapitału i takich możliwości. Ale co, wcześniej już Trump proponował po 2000 dolarów finansowane wpływami z ceł. Do ich realizacji nie doszło, bo nie przyjęto odpowiednich przepisów i obecnie nie istnieje federalny program takich wypłat. Przecież obiecać polityk zawsze może. No, znamy to przecież z naszego bardzo dobrze kraju. Także gdybyście się dziwili, że Donald Trump próbuje dać ludziom po 5 tysięcy, to znaczy on mówi, że da. A czy da? To pewnie, że nie da.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Dziękuję wam za piątkowy poranek, dziękuję wam również za ten miniony tydzień, jak zwykle. Zresztą zapraszam w poniedziałek, czyli już po weekendzie. Spojrzałem właśnie w kalendarz, niedziela 13. Mam nadzieję, że dla nikogo nie będzie pechowy, ale fajne święto, dzień całowania chłopaków w usta. Także gdybyście panie miały ochotę pocałować chłopaka w usta swojego, to jest to idealny czas. Jeżeli obcego, no to trzeba uważać, żeby inna kobieta nie obserwowała tego, co będziecie robiły. Udanego wypoczynku, relaksu, cokolwiek macie do zrobienia podczas tego weekendu. I jeszcze jedna taka rada od specjalistów, żeby nie spać zbyt długo w weekend, szczególnie jeżeli w ciągu tygodnia wstajecie wcześnie rano. Nie da się jakby wyspać na zapas podczas weekendu, a dla waszego organizmu może być to tak zwany jetlag. Dlatego oczywiście nikt nie każe wam wstawać tak wcześnie rano, jak wstajecie, ale jeżeli lubicie sobie pospać, to niech to nie będzie strasznie więcej niż normalnie w tygodniu śpicie, bo liczy się ilość godzin przespanych, a nie do której będziecie spali. A zresztą róbcie jak chcecie, śpijcie, odpoczywajcie. Najważniejsze, żebyście w poniedziałek obudzili się wcześniej rano w dobrym humorze, a ja już tam będę w waszych radioodbiornikach. Do usłyszenia, do poniedziałku, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
2: Tysiące minut opóźnieni, jeszcze godzinę potrwa protest na kolei. Mija ćwierć wieku od ataku na World Trade Center. Są pełne wyniki tegorocznych matur. Marcin Krzemiński. O ponad 5 tysięcy minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Trwa protest maszynistów. Zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. To apel do rządzących o zajęcie się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Czarę goryczy przelała katastrofa kolejowa koło Przycuchy na Mazowszu. Pasażerowie dziś na ogół wyrozumieli, choć protest na pewno nie ułatwia im życia.
3: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
4: Na razie 20 minut. Do Kędzierzyna.
5: Pociąg opóźniony o godzinę.
6: Skąd, dokąd?
5: No z Katowic do Warszawy.
7: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony. Mój pociąg 17 minut.
2: Mówią pasażerowie na dworcu w Katowicach. Protest potrwa jeszcze godzinę, ale jego skutki mogą być odczuwalne nawet do jutra. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej 90 na moście nad Wisłą pod Kwidzynem. Jedno z aut to radiowóz. Jak przekazują strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Na miejscu trwa akcja służb. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
8: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnie ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
2: Dodam, że 3 z porwanych samolotów uderzył w Pentagon w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników niespełna 80%.

0: 90%. Zmarła Barbara Tokarska, Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe, druga w październiku.
1: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Biblioteczny speed dating wraca do stacji Kultura w Rumi. Wydarzenie już na początku przyszłego miesiąca. Spotkanie odbędzie się 9 października o godzinie 19 w stacji Kultura przy ulicy Starowiejskiej 2 na dworcu PKP w Rumi. Uczestnicy odbywają serię krótkich 5-minutowych rozmów. Po każdej z nich zaznaczają na formularzu osoby, które wzbudziły ich zainteresowanie. Jeśli wybór jest wzajemny, organizatorzy po wydarzeniu przekazują zainteresowanym dane kontaktowe. Aby wziąć udział w bibliotecznym speed datingu, trzeba mieć od 35 do 50 lat, być singlem i wcześniej się zgłosić. Zapisy prowadzone są mailowo pod adresem zapisy@bibliotekarumia.pl. Więcej o tej inicjatywie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy gminy Nowa Wiślemorska będą mogli wziąć udział w obchodach poświęconych pamięci więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof oraz ofiar Marszu Śmierci. Uroczystości odbędą się 27 września, a ich główna część zaplanowana została na cmentarzu ofiar Marszu Śmierci z KL Stutthof w Krępie Kaszubskiej. W programie znalazły się także wydarzenia w Gęsi i Białogardzie. Obchody rozpoczną się o godzinie 13 przy pomniku ku czci pomordowanych więźniów Stutthof w Gęsi. O 14 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Białogardzie odprawiona zostanie msza święta. Główne uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej o godzinie 15.30. Tradycyjnym elementem wydarzenia będzie montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkół imienia Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu. Tegoroczny program zatytułowano Z drugiej strony drogi Kaszubskie świadectwo Marszu Śmierci. Młodzież przedstawi wydarzenia z 1945 roku z perspektywy mieszkańców Kaszub, którzy obserwowali kolumny więźniów i podejmowali próby niesienia im pomocy. W materiałach promujących obchody wykorzystano tryptyk Józefa Łapińskiego, byłego więźnia KL Stutthof i uczestnika Marszu Śmierci. Symbolicznym elementem plakatu jest także chusta z kaftem kaszubskim, nawiązująca do pomocy udzielanej więźniom przez mieszkańców regionu. Obchody będą okazją do upamiętnienia ofiar Marszu Śmierci i więźniów obozu KL Stutthof. Dobiegają końca prace przy budowie nowej drogi rowerowej, która połączy Kusowo, Płaszewko i Krępę Słupską. Trasa ma ponad 2 km długości. Na całym odcinku ułożono już asfalt, zamontowano oświetlenie oraz ustawiono oznakowanie. Obecnie wykonawca prowadzi ostatnie prace wykończeniowe i porządkuje teren. Inwestycja kosztuje blisko 3 miliony złotych. Ponad 2 miliony stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Jak podkreśla gmina Redzikowo, nowa trasa ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwić przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami. Z drogi skorzystają zarówno osoby dojeżdżające rowerem do pracy czy szkoły, jak i miłośnicy rekreacyjnych wycieczek. Uwaga kierowcy, w kolejnych tygodniach września na rozbudowywanym odcinku ulicy Wiczyńskiej w Gdyni planowane jest układanie warstwy ścieralnej na poszczególnych fragmentach jezdni. W związku z pracami pojawią się utrudnienia. W dniach 17-18 września na odcinku od Niemotowa do ronda Jana Kazimierza realizowane będą prace związane z układaniem warstw ścieralnych. Dodatkowo w dniu 17 września od 7 do 17 prace od rejonu gazowni do sklepu. Dostęp od ulicy Wiczyńskiej nie będzie możliwy. Dojazd do sklepu w tym dniu będzie można prowadzić od strony ulicy Fregatowej. W dniu 18 września również od 7 do 17 prace od omawianego sklepu do ronda Fregatowa. Dostęp od ulicy Wiczyńskiej nie będzie możliwy. Z kolei dojazd do sklepu w tym dniu będzie odbywać się od strony Niemotowa. W dniu 26 września prace na odcinku od ulicy Jana Kazimierza do szkoły podstawowej nr 37. Brak będzie przejazdu od godziny 7 do 17. Dostęp od ulicy Wiczyńskiej nie będzie możliwy. W tym dniu dostęp do całego rozbudowywanego fragmentu fragment ulicy Wiczniejskiej nie będzie możliwy. Ograniczone jedynie do soboty. Objazdy zgodnie z organizacją ruchu, jak przy całkowitym zamknięciu tego obszaru. W zakresie budowy drogi rowerowej oraz modernizacji pętli przystanków autobusowych inwestycja jest współfinansowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni, realizowanego z dofinansowaniem Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Zacznijmy sobie od liczb. 1019 hektopaskali oglądamy na barometrach, a na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie 19 stopni w Dębkach, Włodysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Raziarumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie przez cały dzień utrzymywać ma się przeważnie małe, a na opady deszczu szanse są praktycznie zerowe. Do tego wszystkiego wiatr słaby i umiarkowany, a wybiegając odrobinę w przyszłość, czyli już do nocy, będzie naprawdę dzisiaj chłodno.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami i rozpocząć nasze spotkanie piątkowe w dodatku. A jak wiadomo, to początek weekendu, więc nic, tylko się cieszyć. Zapinamy pasy i ruszamy. Sonia Polewska, zapraszam.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim.

0: Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Reklama.

Zdjęcie z muzykiem potrafi być świetną pamiątką. Problem zaczyna się wtedy, gdy spotkanie przypomina polowanie. Kevin Parker z Tame Impala zapowiedział, że przestaje podpisywać przedmioty i pozować przed hotelami oraz na lotniskach. Jak wyjaśnił, zawodowi łowcy autografów stali się agresywni, a niektórzy zaczęli wykorzystywać dzieci, żeby łatwiej zdobyć jego podpis. Z powodów bezpieczeństwa zawiesza również spotkania na parkingach po koncertach. Zapewnia przy tym fanów, że nie powinni odbierać odmowy osobiście. To dość smutny finał prostego zwyczaju. Ktoś chciał mieć wspomnienie, ktoś inny towar do sprzedania, a teraz obaj mogą odejść z pustymi rękami. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7 Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
0: Reklama.
3: Na sportowe informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Już w niedzielę 13 września odbędzie się Festiwal Biegowy Północy. Choć zapisy internetowe zostały zakończone, to jeszcze jest szansa na dołączenie do zawodów. To wydarzenie, które po raz pierwszy występuje pod nową nazwą, ale kryje w sobie kultowe, dobrze znane biegaczom emocje. Powróci w odświeżonej formule i z większą liczbą możliwości startu. Najważniejszym punktem festiwalu będzie legendarny 11 Maraton Północy, bieg 4 latarni, którego teraz prowadzi z Helu do Rozewia. Biegacze wruszą na trasę w niedzielę 13 września o 9. W tym roku po raz pierwszy w historii imprezy uczestnicy mogą rywalizować również na nowych dystansach. W programie znalazły się maraton, 11 maraton północy, bieg 4 latarni, półmaraton, bieg na 10 km, bieg na 5 km, bieg małego latarnika dla dzieci. Rejestracja internetowa została już zamknięta. Nadal można jednak zgłosić swój udział bezpośrednio w biurze zawodów. Na miejscu będą prowadzone zapisy wyłącznie w sobotę 12 września. Biuro zawodów będzie mieściło się we Władysławowie przy ulicy Władysława 4-4 w siedzibie Straży Pożarnej i będzie czynne sobota 12 września, godzina 16:30-18:00. W dniu zawodów, czyli w niedzielę 13 września, biura zawodów będzie czynne w godzinach 7-7:40, jednak tego dnia nie będzie już możliwości zapisania się na maraton, półmaraton, 10 km i 5 km. Miłośnicy biegania będą mieli kolejną okazję, by sprawdzić swoje możliwości. 11 października w Lęborku odbędzie się pierwszy bieg pod wieżą, zaliczany do korony biegów powiatu lęborskiego. Start zaplanowano na godzinę 11 w parku imienia Bolesława Chrobrego przy głównym wejściu na wieżę ciśnień. Uczestnicy pokonają 5-kilometrową trasę, a w zawodach mogą wystartować osoby, które ukończyły 15 lat. Zapisy elektroniczne prowadzone są do 7 października. Opłata wynosi 59 zł, a dla mieszkańców Lęborka 49. W dniu zawodów udział będzie kosztował 80 zł. Biuro zawodów, odbiór numerów startowych i chipów będą dostępne 11 października od 8 do 10.45 na parkingu przy wieży ciśnień. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Sportu i Rekreacji. Dzień mieszkańca Ustki będzie miał także swoje sportowe oblicze. Na uczestników czeka cała gama dyscyplin. 12 września w Ośrodku Sportu i Rozwoju w Ustce czekają na nas turniej tenisa o Puchar Prezesa OSIR Ustka, rodzinny marsz przełajowy czy bicie rekordu w skakaniu na skakance. Nie zabraknie także tradycyjnych atrakcji, jak chociażby stoiska partnerów i spółek miejskich oraz coś na ząb, zupa, kiełbasa, bigos, frytki, popcorn czy ciasto. Jak zapewniają organizatorzy, to będzie wyjątkowy dzień, który połączy pokolenia i pozwoli wspólnie celebrować to, co najważniejsze, naszą lokalną społeczność. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie na facebookowym profilu OSIR Ustka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Choć temperatura na razie jakoś wyraźnie nie poszła w dół w ciągu dnia, to noce są już coraz chłodniejsze, ale jeszcze w ciągu dnia mamy około 19 stopni w praktycznie całym regionie i tyle będziemy mieli maksymalnie. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni,

0: Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru, Migniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice. Na barometrach utrzymują nam się cały czas umiarkowane wartości. Dzisiaj to 1019 hektopaskali, a na niebie utrzymuje się małe zachmurzenie i to bez opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Ponad 63 tysiące ludzi przyszło zobaczyć, co wyniknie ze spotkania Roberta Lewandowskiego z Lionelem Messim w amerykańskiej lidze. I obaj zostawili swój podpis na meczu. Lewandowski zdobył bramkę efektownym wolejem po dośrodkowaniu Andrew Gutmana. Messi odpowiedział asystą z rzutu rożnego, po którym wyrównał Casemiro. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1, ale gospodarze zapisali sobie jeszcze jeden wynik. Klubowy rekord frekwencji. Na stadionie Soldier Field pojawiły się dokładnie 63 094 osoby. Dla polskiego napastnika było to szóste ligowe trafienie na boisku, podział punktów, na trybunach komplet emocji. Przy takim zestawie nazwisk trudno było narzekać, że zabrakło kogo oglądać.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30

0: W 20 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama. Reklama.

Jedna nauczycielka, jedna uczennica i szkoła, która wraca po ponad 20 latach przerwy. W Ginostrze na włoskiej wyspie Stromboli rozpoczęła naukę 6-letnia Aisha. Jej rodzice przez wiele miesięcy zabiegali o to, żeby córka mogła uczyć się na miejscu. W przeciwnym razie edukacja oznaczałaby przeprawy morskie, mocno uzależnione od pogody. Zajęcia zorganizowano w budynku należącym do parafii, a nauczycielkę zatrudniono na cały rok szkolny. Sama osada liczy około 40 mieszkańców. Można żartować, że sprawdzanie obecności zajmuje tam sekundę, ale za tą historią stoi bardzo konkretna sprawa. Rodzina może zostać w swoim domu, a dziecko ma szkołę w sąsiedztwie. I poranna droga na lekcję nie wymaga już sprawdzania, czy pozwoli na nią morze.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.

0: CRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.
5: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy i jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
6: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
7: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
8: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
5: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Paweł Kasprzak.
9: To zaciemniamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
5: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z 3 bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
10: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
5: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.
11: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Wejherowskim Centrum Kultury odbyła się konferencja AI w komunikacji miejskiej. Praktyczne wdrożenie, automatyzacja i szybkie efekty. Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów 45-lecia MZK Wejherowo. Filharmonia Kaszubska zapełniła się około 200

0: 30 osobami ze świata komunikacji miejskiej z całego kraju, którzy do Wejherowa przyjechali na zaproszenie tutejszego Miejskiego Zakładu Komunikacji.
1: Obchodzimy 45-lecie komunikacji miejskiej w Wejherowie. Jest to związane też m.in. z tym, że udało nam się z całej Polski ściągnąć, można powiedzieć, naprawdę ściągnąć zacne grono wszystkich przedstawicieli zarządów, operatorów, przewoźników komunikacji miejskiej, którzy będą tu w naszym regionie. Jest to pierwsza taka konferencja w ogóle w czasie istnienia Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej zrzeszonej, gdzie są wszystkie spółki miejskie, komunalne, przewoźnicy, gdzie są zrzeszeni. Udało nam się w tym naszym roku jubileuszowym zorganizować taką konferencję.
0: Mówi prezes MZK Wejherowo Marcin Balakowski, podczas której kolejny raz pochylono się nad nowoczesnymi rozwiązaniami, tym razem z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji.
1: Wodór już mamy, teraz wchodzimy w erę AI. Staramy się wprowadzić tą, albo inaczej, żeby ta sztuczna inteligencja nam pomagała w zarządzaniu, uszczegółowianiu procesów, udoskonaleniu pewnych rzeczy. Wiadomo, no dzisiaj, tak jak 20 lat temu nie wiedzieliśmy, co zrobi z nami internet, tak dzisiaj nie wiemy, co zrobi sztuczna inteligencja. Dlatego nie możemy zostawać w tyle. Staramy się być na bieżąco, nadążać za tym wszystkim. Bardzo duże grono jest panelistów, specjalistów, ludzi nauki, też i przedstawicieli branży IT, którzy właśnie promują tą sztuczną inteligencję, gdzie wprowadzają nowe trendy.
0: Dodaje Balakowski. A okazuje się, że w przypadku sztucznej inteligencji możliwości i wprowadzenia są bardzo duże i to w różnym zakresie, o czym mówiono, przytaczając przykłady z całego świata. Przykłady ze świata pokazują, że rozsądne wykorzystanie sztucznej inteligencji do komunikacji miejskiej może zarówno pomóc zoptymalizować czasy przejazdów, ale także chociażby ograniczyć czas i koszty serwisów. A to tylko przykłady tego, co być może w kolejnych latach pojawiać będzie się także w Wejherowie. Przedsiębiorcy z gminy Nowa Wieś Lęborska będą mogli spotkać się, wymienić doświadczeniami i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z partnerskimi klubami biznesu. Spotkanie odbędzie się 15 września w Świetlicy w Czarnówku. Początek zaplanowano na 17. W programie znalazły się m.in. tematy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w firmach, planami rozwoju gmin oraz networkingiem. O sztucznej inteligencji w biznesie mówić będzie Tymon Kaplar, wójt Nowej Wsi Lęborskiej. Szymon Medalion przedstawi wyzwania i plany rozwoju gminy. Z kolei Aleksandra Gleni-Niemczal z partnerskich klubów biznesu poprowadzi spotkanie dotyczące wykorzystania networkingu do zdobywania nowych kontaktów, kontraktów i zleceń. Zaplanowano również sesję networkingu oraz krótkie autoprezentacje uczestników. Spotkanie jest skierowane do właścicieli firm oraz osób zainteresowanych nawiązywaniem kontaktów gospodarczych w gminie i regionie. Udział jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, jednak liczba miejsc jest ograniczona i wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Spotkanie potrwa do godziny 20:00. Odbędzie się w Świetlicy w Czarnówku przy adresie Czarnówko 12, a organizatorzy zachęcają zainteresowanych przedsiębiorców do wcześniejszego zgłoszenia udziału. Uczniowie i nauczyciele Słupskiego Ekonomika oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego spotkali się w Bibliotece Uniwersytetu Pomorskiego, by porozmawiać o tym, kim są poza szkolnymi murami. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Gdy tylko wymknę się ze szkoły, wewnętrzny świat wyobraźni". Był to finał międzyszkolnego projektu poświęconego pasjom, kreatywności i twórczości młodych ludzi oraz nauczycieli. Jednym z najważniejszych punktów spotkania było otwarcie wystawy prac uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Ekonomicznych. W bibliotece można oglądać m.in. grafiki, fotografie oraz plansze komiksowe. Ekspozycja pozostanie dostępna do października. Nie zabrakło także muzyki i literatury. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności gry na gitarze, a uczestnicy mogli wysłuchać interpretacji tekstów literackich. Spotkaniu towarzyszyła również debata o źródłach pasji, roli wyobraźni i kreatywności oraz o tym, czy szkoła potrafi dostrzec w uczniach coś więcej niż tylko ich codzienne funkcjonowanie podczas lekcji. Wydarzenie odbyło się 9 września w Bibliotece Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Godzina 12 minęła, czyli minęło właśnie południe. Na termometrach zaraz zobaczymy najwyższe wartości dla dzisiejszego dnia, czyli 19 stopni. I to 19 wszędzie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Pusko-Sakowo, Wejherowo, Darumia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach umiarkowane także wartości 1019 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie.

0: Nie utrzymuje się małe, na opady się nie zanosi dzisiaj w ciągu dnia ani w ciągu nocy, choć jutro to już inna bajka może popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Na dworcu najbardziej doceniamy rzeczy, o których nie trzeba długo myśleć. Czytelny komunikat, wygodną przesiadkę i pociąg, który przyjeżdża zgodnie z planem. W nowym zestawieniu 60 ruchliwych europejskich stacji dobrze wypadły polskie obiekty. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, Kraków Główny 9., a Poznań Główny 13. Ranking przygotowała organizacja Consumer Choice Center. Oceniała m.in. opóźnienia, dostępność połączenia i usługi dla podróżnych. Zwyciężył Główny Dworzec w Curychu. To zestawienie funkcjonalności, więc sam piękny budynek nie wystarczał do sukcesu. Dla pasażera to rozsądne podejście. Zabytkowy zegar może wyglądać znakomicie, ale jeszcze lepiej, kiedy godzina pod nim zgadza się z rzeczywistym odjazdem naszego pociągu. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

filmie o powrocie Oasis napięcie zaczyna się jeszcze przed pierwszą piosenką. Dokument Don't Look Back in Anger wszedł do brytyjskich kin i pokazuje, jak wyglądało ponowne spotkanie braci Gallagherów przy pracy. Żeby zarejestrować próby bez krępującej obecności ekipy, twórcy ukryli kamery w sprzęcie muzycznym. Sami obserwowali wszystko z baraku. Film łączy koncerty z kulisami i historiami fanów, a także wspólnym wywiadem z Liamem i Noelem. Znając historię ich relacji, łatwo zrozumieć, dlaczego kamera skierowana na drzwi mogła być równie ważna jak ta przed sceną. Najpierw trzeba było przecież sprawdzić, czy obaj przyjdą, dopiero potem, jak razem zabrzmią.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

Miało być niewinne oglądanie staroci, a człowiek wraca z krzesłem, płytami i lampą, której jeszcze nie ma gdzie postawić. We francuskim Lille takich pokus były całe ulice. Zakończona wrześniowa edycja ogromnego pchlego targu Braderie przyciągnęła według relacji około 2,5 miliona odwiedzających. Ponad 10 tysięcy sprzedawców rozstawiło stoiska na blisko 100 kilometrach ulic. Obok ubrań, książek i zabawek

Pojawiły się antyki oraz kosztowna biżuteria. Ceny zaczynały się od drobnych monet, a kończyły na tysiącach euro. Skala robi wrażenie, ale sam mechanizm jest dobrze znany każdemu łowcy okazji. Przedmiot, którego ktoś chce się pozbyć, dla innej osoby okazuje się dokładnie tym, czego od dawna szukała. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Czas sprawdzić, co przyniesie nam nadchodzący weekend w Słupsku oraz Ustce. Sobotę warto rozpocząć od wizyty w Ustce. Na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju od godziny 9 rano odbywać się będzie Dzień Mieszkańca. W programie przewidziano turnieje tenisowe i piłkarskie, marsz przełajowy dla rodzin z dziećmi, konkursy dla mieszkańców oraz wieczorne występy muzyczne. Zagrają tam m.in. Usteckie Młode Talenty, zespół Żyj Kolorowo oraz Gwiazda Wieczoru, zespół Justyna i Dario Isidoris. O 18 na lokalnym Orliku zaplanowano także wielką próbę bicia rekordów w skoku na skakance, na którą zalecamy zabrać własny sprzęt. W ramach usteckich obchodów wystartuje również marsz przełajowy o Puchar Burmistrza Miasta Ustka. Dla miłośników dwóch kółek zorganizowano 22 rajd rowerowy imienia Stanisława Kądzieli.

prowadzący szlakiem domów pomocy społecznej pod patronatem starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego. Zbiórka ruszy o godzinie 8, a peleton wystartuje między 9.30 a 10.15. Również w sobotę mocno tętnić życiem będzie Słupski Park Kultury i Wypoczynku przy ulicy Rybackiej. Od godziny 14 aż do 1 w nocy potrwa tam impreza Miasto Pełne Dźwięków, czyli wielki muzyczny piknik pod gołym niebem z wolnym wstępem. Z kolei o 18 w przystani kajakowej wystartuje rolkowy park Słupsk 2026. Będzie to wieczorny przejazd na rolkach i wrotkach wyznaczoną 4-kilometrową trasą. W niedzielę imprezowa mapa przenosi nas w całości już do Słupska. W Parku Kultury i Wypoczynku o godzinie 12 wystartuje piknik charytatywny dla Klary. Główną atrakcją będą niesamowite samochody z potężnymi systemami car audio, widowiskowe figury oraz atrakcje dla najmłodszych, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie małej Klary. Z kolei dla poszukiwaczy wyjątkowych przedmiotów przygotowano pierwszą słupską garażówkę z kulturą, która odbędzie się w godzinach od 13 do 18 na tarasie kina Rejs i MCK-u przy Alei 3 Maja 22. Wybierzcie coś dla siebie i bawcie się świetnie.

Rzymie można przejść obok wielkiego zabytku i nie wiedzieć, że pod nim czeka następny. Przy Termach Trajana zainaugurowano muzeum, prezentujące odrestaurowaną monumentalną mozaikę oraz fresk nazywany Smalowanym Miastem. Dzieła odkryto podczas wykopalisk w latach 90., ale dopiero długa praca konserwatorów pozwoliła przygotować je do pokazywania publiczności. Fresk przedstawia miasto widziane z góry i pochodzi z budowli starszej od samych term. Zachowały się na nim m.in. błękity i odcienie terakoty. Zwiedzanie będzie wprowadzane stopniowo w małych grupach, żeby sprawdzić wpływ obecności ludzi na zabytki. Po tylu stuleciach pod ziemią te obrazy nie potrzebują wielkiego tłumu. Wystarczy trochę miejsca, odpowiednie warunki i wreszcie czyjeś uważne spojrzenie.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
0: Reklama.
2: Nawet do jutra potrwają utrudnienia na kolei w całym kraju. Paliwo droższe niż przed tygodniem, najtrudniej mają kierowcy diesli. Warto badać, zanim wystąpią objawy. Lekarze zachęcają do profilaktyki u najmłodszych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi wciąż opóźnione, ale już wracają do normalnego funkcjonowania. To jednak potrwa, bo od rana maszyniści w ramach protestu zwalniali przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę, co doprowadziło do wielogodzinnych opóźnień na całej krajowej sieci kolejowej. To nie był strajk, tylko wykorzystywanie kodeksu pracy, zaznacza prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, dziękując pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział.
3: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiono ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
2: Skutki protestu odczuwalne mogą być jeszcze przez kilka godzin na kolei, miejscami nawet do jutra. Maszyniści zaprotestowali bezpośrednio w związku z tragicznym wypadkiem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista ma ciężkie obrażenia. Maszyniści liczą teraz na szybką reakcję rządu i zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła już rekordowe 8,75 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,89 zł, czyli o 26 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w gminie Tyszowce na Lubelszczyźnie. Służby już reagują, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
4: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
2: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Reformy wynagrodzeń medyków chce Ministerstwo Zdrowia. W przygotowanych 3 projektach ustaw, które trafiły już do dalszych prac, resort zdrowia przewidział wprowadzenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, ograniczenia pracy do 2 etatów oraz jawne konkursy na świadczenia zdrowotne. Według założeń placówki medyczne będą miały rok na dostosowanie obowiązujących umów do nowych zasad. Lekarze zachęcają tymczasem do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start.
5: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Wolewicz-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
6: Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej.
7: Cukier, wzrost, waga.
6: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. Bo niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś w środku, tak?
2: Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od chwili pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy szkoły.
8: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Najzdolniejsi uczniowie z Redy zostali wyróżnieni podczas gali wręczenia stypendiów burmistrza miasta. W tym roku nagrody trafiły do 75 osób, które szczególnie wykazały się w aż 4 kategoriach. Kolejny raz burmistrz Redy postanowił wręczyć stypendia uczniom szkół podstawowych oraz średnich, którzy w roku szkolnym 2025-2026 osiągnęli wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze oraz wykazali się wyjątkową aktywnością w działalności społecznej. Docenieni zostali również uczniowie, którzy wykonali duży postęp w nauce.
9: Bo to też jest ważne, żeby doceniać tych uczniów.

0: uczniów, którzy tak sobie radzili, ale przez ostatni rok zrobili bardzo, albo przez ostatnie dwa lata, bardzo duży progres w nauce. Poprawili się, więc to trzeba też nagłaśniać te właśnie fajne takie przypadki, które pokazują, że można coś zmienić w swoim życiu.
1: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. Nagrodzeni uczniowie zostali wskazani przez dyrektorów szkół, do których uczęszczają. Wnioski wraz z uzasadnieniem trafiły do Komisji Oświaty Rady Miasta Redy.
2: Jest wielu uczniów, którzy mają bardzo wysokie osiągnięcia naukowe. Startują w konkursach kuratoryjnych i innych konkursach organizowanych tutaj w okolicy. Często są to konkursy międzynarodowe. Jeśli chodzi o osiągnięcia artystyczne, to też jest bardzo duża grupa uczniów, którzy angażują się w tego typu przedsięwzięcia i razem albo zespołami, albo indywidualnie osiągają wysokie wyniki.
1: Opowiada przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Redy Katarzyna Piwecka-Wit. Gala stypendium burmistrza Redy odbyła się w Fabryce Kultury, gdzie zgromadziła rodziców i nauczycieli dumnych z osiągnięć swoich podopiecznych. Najmłodsi odwiedzający wraz z rodzicami będą mogli wziąć udział w specjalnym wydarzeniu w Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Na uczestników czekają warsztaty, gry, zadania związane z ekspozycją oraz konkurs z nagrodami Dzień Malucha w Muzeum. Odbędzie się to 12 września, a wydarzenie potrwa od godziny 11 do 14. W programie znalazły się m.in. kreatywne warsztaty pod hasłem Liście na wiele sposobów, a także układanki, gry, kolorowanki i zadania związane z tropami. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w minigrze po ekspozycji muzealnej Co nie pasuje oraz w mini konkursie z nagrodami. Organizatorzy przygotowali wydarzenie z myślą o najmłodszych, ale zaproszenie skierowane jest również do odwiedzających indywidualnie oraz rodzin. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Czołpinie przy adresie Czołpino 34. W ramach Dnia Malucha obowiązuje bezpłatny wstęp dla grup rodzinnych składających się z maksymalnie dwóch rodziców lub opiekunów oraz co najmniej jednego dziecka do 13 roku życia. Pozostali odwiedzający mogą korzystać z muzeum na zasadach obowiązujących przy standardowym zwiedzaniu. Organizatorzy zachęcają rodziny do udziału w przygotowanych zajęciach i zabawach. W Szkole Policji w Słupsku trwa jubileuszowy 30. finał turnieju par patrolowych Patrol Roku. Z tej okazji zorganizowano konferencję naukową z udziałem uczestników pierwszych edycji, byłych zwycięzców oraz przedstawicieli kierownictwa policji. Podczas spotkania wspomniano początki rywalizacji i rozmawiano o tym, jak udział w turnieju przekłada się na późniejszą służbę funkcjonariuszy. Swoimi doświadczeniami dzielili się m.in. policjanci startujący jeszcze w 1994 roku, a także triumfatorzy kolejnych edycji. W konferencji uczestniczyli również zastępcy komendanta głównego policji, nadinspektor Rafał Kochańczyk zwraca uwagę, że policjanci każdego dnia podejmują około 15 tysięcy interwencji, co pokazuje, jak dużej wiedzy i umiejętności wymaga służba patrolowa. Druga część spotkania była poświęcona współczesnym wyzwaniom. Eksperci rozmawiali m.in. o prowadzeniu interwencji, udzielaniu pierwszej pomocy oraz błędach popełnianych w sytuacjach niestandardowych. Jubileuszowa konferencja była jednym z elementów 30. finału Patrol Roku, który odbywa się w Szkole Policji w Słupsku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Jeszcze wydaje się, że tak niedawno mieliśmy upały powyżej 30 stopni Celsjusza, dziś maksymalnie 19 stopni w Dębkach, Włodysławowie, Łebiołusce, Gdyni, Pucku, Kosakowi, we Wejherowie, Redzie, Rumignie, Wieluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W sumie to w praktycznie całym województwie maksymalnie dzisiaj będziemy mieli 19 stopni Celsjusza. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, ciśnienie także umiarkowane 1019 hektopaskali, a zachmurzenie przeważnie małe, dodatkowo dzisiaj bez deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Czekanie po mrożony jogurt może obejmować konkurs pompek albo rzucanie papierowymi samolotami. Tak wygląda część obsługi kolejki przed nowo otwartym lokalem Yochi w londyńskim Notting Hill, opisanym przez The Guardian. Jedna osoba pilnuje porządku, druga organizuje zabawy oczekującym. W wybrane wieczory wewnątrz gra DJ. Popularność podkręcają media społecznościowe, a klienci potrafią czekać pół godziny na deser. Lokal próbuje więc sprawić, żeby samo stanie przed wejściem było częścią wizyty. Pomysł energiczny, choć zostawia ciekawe pytanie. Jeśli do zjedzenia jogurtu potrzebujemy animatora, muzyki i rozgrzewki, to zamówiliśmy jeszcze przekąskę czy już mały pakiet rozrywkowy.

0: Fun Center. Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
6: Reklama.

Na co dzień uczy matematyki, a poza szkołą sama dostarcza liczb, które trudno objąć wyobraźnią. Amerykanka Megan Eckert pokonała podczas 6-dniowych zawodów na Węgrzech ponad 1024 km. Wygrała całą rywalizację, poprawiając kobiecy rekord świata oraz amerykański rekord mężczyzn. Wyniki czekają jeszcze na oficjalne zatwierdzenie. 40-letnia biegaczka wykonała ponad 1000 okrążeń, a czas zawodów obejmował również sen, jedzenie i odpoczynek. To oznacza, że każda przerwa była częścią wyścigu. Gdy większość z nas liczy kilometry pozostałe do końca treningu, ona musiała rozłożyć siły na 6 dób. Przy takim wyniku szkolne zadania o drodze, prędkości i czasie nabiera zupełnie nowej skali.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Reklama.

Jeszcze nie wiadomo, kto będzie największą gwiazdą kolejnego Glastonbury, a najgłośniejszym tematem już jest bilet. Organizatorzy podali cenę wejściówki na edycję 2027. 408 funtów razem z opłatą rezerwacyjną. Wśród fanów ruszyła dyskusja. Jedni uważają, że festiwal coraz mocniej przekracza ich możliwości, inni przeliczają koszt na kilka dni koncertów i porównują go z cenami pojedynczych występów wielkich gwiazd. Tylko że do samego biletu trzeba jeszcze doliczyć dojazd i wydatki na miejscu. W ten sposób muzyczna rozmowa bardzo szybko zamieniła się w planowanie domowego budżetu. Lista wykonawców może później rozgrzać emocje, ale na razie najważniejsza solówka należy do kalkulatora.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę

0: Nowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Reklama.

Budynek, do którego trafiały tramwaje, przyjmuje teraz obrazy, instalacje i widzów. W Taszkencie otwarto pierwsze stałe Centrum Sztuki Współczesnej w Uzbekistanie, urządzone w dawnym kompleksie przemysłowym z 1912 roku. Projektanci zachowali charakter obiektu, dodając galerię, bibliotekę miejsca spotkań i przestrzenie edukacyjne. Inauguracyjna wystawa łączy 11 prac artystów z Uzbekistanu i innych krajów. Wśród nich znalazła się instalacja wykorzystująca tradycyjny przyrząd do odciskania wzorów na miejscowym chlebie. To dobry szczegół, bo pokazuje, że sztuka może zacząć się od przedmiotu dobrze znanego z kuchni. Dawna zajezdnia też jest czymś znajomym, tylko oglądanym w nowej roli. Tym razem można w niej zostać dłużej, zamiast czekać na odjazd.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
3: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 90.

0: 96. Gili. Idealnie życiowy. Reklama.
1: Pociągi wciąż opóźnione mimo zakończenia protestu maszynistów. Dwie najlepsze obecnie tenisistki świata w finale US Open. Co widzą ptaki? Teraz już wiemy, dzięki ich zdjęciom naukowcy proszą internautów o opinię zdjęć wykonanych przez bociany. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei, poinformował prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Z kolei szef PKP Intercity Janusz Malinowski zapewnia, że jutro i w niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie. Przez najbliższe godziny pasażerowie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, a to z powodu 12-godzinnego zakończonego już strajku maszynistów, którzy i w ramach protestu zwalniali przed przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę.
2: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać.
1: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
2: Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
1: Szef Związku Maszynistów podziękował pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział. Maszyniści chcą wymóc na rządzie zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. To ich postulat od wielu lat, ale protest wybuchł bezpośrednio w wyniku środowej katastrofy, gdy w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką na przejściu. Zginęła pasażerka, jest wielu rannych, w tym maszynista. Wołodymyr Załański ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
3: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
1: Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i w Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczyły dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Michał Waszkiewicz.
4: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Finał kobiety jutro.
1: A dziś jeszcze półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwierow zmierzy się z Karenem Khachanovem. Zdjęcia ptaków w locie. Krajobraz widziany autentycznie z lotu ptaka, czy chwilę migracji w warunkach autentycznych. Między innymi takie zdjęcia wykonują kamery nadajników, w które wyposażone są oznakowane bociany. Fotografie już są, teraz naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rok szkolny się rozpoczął, a młodzi mieszkańcy Wejherowa wrócili do klas. Wielu z nich pojedzie do szkoły autobusami. Aby skorzystać z darmowych przejazdów, konieczne jest przedłużenie ważności pakietu bezpłatnej komunikacji dla dzieci. Uprawnienie przysługuje każdemu uczniowi szkoły podstawowej posiadającemu wejherowską kartę mieszkańca lub zameldowanemu w granicach administracyjnych Wejherowa. Uprawnienia przyznawane są dzieciom z klas od 1 do 7, od 1 października do 30 czerwca oraz od 1 do 30 września. Uprawnienie nie obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia, czyli w okresie letnich wakacji szkolnych, oraz z klas 8 od 1 października do 30 czerwca. Wniosek o przedłużenie można złożyć na kilka sposobów. Online, jeżeli dziecko będzie korzystało z wirtualnego uprawnienia bezpłatnych przejazdów, lub osobiście, jeżeli dziecko będzie korzystało z karty plastikowej. Rodzice dzieci, które wcześniej nie korzystały z darmowych przejazdów i nie posiadają plastikowej karty MZ lub spersonalizowanej karty mieszkańca, składają o nie wniosek w urzędzie miejskim lub online. Kierowców w Lęborku czekają utrudnienia związane z pracami przy budowie połączenia kolejowego w kierunku elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Alejach Świętego Jakuba, a wraz z nim odcinek ulicy prowadzący od Ronda Ludzi Morza aż do wjazdu do dyskontu. Oznacza to konieczność korzystania z innych tras przejazdu. Prace na odcinku Lęborku-Łeba-Steknica-Słajszewo-Elektrownia Choczewo zostaną wznowione 14 września. września. Od tego dnia przejazd kolejowy oraz wskazany

0: Fragment Alei Świętego Jakuba zostaną wyłączone z ruchu. Zgodnie z zapowiedziami utrudnienia mają potrwać około 2 miesięcy, jednak termin ten może zostać wydłużony, jeśli realizacja robót będzie tego wymagała. Inwestycja jest częścią projektu dotyczącego zapewnienia dostępu kolejowego do przyszłej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. W związku ze zmianą organizacji ruchu na wybranych skrzyżowaniach pojawi się nowe oznakowanie pionowe. Kierowcy powinni zwracać uwagę na ustawione znaki i dostosować do nich trasy przejazdu. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie zamkniętego przejazdu oraz podczas korzystania z wyznaczonych objazdów. Centrum Aktywności Lokalnej w Słupsku chce tworzyć swoją ofertę wspólnie z mieszkańcami. Pierwsze otwarte spotkanie odbędzie się 29 września o 17 przy ulicy Słupskiej 38. CAL ma być miejscem spotkań, integracji warsztatów i lokalnych inicjatyw otwartym dla osób w różnym wieku. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły, potrzeby i propozycje działań. Rozmowa ma dotyczyć m.in. przyszłych warsztatów, wydarzeń i spotkań, a także tego, jak urządzić przestrzeń, z której mieszkańcy rzeczywiście będą chcieli korzystać. Organizatorzy podkreślają, że wrześniowe spotkanie ma być początkiem wspólnego tworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Słupsku. Wakacje już za nami, a Gdynia podsumowuje sezon na miejskich plażach. Nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz turystów czuwał zespół wykwalifikowanych ratowników wspierany przez nowoczesny sprzęt. Gdyńskie Centrum Sportu organizuje strzeżone kąpieliska morskie w 4 dzielnicach miasta. Łącznie obejmują one 500 metrów w Gdyni Śródmieściu, Gdyni Radłowie, Gdyni Orłowie oraz Gdyni Babich Dołach. W trakcie tegorocznych wakacji ratownicy podjęli ponad 1000 różnego rodzaju działań. Najczęściej interweniowano w przypadkach przecenienia umiejętności pływackich, zniesienia osób na dmuchanych zabawkach, wpływania w akweny zabronione, jak na przykład tor podejściowy do portu, przystani jachtową czy rejon torpedowni oraz skoków z orłowskiego molo. Częstym wyzwaniem były również akcje poszukiwawcze dzieci, które straciły z oczu swoich opiekunów. W lipcu i sierpniu ratownicy podjęli łącznie 83 interwencje medyczne, z czego najwięcej, bo aż 41, miało miejsce na plaży w Śródmieściu, 17 w Babich Dołach, 13 w Orłowie oraz 12 w Redłowie. Przeprowadzono również 6 interwencji z udziałem pogotowia ratunkowego, 4 w Śródmieściu i 2 w Redłowie, 3 interwencje z udziałem policji oraz 3 ze Strażą Miejską. Wszystkie z nich odnotowano na kąpielisku w Śródmieściu. Państwowa Straż Pożarna nie musiała interweniować ani razu. W trakcie 2 wakacyjnych miesięcy przeprowadzono 28 akcji poszukiwawczych zagubionych osób, z czego zdecydowana większość miała miejsce w Śródmieściu. Największą grupę stanowiły zdarzenia porządkowe i wodne, których łącznie podjęto aż 1051. Poza tym ratownicy zabezpieczyli 62 zorganizowane kąpiele, najwięcej w Śródmieściu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dziewiętnaście stopni Celsjusza to dzisiaj maks dla naszego regionu. Właśnie tyle możemy na termometrach zobaczyć w praktycznie każdym miejscu. 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Dębkach, Władysławowie, Łebie, Usta, Wejherowie, Rezie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, wszędzie 19. Nie jest to bardzo mało, no ale z drugiej strony jak na lato, bo przypomnę, że do 22 września jeszcze to lato mamy, to mogłoby być trochę cieplej. Zachmurzenie utrzymuje się małe, a na opady deszczu szans nie ma.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami.
1: I cóż, weekend czas zacząć. Ja ze swojej strony życzę Wam przyjemnego weekendu i odpoczynku. Zregenerujcie się i odpocznijcie. Sonia Polewska, do następnego.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. A dzisiaj ze mną Krystian Mieczkowski, prezes klubu KKS Koleczkowo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: My się spotykamy z pewnej okazji. Ćwierć wieku klubu KKS Koleczkowo, 25-lecie obchodziliście też w minioną sobotę. To może opowiedzmy najpierw na świeżo, tak, co to była za uroczystość, jak to wyglądało.
4: Zgadza się. W sobotę mieliśmy taki obchody 25-lecia naszego klubu. Powiązaliśmy to przy okazji z pierwszym meczem ligowym w tym sezonie u nas na naszym boisku w Koleczkowie.
3: Muszę spytać od razu, jaki był wynik.
4: Korzystny dla nas, wygraliśmy 6-2, więc ci, którzy przyszli na trybuny, to na pewno byli zadowoleni. No niestety jedna rzecz tylko nam nie dopisała, pogoda, bo od samego rana niestety mieliśmy taką ulewę, że musieliśmy bardzo mocno improwizować po drodze, żeby wszystko się odbyło tak, jak chcieliśmy, tak jak sobie zaplanowałem, więc było to niemałe wyzwanie. Prognoza zapowiadała, że sobota będzie bez deszczu, a niestety wyszło jak wyszło. Ale całe wydarzenie odbyło się bardzo fajnie, było sporo ludzi, obstawiamy, że mniej więcej około 300 osób przez całe wydarzenie się na boisku pojawiło i na trybunach, więc naprawdę było to spore zainteresowanie. Zaczęło się od tego, że o godzinie 11 nasi zawodnicy z rocznika 2015 rozegrali swój pojedynek ligowy, zagrali z Orlikiem Przodkowo. O godzinie 12:30 około było po meczu już. Ten mecz niestety zakończył się niekorzystnie dla nas, 0-8, ale to jest nasza drużyna, która dopiero rozpoczyna rozgrywki ligowe, więc swego rodzaju doświadczenie zbieramy. Później o godzinie 12:30 rozpoczęliśmy takie oficjalne obchody. Był wójt gminy Szemu, Ryszard Kalkowski, był sołtys Koleczkowa,

0: Leszek Libon, więc oni zostali uhonorowani jako goście tacy honorowi koszulkami okazjonalnymi, dostali podziękowania, aplauz, później każdy z nich przedstawił też swoją wizję tego, jak to 25-lecie przebiegło, bo każdy z nich jest tam rodowitym mieszkańcem tak naprawdę, no wójt nie z Koleczkowa, ale wiadomo, z gminy Szemud, sołtys już tak, więc odbyły się oficjalne obchody, przedstawienie, prezentacja drużyny, zaprezentowaliśmy nasze oficjalne stroje, w których będziemy w tym roku występować, żółto-czarne pasiaki, zrobiły furorę, wszystkim się podobają, więc to najważniejsze. No i później przeszliśmy do podziękowań naszemu założycielowi, czyli Mieczysławowi Robaskowskiemu, który 25 lat temu wraz z Adamem Gutowskim stwierdzili, że założą w Koleczkowie Kaszubski Klub Sportowy. No i wtedy się wszystko zaczęło tak naprawdę. No i o godzinie 14 rozpoczął się mecz, później już pogoda trochę lepsza była, przestało padać, kibice na trybunach byli. Mogliśmy świętować zwycięstwo, więc tak naprawdę wszyscy byli z tego bardzo zadowoleni.
1: Z okazji 25-lecia właśnie to zwycięstwo. Proszę tak powiedzieć, jakie to było 25 lat? Gdybyśmy mieli troszkę powspominać tę historię 25-letnią, jaka to była historia dla klubu?
0: Jeśli o to chodzi, no to ja znam to z opowieści, bo jak się klub zakładał w 2001 roku, to miałem lat 7, więc z mojej perspektywy to nie będzie może do końca tak, jak powinno wyglądać, ale zasięgnąłem właśnie u Mietka, u Adama, u pierwszego trenera, pana Jacka Romanowskiego, ostatnio właśnie kilka opowieści, więc na pewno 25 lat temu było ciężko, żeby klub sportowy otworzyć, nie było infrastruktury, nie było nawet tego boiska, w którym jest, więc chłopaki trenowali na boisku przy ulicy Jeziornej, kawałek dalej, tam po prostu na polu zostały zbite z drewnianych, wyciętych z lasu belek bramki i chłopaki się przebierali w szatni, której nie było de facto, przebierali się po prostu przy busie, zdjęcia pamiątkowe też mam, taki album w klubie już teraz jest, więc naprawdę fajnie się to ogląda. W 2002, czyli rok później, rozpoczęły się prace na boisku, które obecnie mamy, na którym obecnie trenujemy, więc tam też została wygospodarowana przestrzeń dla gminy Szemud, w gminie Szemud dla KKS-u powstało boisko, no i później tak naprawdę wszystko się dalej zaczęło rozwijać pomału, nie? Powstał budynek klubowy, były swego rodzaju różne wydarzenia, festyny i tak dalej. No jeśli o to chodzi, no to klub cały czas lawirował na poziomie B klasy i A klasy. Ostatnie dwa sezony spędziliśmy w A klasie i teraz tak naprawdę rozpoczynamy to 25-lecie. To jest taki nowy rozdział trochę, że zmieniliśmy strukturę, ja przejąłem klub po prostu pod swoje skrzydła od Mietka i z nowym powiewem świeżości chcemy, żeby tam działo się więcej, więc dobrze rozpoczęliśmy ten sezon, dwa mecze za nami oficjalne ligowe, oba wygraliśmy, w środę graliśmy w Pucharze Polski, też wygraliśmy, więc teraz tak naprawdę czekają nas kolejne mecze ligowe i jeszcze mecz pucharowy, więc myślę, że jesteśmy w stanie jeszcze pokazać, na co nas stać.
1: No dobrze, a powiedzmy proszę takie momenty dumy największej z klubu przez te 25 lat. Takie momenty, gdzie byliście u góry rzeczywiście, że byliście dumni z klubu.
0: No to takie momenty to na pewno awanse zawsze. Jeżeli grasz w B-klasie i wygrywasz ją, jesteś na pierwszym miejscu, no to po awansie jest radość niesamowita zawsze. No, te smutniejsze to jest spadek, wiadomo. Tego się nigdy nie chce wspominać, ale czasami się tak zdarza. Tak się zdarzyło też teraz. Żeby rozpocząć coś na nowo, żeby rozpocząć coś lepiej, postanowiliśmy po prostu, że ten spadek będzie korzystny, będzie nam łatwiej w B-klasie od początku zacząć budować drużynę i poświęcić ten jeden sezon na to, żeby odbudować jakieś tam struktury, wartości i tak dalej, żeby później móc się cieszyć z tego awansu, na który, mam nadzieję, przyjdzie czas.
1: Z takim sportowym duchem, bo tutaj jak opowiadał pan o tym, jakie były początki, czyli rzeczywiście nie było niczego, był tylko ten duch sportu, była chęć tego, żeby coś robić, żeby grać w tą piłkę, a teraz już tak naprawdę wszystko jest, no i trzeba teraz, no trzeba ćwiczyć i grać.
0: Tak, teraz trzeba trenować, trzeba przede wszystkim też próbować dalej to rozwijać. Ja tak naprawdę jestem w Koleczkowie od... No przyjmijmy, że spotkaliśmy się pierwszy raz z zarządem KKS-u 3 lata temu. Wtedy postanowiłem wyjść do nich z propozycją, że słuchajcie, może otworzymy w Koleczkowie po prostu akademię piłkarską. No i sobie usiedliśmy, porozmawialiśmy i doszło do tego, że faktycznie rozpoczęliśmy zapisy, żeby na wiosnę ruszyć z akademią, no i w marcu

0: 2024 roku zrobiliśmy pierwszy trening. Jak się okazało, to było potrzebne w Koleczkowie, bo po 3 miesiącach mieliśmy 3 grupy, łącznie 60 dzieci. A jak się później okazało, na zakończenie tego roku 2024 mieliśmy już ponad 80 dzieci w akademii, 4 grupy wiekowe, więc widać było, że zapotrzebowanie na piłkę dziecięcą i na zajęcia dla dzieci tam powstało. No i tak się to wszystko gdzieś tam między nami rozpoczęło. Przy okazji cały czas staramy się rozwijać infrastrukturę. No, infrastruktura jest ważna. Przez ostatnie 2 lata, jak jestem, udało się tam naprawdę sporo zrobić. Pierwszym takim krokiem było wygranie budżetu sołeckiego na renowację murawy, na poprawienie warunków, na zakup nowych bramek. No, takie podstawowe elementy, dzięki którym później jesteś w stanie jako klub funkcjonować i mieć odpowiednie warunki do treningu. W zeszłym roku udało nam się zrewitalizować oświetlenie, bramę wjazdową odnowić, zrobić ją automatyczną. Mamy pierwszy w gminie Szemud taki duży zegar stadionowy na naszym boisku, na którym jest wynik pokazywany, jest czas. No, to były takie elementy dumy mojej własnej, że udało się takie środki pozyskać. W tym roku kolejny raz udało nam się z tego samego programu, co w zeszłym roku, pozyskać środki na rozwój infrastruktury. Trwają już prace przygotowawcze do tego, że powstanie trybuna taka z prawdziwego zdarzenia. Będzie tam, wizja jest taka i do tego dążymy, żeby na żółtej trybunie był czarny napis Koleczkowo, widoczny z góry. No co będzie takim naszym oczkiem w głowie, taką naszą dumą, że to po prostu powstało. Ostatnio kolejny nasz taki lokalny sukces, który udało się osiągnąć, to znowu z budżetu sołeckiego udało nam się wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich Koleczkowo przegłosować projekt rozwoju infrastruktury. Chcemy tam stworzyć strefę dla mieszkańców, w której będzie można na każdym meczu korzystać z tego, że będą kiełbasy z grilla, będzie można się czegoś napić, zjeść. Taką strefę, która będzie przyciągać mieszkańców. No bo zauważyłem, że ludzie tego potrzebują i w Koleczkowie to jest potrzebne i cieszę się, że za to odpowiadam i mogę tych ludzi tam ściągać i naprawdę to się fajnie rozwija, tylko trzeba się w to mocno angażować. Dużo czasu to zajmuje, dużo prób, dużo błędów, ale koniec końców, jak później są takie obchody 25-lecia i patrzysz, że tam na trybunie siedzi 100 osób, reszta siedzi pod namiotami, udało się zorganizować w ostatniej chwili z samego rana namioty, 2 duże, które udało się rozstawić, więc dzięki temu kibice mieli gdzie się schować. No i wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, przychodzą na mecze. Nawet teraz w środę siedziało tam około 50-60 osób w środowy wieczór, oglądając nas Pucharzy Polski. Więc fajnie, fajnie. Dzięki temu na pewno chce się to dalej robić.
1: Tutaj stawiamy kropkę i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. Moim gościem jest Krystian Mieczkowski, prezes klubu KKS Koleczkowo, czyli Kaszubski Klub Sportowy Koleczkowo. Tutaj też pan jest w barwach kaszubskich.
1: Tak, mam specjalną koszulkę okazjonalną na 25-lecie właśnie. Specjalnie założyłem. Mówię, będę później w telewizji, to niech wszyscy widzą, że mamy takie koszulki.
0: Tak, no 25 lat, ćwierć wieku to całkiem sporo lat. My tutaj rozmawialiśmy troszkę o historii, trochę o tym, co teraz, jak to się zmieniło, że zaczynaliście rzeczywiście od zbitych desek gdzieś tak, które były bramką, a teraz ta infrastruktura już jest dużo, dużo lepsza i cały czas się polepsza to, co jest na boisku i wokół niego. Ale powiedzmy też o szkoleniu młodzieży, bo to jest taka nowość w Koleczkowie. Niedługo to trwa. Proszę powiedzieć, ile jest tych grup, jakie dzieci, w jakim wieku trenują, jak te treningi wyglądają?
1: Obecnie mamy 4 grupy wiekowe. To są grupy niektóre mieszane, niektóre są po prostu stricte jednego rocznika, w zależności od tego, ile jest dzieci, ale mamy grupy, które są roczników 2011-13 razem połączone, więc oni trenują 3 razy w tygodniu, 2 razy po 1,5 godziny, raz godzinę, to jest taki trening motoryczny dodatkowy. Później mamy drugą grupę, rocznik 2015-16, też jest łączony, oni od tego sezonu też rozpoczęli właśnie rozgrywki ligowe, już takie, że gramy co tydzień, w weekend, albo czasami się zdarza, że 2 razy w tygodniu, bo taką dużą grupę dostaliśmy do rozegrania. Oni też trenują 2 razy 1,5, raz godzinę. Później mamy rocznik 2017. Oni grają w turniejach związkowych i pierwszy turniej mamy teraz w niedzielę. Gramy w przyjaźni, więc kawałeczek musimy pojechać, ale tam będziemy się pokazywać. To jest pierwszy nasz oficjalny turniej tego rocznika. Oni trenują też 3 razy w tygodniu, 2 razy godzina 15 i raz godzina. I ostatnią, najmłodszą grupą to jest grupa taka mieszana, roczniki 2018 do 2020, największe maluchy nasze. Oni trenują 2 razy po godzinie, więc tak to wygląda. Obecnie w strukturach mamy ponad 90 dzieci. Mniej więcej podział jest porówny, najmniej jest chyba w najstarszej grupie, no ale niestety teraz część zawodników, którzy byli najstarsi, poszli do szkoły średniej, więc niestety pozmieniały się trochę priorytety, możliwości dojazdy do Gdyni czy do Wejherowa, no i czasu na trening brakuje, więc ta grupa troszeczkę się tam posypała i odpadło kilka osób. Za to z drugiej strony w najmłodszej grupie to obecnie chyba przyszło 10 nowych chłopaków i co trening pojawiają się nowe osoby, więc jest duża szansa na to, że będziemy tą najmniejszą grupę musieli podzielić i tych troszeczkę starszych dać osobno, a tych najmniejszych maluchów dać też osobno, żeby każdy z nich mógł się pobawić, potrenować w swoich warunkach.
0: Dziewczyny jakieś też są w drużynach?
1: Obecnie 2. Kiedyś, na samym początku mieliśmy ich trochę więcej, niestety nie wiem, jakoś klimat chyba piłki takiej z chłopakami w Koleczkowie im nie przypadł do gustu. No w małych miejscowościach jest ciężko o to, żeby zrobić w ogóle grupę stricte dziewczęcą, no bo musielibyśmy mieć przynajmniej 15-20 dziewczyn, żeby faktycznie można było nimi gdzieś tam w rozgrywkach ligowych występować. No a w jednym roczniku zebrać 20 dziewczyn, nawet w takim Koleczkowie, które już nie jest taką małą miejscowością, to nie jest takie proste. Jednak piłka nożna to nie jest sport stricte dziewczęcy.
0: Okej, wiem coś o tym. Z koleżankami też w piłkę nożną nie grałyśmy nigdy. I grać

0: Pewnie nie będziemy. Proszę powiedzieć, właśnie Koleczkowo, tak jak pan mówi, rozwija się, tam mieszkańców przybywa. Widać to też w sporcie, widać, że ta akademia była potrzebna?
1: Tak, widać. No, tak jak już w pierwszej części wspomniałem, po prostu bardzo szybko nam się te dzieci zaczęły pojawiać. I w momencie, w którym w ciągu 3 miesięcy pierwszych co miesiąc otwieraliśmy kolejną grupę, bo już było za dużo tych dzieci w jednej, no to widać było, że trafiliśmy chyba i w czas, i w miejsce, i to było potrzebne w tym Koleczkowie, żeby te dzieci mogły się tam rozwijać. Zwłaszcza, że teraz myślę, że będziemy dalej widzieć efekty tego, no bo w końcu 1 września została otwarta szkoła w Koleczkowie po rozbudowie ogromnej, więc tak naprawdę z tego, co kojarzę, to tam około 200-300 dzieci więcej ma się teraz zmieścić. No to dla Akademii to na pewno też będzie moment, w którym te dzieci zaczną się na naszych treningach pojawiać. Zwłaszcza, że większość dzieci, które są, no to są znajomi ze szkoły. To są dzieci z przedszkola, które razem chodzą do grupy z zerówki, z pierwszej i tak z każdej klasy tak naprawdę. Jak przychodzą, to klasowo. Więc to jest fajne, no bo widać, że oni budują między sobą też fajne relacje i się dzięki temu mogą przede wszystkim w tym sporcie rozwijać, ale i oderwać od tych ekranów, które są niestety zmorą. Zmorą są i ja coś o tym wiem też. W zeszłym roku napisałem książkę właśnie o tym, jak sobie poradzić przez sport z uzależnieniem od telefonu wśród dzieci, więc też mam w swoim portfolio taki dorobek mały, osobisty.
0: Można na przykład pójść na trening piłki nożnej, tam na pewno w tej książce znajdziemy taką informację.
1: Tak, nie, to bardziej była taka pozycja, która w taki przystępny sposób ma pokazywać, jak pozycje z boiska odzwierciedlają się w realnym życiu. Mhm. Żeby dzieciom zobrazować. Tam są naprawdę rozdziały po 2-3 strony z jakimiś prostymi zadaniami dla dzieci. To jest taka pierwsza część, tam jest chyba 30 stron czy 40. A druga część jest stricte arkuszów takich dla rodziców, w których można rozwiązywać zadania i sprawdzać, czy faktycznie u was w rodzinie ten problem też występuje. Więc też jest taka opcja i nasze dzieci wszystkie tą książkę mają, więc niektóre z tym pracują, niektórzy nie, wiadomo, różnie to bywa.
0: A jeżeli słuchają nas mieszkańcy Koleczkowa albo okolic, to do Akademii można się zapisywać, rozumiem?
1: Tak, u nas tak naprawdę obecnie jeszcze nie ma tak pełnych grup, żebyśmy prowadzili nabory tylko w określonych momentach. Cały czas można się do nas zapisywać, grupy są jeszcze, możliwości są takie, że do każdej grupy jeszcze można się dopisać, więc serdecznie zapraszam. Wrzesień, wiadomo, początek roku szkolnego, najlepszy okres, żeby rodzice sobie wpisali kolejne zadanie do popołudniowych obowiązków.
0: Tak. No dobrze, na koniec, 25 lat KKS Koleczkowo, czego można wam życzyć, czego sobie życzycie, czego wam najbardziej brakuje, co byście chcieli jeszcze na kolejne 25 lat?
1: Kolejne 25 lat. Myślę, że dalszego rozwoju, chęci, żeby zarówno piłkarze, którzy do nas przychodzą, chcieli, żeby się rozwijali, żeby mieli z tego radość. Bo w momencie, w którym jesteśmy teraz, to widać, że wszyscy nowi zawodnicy, którzy przyszli do nas przed sezonem, chwalą to, że jesteśmy fajnie zorganizowani, że mamy super infrastrukturę, naprawdę dobrze przygotowane boisko już jest teraz, na którym możemy trenować i oni czerpią z tego radość. W momencie, w którym oni czerpią z tego radość, to myślę, że sukcesy sportowe przyjdą za tym, bo jak każdy, kto gra w meczu i jest zadowolony z siebie, może dać z siebie wszystko, przede wszystkim robi to, co lubi, czyli gra w piłkę jeszcze ze swoimi kumplami, no to myślę, że reszta przyjdzie z czasem.
0: No to tego wam życzę właśnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Krystian Mieczkowski, prezes klubu KKS Koleczkowo. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zanim weekend na dobre rozpoczniemy, no to dobrze wiedzieć, co tam się w regionie dzieje. O tym, co dzieje się w regionie, mówią nasze lokalne media. A mówiąc lokalne media, oczywiście mam na myśli Twoją telewizję morską oraz portal nadmorski24.pl. A o tym, co tam się pojawia, co się dzieje, o czym się mówi, o czym się pisze, opowiedzą nam ci, którzy wiedzą to najlepiej. Karina Trybańska z Twojej telewizji morskiej, Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Także ja Was zostawiam w dobrych rękach naszych dziennikarzy.
2: Dzień dobry. Nasz dzisiejszy serwis rozpoczniemy od prezentacji stacji tankowania wodorów MZK Wejherowo. To pierwsza taka niekomercyjna stacja w Polsce. Wydarzenie wpisało się w obchody 45-lecia Miejskiego Zakładu Komunikacji. Następnie pokażemy najzdolniejszych uczniów z Redy, którzy otrzymali stypendia za swoje osiągnięcia. W tym roku nagrody trafiły do 75 osób. Powiemy również o zakończonym remoncie na odcinku Ciekocino-Kurowo. Dziś odbył się oficjalny odbiór i na koniec pokażemy jubileuszowe uroczystości związane z 25-leciem pływalni Krytej w Gniewinie.
1: No a co tam ciekawego na portalu słychać?
3: Witam serdecznie. Tak, między innymi podobne tematy, o których tutaj wspomniała Karina, także możecie już przeczytać na portalu nadmorski24.pl. A jeszcze tak dodam, że pasażerowie pociągu, którzy dzisiaj jechali przez Cisową w okolicy Zajezdni, mogli zauważyć wielu ratowników. Uspokajamy, nie doszło do żadnej katastrofy prawdziwej. To były tylko manewry pomerania. Biorą w nich udział ratownicy nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Więcej już o tym możecie niebawem przeczytać właśnie na portalu nadmorski24.pl, a także zobaczyć zdjęcia w naszych social mediach. Bardzo, bardzo fajne manewry. Tutaj wszyscy organizatorzy podkreślają, że najważniejsza jest współpraca przy w takich wydarzeniach kryzysowych, więc zachęcamy do przeczytania artykułu. Piszemy także o decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odrzucił skargę na decyzję środowiskową dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. O co tam chodziło, to dokładnie zachęcam do przeczytania artykułu. Piszemy także o stanowisku starosty powiatu wojewódzkiego, który jest przeciwko zamknięciu ulicy 12 Marca dla samochodów. Marcin Kaczmarek mówi, potrzebujemy obu rozwiązań. Szczegółów to zachęcam do przeczytania artykułu. Rusza, startuje sezon pierwszej ligi w piłce ręcznej. W najbliższą niedzielę zagrają Tytani Wejherowo już przed własną publicznością. Nasz wejherowski zespół zachęca do gorącego dopingu, tak jak zawsze. Piszę, tak jak już tutaj też Karina wspomniała, o tym 25-leciu pływalni w Gniewinie, a ja już powoli zachęcam, bo dzisiaj jest piątek, a w sobotę kolejny odcinek Sportowej Fali i moim Państwa gościem będzie ten...
1: Sobotę?
3: A co ja powiem, w sobotę? W poniedziałek, przepraszam. Mamy dzisiaj piątek, a w
1: najbliższy... Ale w sumie rzeczywiście, możemy nie wybiegajmy do poniedziałku, jeszcze cały weekend przed nami, a dużo poniedziałek.
3: Jestem przy mikrofonie, daj mi głos. Teraz ja jestem przy mikrofonie, jeszcze chwilkę. W poniedziałek po godzinie 20 w Radiu Nord FM kolejny odcinek Sportowej Fali. Tym razem moim Państwa gościem będzie trener Pogoni Lemork, Mateusz Michniewicz.
1: A co jeszcze będzie się działo? Oczywiście dużo dobrej muzyki i jak zwykle o pełnej godzinie, każdej pełnej godzinie na antenie Nord FM, serwisy informacyjne.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia pozostały. Odwołanie rektora i niespokojnie pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Donośne ćwiczenia w Trójmieście. O tym także za chwilę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowych.

0: do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, zadeklarował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
0: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim i oświadczyło, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił nic lepszego od walki z grobami. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał pod warszawską siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Szef partii poinformował, że jest to interwencja poselska. Przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. Posłowie PiS-u twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
2: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
0: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
3: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
0: Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodzi o wykazanie w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesora WS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jest głośno, ale to ćwiczenia potrzebne, zapewniają organizatorzy. Manewry ratownicze Pomerania 2026 odbywają się na terenie Trójmiasta. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
4: Scenariusz rzadziej ćwiczony i to jest duże wyzwanie dla członków jednostek, szczególnie ochotniczych, ponieważ niby w teorii wszyscy wiemy, jak wygląda pociąg, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia kolejowego, no ten pociąg nie zawsze już jest w takiej osi ułożony jak normalnie. Duże wyzwanie, żeby zrozumieć, jak się zachowywać, w jaki sposób działa grawitacja, którędy wyprowadzić czy wyewakuować na noszach osobę poszkodowaną, żeby jak najszybciej to zrealizować.
5: Do żółto-niebieskiego wagona.
6: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
0: Ćwiczenia, o których opowiadali przedstawiciele ratowników i szybkiej kolei miejskiej, przygotowywane były od miesięcy i nie mają w związku ze środową tragedią na torach na Mazowszu, ale tym bardziej pokazują, jak duże znaczenie ma przygotowanie się na każdy scenariusz.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dziś w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Wejherowie odbyła się prezentacja stacji tankowania wodoru. Wydarzenie wpisało się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo. To pierwsza w Polsce niekomercyjna stacja do tankowania wodoru. Stacja zlokalizowana jest na terenie zajezdni autobusowej MZK Wejherowo. W dzisiejszej prezentacji udział wzięli m.in. przedstawiciele zarządów miejskich komunikacji i firm przewozowych całej Polski.
8: Nasza spółka dysponuje 6 autobusami. Busami wodorowymi. Dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na poziomie 98%. Na stację do tankowania dostaliśmy 50% dofinansowania. Wartość tego całego projektu to jest na poziomie 28 milionów.
7: Mówi prezes zarządu MZK Wejherowo Marcin Balakowski. Przedsięwzięcie zwiększa niezależność energetyczną i wpisuje się w strategię zielonej transformacji, a także jest ważnym elementem budowy innowacyjnego systemu transportowego w naszym regionie. Stacja tankowania wodoru pozostaje jako kompletny zintegrowany system.
9: Jest to bardzo innowacyjna forma napędu autobusów. Jest to bardzo nowe rozwiązanie, bardzo ekologiczne, zwłaszcza jeżeli ten wodór jest pochodzenia ekologicznego. I to jest najważniejsze, że tak naprawdę spalania wodoru, albo w zasadzie złączenia go z tlenem, powstaje nam woda, więc nie mamy żadnych zanieczyszczeń, nie mamy tutaj dodatkowego dwutlenku węgla. Oczywiście warunkiem jest to, żeby wodór został wytworzony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a nie na przykład z przetwarzania gazu ziemnego.
7: Opowiada menadżer działu badań i rozwoju Piotr Patrosz. Dzisiejsza prezentacja wpisała się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo. 67-letni mieszkaniec Lęborka odpowie przed sądem za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości oraz pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak kierując Mercedesem nie zastosował się do

0: znaku stop. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Sprawdzenie jego danych wykazało również, że obowiązuje go dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci lęborskiej drogówki zatrzymali kierowcę Mercedesa, który nie zastosował się do znaku stop. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 67-latek jest nietrzeźwy. Jak ustalili funkcjonariusze, wcześniejszy zakaz został wydany w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymaniem się do kontroli drogowej. Samochód został odholowany na parking strzeżony. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące jazdy w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do sądowego zakazu. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd orzekł wobec 67-latka rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Mężczyzna ma również zapłacić 12 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i 5 tysięcy złotych na wiązki na rzecz Skarbu Państwa. Dzieci z terenu gminy Ustka mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów dentystycznych. Powiat słupski realizuje program profilaktyki próchnicy zębów skierowany do dzieci w wieku szkolnym. W ramach akcji najmłodsi mogą przejść bezpłatną kontrolę stomatologiczną w przychodni stomatologicznej Salus przy ulicy Oliwkowej 2 w Słupsku. Celem programu jest przede wszystkim wczesne wykrywanie problemów z uzębieniem oraz zwrócenie uwagi na znaczenie regularnych wizyt u dentysty i profilaktyki próchnicy. Zapisy prowadzone są do 27 listopada. Na wizytę trzeba wcześniej zarejestrować się telefonicznie pod numerem dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Ustki. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają, by nie odkładać zgłoszenia na ostatnią chwilę. Program realizuje powiat słupski we współpracy z jedną z przychodni stomatologicznych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Godzina 15 już minęła. Na termometrach dzisiaj oglądamy około 19 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie dziś raczej małe, co najwyżej umiarkowane. Na opady deszczu szans nie ma, za to mamy ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali. Zresztą te umiarkowane ciśnienie to już od jakiegoś czasu się utrzymuje i tutaj jakichś poważniejszych zmian nie mamy. Zmiana będzie w nocy, zrobi się chłodno.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Na dobry początek programu.
1: Lorda na fali.
0: Robert Jastrzębski, dzień dobry. No i mamy piątek na radiowym czacie. Dostaliśmy zdjęcie od pani Justyny, no i pokazaliśmy to na Facebooku. I wiecie, co tam się wydarzyło? No to jest zdjęcie termometru, na którym wrzesień chyba trochę za bardzo wczuł się w swoją rolę, bo rano temperatura miejscami kręciła się w okolicach zera w naszym regionie. Czy ktoś dzisiaj po wyjściu z domu też zrobił szybki krok do tyłu po kurtkę? Na szczęście po południu jest już zdecydowanie przyjemniej, a przed nami przede wszystkim weekend. To magiczne słowo weekend zawsze wywołuje euforię, prawda? No to otwieramy oficjalnie weekend na antenie Radio Norda FM. Robert Jastrzębski do 18 razem zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii

stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii.

0: Wpisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
5: Reklama.

0: Piątkowe granie w Radiu Nordo FM. Run, Run River. A jeśli chodzi o raport z nadmorza, dzisiaj nie jedziemy do Dębek ani Białogóry, zaglądamy do Gdyni na Molo Południowe. I jak zwykle odpalam nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery. No i jak to wygląda wszystko tam w Gdyni na początek weekendu? Zdecydowanie spokojniej, można sobie po prostu pospacerować, bo nie pada, proszę Państwa, nie pada. Tylko wiecie co, w razie czego weźcie kurtkę, no bo temperatury są już dzisiaj zdecydowanie bardziej wrześniowe niż wakacyjne. Wiadomo, prawda? Do 18 to jest Nordo na fali, za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy, zapraszam.
1: Nordo na fali. Nordo na fali.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
4: Słuchamy Radio Nord FM w piątek i zapraszam na pierwszy popołudniowy raport drogowy od poniedziałku 14 września od godziny 17 w rejonie ulicy Wołyńskiej oraz Centrum Handlowego zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. W związku z planowanymi ćwiczeniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w nocy z 14 na 15 września zamknięty zostanie naziemny parking pomiędzy Centrum Handlowym a halą Polsat Plus Arena. Ćwiczenia potrwają do 15 września do godziny 7 rano. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni można śledzić na stronie zdm-gdynia.pl. Skoro jesteśmy w Gdyni, to jeszcze jedna ważna informacja dla gdyńskich kierowców, bo przez kilka dni nie zaparkujemy w rejonie skrzyżowania Alei Piłsudskiego i Bolesława Prusa. Dziś od godzin porannych przy skwerze Arki Gdynia została wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z planowanym festynem z okazji obchodów stulecia miasta Gdynia i w tym czasie zamknięty zostanie odcinek Alei Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa do końca ulicy na wysokości skweru Arki Gdynia. Wyłączony z użytkowania zostanie też parking zlokalizowany przy skwerze Arki Gdynia. Zapewniony zostanie dojazd dla pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji i innych.

0: innych służb, a także dla upoważnionych pojazdów dostawczych obsługujących usługi w pasie nadmorskim. Uwaga, bo utrudnienia potrwają do południa, do niedzieli, do 13 września. I na koniec jeszcze jedna informacja, uwaga, bo w Słupsku szykują się kolejne prace drogowe na osiedlu Zachód. 1 września Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał umowę na budowę 3 odcinków dróg gminnych. Roboty obejmują ulice Lenona, Banacha i Wodeckiego. Łącznie powstanie blisko 340 metrów nowych nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych. Wykonawca przygotuje również organizację ruchu na czas robót, przeprowadzi regulację armatury oraz wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwestycja jest częścią 5. etapu programu poprawy dostępności komunikacyjnej osiedla Zachód w Słupsku. Kierowcom życzymy szerokości i cierpliwości, bo zaczyna się weekend, a na kolejny raport drogowy w Radiu Nord FM zapraszam za godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: A jak widać za oknem, raczej wrześniowa pogoda. Jeśli chodzi o temperatury, nie ma szału, ale też tragedii nie ma. 19 stopni można dzisiaj odczuć nad morzem. W Gdyni i w Wejherowie 19 stopni. Jak tak patrzę na mapę pogody, to raczej dzisiaj wszędzie 19 stopni pokazują termometry. Zachmurzenie małe lub umiarkowane, raczej padać nie powinno. I podobnie będzie wieczorem, z tym, że na przykład w Słupsku termometry pokażą dzisiaj tylko 8 stopni. Za to najcieplej będzie w Helu, tam można iść na spacer, bo plus 14 stopni pokażą termometry.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Razem z Sylwią Grzeszczak nadal szukamy tego letniego och i ach. Sprawdzaliśmy dzisiaj, co dzieje się w Gdyni, to zostańmy jeszcze tam na moment, bo Gdynia podsumowała tegoroczny sezon na miejskich plażach. I jak się okazuje, latem działały tam 4 strzeżone kąpieliska w Śródmieściu, Redłowie, Orłowie i Babich Dołach. Łącznie to 0,5 kilometra strzeżonej linii brzegowej. No i ratownicy zdecydowanie się tam nie nudzili, bo w lipcu i sierpniu podjęli ponad 1000 działań porządkowych i wodnych, a do tego 83 interwencje medyczne. Wakacje za nami, proszę Państwa, ale te liczby dobrze pokazują, jak ważna jest obecność ratowników nad wodą, prawda? Więcej na ten temat można przeczytać w nadmorskim24.pl, zapraszam. U nas za chwilę fala ciekawostek, a później sprawdzimy, co w najbliższym serwisie regionalnym Radia Norda.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź

0: 10-10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Patrycja Kazadi powraca na muzyczną scenę z nowym singlem Nie chcę tańczyć, który zapowiada jej nadchodzący album. Po dłuższej przerwie artystka prezentuje utwór będący manifestem wyboru siebie i odzyskiwania własnej sprawczości. Nowoczesne brzmienie, rockowy pazur i osobisty tekst to znak rozpoznawczy nowego rozdziału w jej karierze. Po ponad 3 latach wydawniczej ciszy Kazadi wraca na muzyczną scenę z nowym singlem.

Piosenka nazywa się Nie chcę tańczyć i to drugi utwór zapowiadający jej nadchodzący album i jednocześnie otwierający kolejny bardzo osobisty rozdział w karierze artystki. Następca singla Na wietrze to propozycja dla wszystkich, którzy cenią nowoczesne przeboje brzmienia z wyrazistym charakterem. Nie chcę tańczyć to nie tylko chwytliwy popowy kawałek, ale przede wszystkim opowieść o momencie, w którym przestajemy dopasowywać się do innych i zaczynamy wybierać siebie. Kazadi sięga po temat toksycznej relacji, jednak zamiast skupiać się na jej trudnych konsekwencjach, pokazuje siłę, jak płynnie z odzyskiwania własnego głosu i odwagi do postawienia granicy. To utwór o decyzji, by od teraz tańczyć już tylko w swoim rytmie. Najnowszy singiel pokazuje Kazadi jako artystkę świadomą swojego brzmienia i gotową na kolejny etap kariery. W utworze słychać siłę, sensualność i emocjonalność, a także popową przebojowość, która sprawia, że Nie chcę tańczyć świetnie odnajduje się zarówno na playlistach z polskim popem, jak i w zestawieniach dodających energii dobrego nastroju.

0: Piątkowe granie w Nordzie na fali. Peggy Gou za nami. Proszę Państwa, uwaga, bo są historie naszego regionu, o których nie wolno zapomnieć. I już jutro motocykliści po raz 9 wyruszą z Wejherowa do Lasu Piaśnickiego, żeby oddać hołd ofiarom jednej z największych zbrodni dokonanych na Pomorzu podczas II wojny światowej. I w związku z tym, że zbliżamy się do godziny 16 w naszym najnowszym serwisie regionalnym, powiemy o motocyklowym rajdzie piaśnickim i pamięci, która łączy kolejne pokolenia. I uwaga, bo rozmowę wideo z organizatorem rajdu, Marcinem Drewą, można już obejrzeć na naszym profilu facebookowym Radia Nord FM. Polecamy. A to jest program Nord na fali i wrócę do Was po godzinie 16. Będziemy bawić się w rozpracowywanie kolejnego trzycyfrowego kodu.
1: Nord na fali. Nord na fali.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
3: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia trwają. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po odwołaniu rektora. Co z zimowymi igrzyskami olimpijskimi po rezygnacji szefa komitetu? Agnieszka Trojanowska, WIS. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli stabilizuje się, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zakończył się już co prawda 4 godziny temu, ale ponieważ do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe zwalniały do 20 km na godzinę, to opóźnienia na większości stacji trwają i będą trwać jeszcze przez wiele godzin. Do tej pory odwołania na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów, informuje PKP. PLK SA. Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do przepychanek posłów PiSu z policją, a spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora powiązanego z prawicą prawnika Michała Sopińskiego, który twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Ale to nie wszystkie wydarzenia wokół sporu, wokół wymiaru sprawiedliwości, o czym Maciej Kluczka.
4: Także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału.

0: Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
1: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
0: Tak, sprawę komentował Łukasz Piebiak, uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
2: Dalsze informacje. Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar zamachu z 11 września. Dziś mija 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. To wydarzenie, które wpłynęło na losy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, mówią ekspert grupy Dobrobyt na pokolenia dr Tomasz Makarewicz i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka.
3: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał świadomość społeczną.
4: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września.
2: W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 2030 roku zrezygnował, ale francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. Edgar Grospiron odszedł po 18 miesiącach pracy, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnający się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących igrzyska, głównie wszystkich czterech regionów, które będą gospodarzem imprezy. Francuska minister sportu Marina Ferrari oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw. Projekt cały czas idzie naprzód. Jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
2: Igrzyska za 4 lata. Będzie to już czwarta edycja zimowych igrzysk rozegrana we Francji.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Szacuje się, że nawet kilkanaście tysięcy osób z rąk niemieckich okupantów zginęło w Lesie Piaśnickim na początku II wojny światowej. Hołd ofiarom ponownie oddadzą miłośnicy jednośladów. W sobotę 12 września odbędzie się 9. edycja motocyklowego rajdu piaśnickiego. Rajd rozpocznie się o 14 na placu Jakuba Wejchera w Wejherowie. Następnie uczestnicy przejadą zwartą kolumną motocyklową do Lasu Piaśnickiego, gdzie o 15 zostanie odprawiona uroczysta msza święta.
7: Motocyklowy rajd piaśnicki to zestawienie dwóch takich najważniejszych rzeczy. No dla mnie to jest i rajd sam motocyklowy, czyli spotkanie się motocyklistów, osób zmotoryzowanych, bo to też nie tylko motocykliści. Ludzie przyjeżdżają i na quadach, i starymi samochodami, bardzo często takimi antykami, ale też jest dużo widzów takich biernych, powiedziałbym, na trasie rajdu. Czyli to jest ta jedna kwestia. A druga, no to propagowanie historii o zbrodni pomorskiej, o zbrodni martyrologii Lasu Piaśnickiego.
6: Mówi organizator motocyklowego rajdu piaśnickiego Marcin Drewa. Październik 1939 roku to jedna z najtragiczniejszych dat na Pomorzu. Wówczas rozpoczęła się hitlerowska zbrodnia ludobójstwa w Lesie Piaśnickim. Szacuje się, że w masowych egzekucjach z rąk Niemców zginęło od 12 do 14 tysięcy osób, w tym dzieci.
7: Po mszy wszystkich uczestników zapraszam na boisko sportowe w Domatowie, gmina Płocka. W Domatowie i tam na tym boisku już będą rozstawione namioty z jedzeniem przygotowane przez KGW. Będzie scena i będą koncerty zespołów.
6: Dodaje Drewa. Każdego roku w wydarzeniu udział bierze kilka tysięcy osób. W Łebuni pojawi się defibrylator AED, a mieszkańcy będą mogli wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy. Projekt Bezpieczna Łebunia zakłada także zakup sprzętu treningowego oraz przeprowadzenie warsztatów dla strażaków, uczniów, nauczycieli i mieszkańców kilku sołectw. Działania mają zwiększyć dostęp do sprzętu potrzebnego w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz przygotować mieszkańców do właściwego reagowania. Projekt jest realizowany dzięki grantowi przyznanemu w ramach 8 edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie. W ramach przedsięwzięcia przy remizie OSP Łebunia zostanie zamontowany defibrylator AED z zewnętrzną szafką, przeznaczony do użytku w przestrzeni publicznej. Zakupiony zostanie również defibrylator treningowy, zestaw fantomów dla niemowląt, dzieci i dorosłych z systemem informacji zwrotnej QCPR, tablet do obsługi tego systemu oraz kamizelka treningowa do ćwiczeń związanych z zakrztuszeniem. Szkolenie obejmą strażaków OSP Łebunia i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Łebuni, Bukowinie i Popowie. Warsztaty zostaną

0: również zorganizowane dla mieszkańców sołectw Łebunia, Bukowina, Osowo-Lęborskie i Popowo. Za realizację działań edukacyjnych będzie odpowiadać m.in. OSP Łebunia. Efektem projektu ma być stały dostęp do AED oraz możliwość dalszego prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy. 67 kontroli i 29 ujawnionych wykroczeń to bilans policyjnej akcji Jednoślad przeprowadzonej w Słupsku. Działania były częścią wojewódzkiej akcji poświęconej bezpieczeństwu użytkowników rowerów, hulajnóg i innych jednośladów. Policjanci zwracali uwagę przede wszystkim na nadmierną prędkość, jazdę po chodnikach i przejściach dla pieszych oraz korzystanie z pojazdów niespełniających wymogów bezpieczeństwa. W 3 przypadkach okazało się, że kierujący wcześniej pili alkohol. 9 kontroli zakończyło się mandatami, a w jednej sprawie policjanci skierowali wniosek do sądu. Funkcjonariusze przypominali również o znaczeniu kasku ochronnego. W przypadku dzieci i młodzieży do 16 roku życia jest on obowiązkowy. Policja podkreśla, że rosnąca popularność rowerów i hulajnóg elektrycznych oznacza również większą potrzebę ostrożności zarówno po stronie użytkowników jednośladów, jak i pieszych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Temperatura dzisiaj maksymalnie sięga 19 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ani zbyt ciepło, ani zbyt gorąco, ani zbyt zimno, ani zbyt chłodno. No taka temperatura umiarkowana. Zachmurzenie utrzymuje się, małe szans na opady raczej dzisiaj nie ma. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany. Noc, no zapowiada się dość chłodna już niestety, tak jak wszystkie ostatnie noce.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Kungs i Galaxy w Radiu Nord FM specjalnie dla tych, którzy właśnie już celebrują weekend i na przykład planują jakąś imprezę albo potańcówkę nie tylko domową, ale na przykład z Radiem Nord FM, bo po godzinie 18 dzisiaj tutaj przy mikrofonie zasiądzie Gracjan Fopka i to będzie kaszubska impreza na wszystkich naszych częstotliwościach. Tymczasem Robert Jastrzębski i program
1: Nord FM.
0: Co tam dzisiaj mówi kalendarz? No mamy 11 dzień września, to jakby nie było 254 dzień w roku i dzisiaj kwiaty lecą do Jacka, Dagny, Prota, Jana i Feliksa. A w tej godzinie kolejna lekcja kaszubskiego. Będziemy na regionalnych drogach, a po 16:30 na Facebooku wpadnie ostatnia zagadka dnia, ostatni trzycyfrowy kod w tym tygodniu i będą do wzięcia ponownie dwa bilety do kina. Brzmi fajnie, to zostańcie z nami. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie

0: nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złą stację.

0: Kruszwiców 1 Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Wesmedze Sunty. Pyłkłewac.
2: Pyłkłewac.
3: Dużo jeść.
2: Dużo jeść.
3: Ten pyłkły je za trzech chłopa, nijak nie idze głe za sztopac.
2: Sroga dieta, efekt? Nie ten.
3: Ten pyłkły je za trzech chłopa, nijak nie idze głe za sztopac.

0: kłewac.
1: Pył kłewac.
0: Pył kłewac.
1: Dużo jeść.
0: Pył kłewac.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
1: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Rozkręcamy popołudniowy program Nordo na fali. Raczej zwalniać nie będziemy, ale wy kierowcy wręcz przeciwnie. Noga z gazu i tak się składa, że zbliża się 16:30, zatem za chwilę sprawdzimy, gdzie szykują się utrudnienia. Najpierw pojedziemy do Lęborka, bo tam od poniedziałku zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Alejach Świętego Jakuba. I uwaga, bo nie będzie to utrudnienie na dzień czy dwa, bo prace mogą potrwać około 2 miesięcy. Miejmy to na uwadze. Zajrzymy też do Gdyni, bo w rejonie skweru Arki Gdynia już obowiązują zmiany związane z przygotowaniami do obchodów stulecia miasta. Tak jest, Gdynia obchodzi swoje setne urodziny i w związku z tym przez cały 2026 rok są tam imprezy, są tańce i hulanki, no ale są też utrudnienia. Gdzie dokładnie nie przejedziemy, jak długo potrwają zmiany i na co uważać? O tym powiemy Wam już za chwilę w ostatnim raporcie drogowym, a później na Facebooku. Zagadka dnia i do wygrania będą 2 bilety do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Tu Radio Norda, mamy piątek, 11 dzień września. Zapraszam na ostatni raport drogowy. I na początek jedziemy do Lęborka, bo tutaj kierowców czekają utrudnienia związane z pracami przy budowie połączenia kolejowego w kierunku elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Uwaga, bo zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Alejach Świętego Jakuba, a wraz z nim odcinek ulicy prowadzący od ronda Ludzi Morza do wjazdu dyskontu Biedronka. Oznacza to konieczność korzystania z innych tras przejazdu. Prace na odcinku Lęborg-Łeba-Steknica, Słajszewo-Elektrownia-Choczewo zostaną wznowione 14 września. Od tego dnia przejazd kolejowy oraz wskazany fragment Alei Świętego Jana zostaną wyłączone z ruchu. Zgodnie z zapowiedziami utrudnienia mają potrwać około 2 miesięcy, jednak termin ten może zostać wydłużony, jeśli realizacja robót będzie tego wymagała. Inwestycja jest częścią projektu dotyczącego zapewnienia dostępu kolejowego do przyszłej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, a w związku ze zmianą organizacji ruchu na wybranych skrzyżowaniach pojawi się nowe oznakowanie pionowe. Uwaga kierowcy, powinniście zwrócić uwagę na ustawione znaki i dostosujcie do nich trasę przejazdu. Szczególnej ostrożności należy zachować w rejonie zamkniętego przejazdu oraz podczas korzystania z wyznaczonych objazdów. Utrudnienia będą obowiązywały przez około 2 miesiące z możliwością ich przedłużenia. I jeszcze jedna ważna informacja dla gdyńskich kierowców. Przez kilka dni nie zaparkujemy w rejonie skrzyżowania Alei Piłsudskiego i ulicy Bolesława Prusa. Dzisiaj od godzin porannych przy Skwerze Arki Gdynia została wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z planowanym festynem z okazji obchodów stulecia miasta Gdynia. I uwaga, bo w tym czasie zamknięty zostanie odcinek Alei Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa do końca.

0: ulicy na wysokości skweru Arki Gdynia i wyłączony z użytkowania zostanie parking zlokalizowany przy skwerze Arki Gdynia. Natomiast zapewniony zostanie dojazd dla pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji i innych służb, a także dla upoważnionych pojazdów dostawczych obsługujących usługi w pasie nadmorskim. Utrudnienia potrwają do południa, do niedzieli, do 13 września. To tyle w ostatnim raporcie drogowym Radia Nord FM. Kierowcy życzymy szerokości, cierpliwości i spokojnego weekendu na drogach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dzisiaj wszyscy na pewno zastanawiamy się, jaka będzie pogoda na weekend, prawda? I wygląda na to, że nie będzie źle, chociaż parasola jeszcze głęboko do szafy to bym nie chował. Najbliższa noc na Pomorzu pogodna, ale chłodna, przeważnie od 7 do 11 stopni. No a w sobotę? W sobotę 17 stopni nad samym morzem, w Słupsku i w Luzinie 19 stopni. Początkowo trochę słońca, później miejscami więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Za to raczej słaby wiatr, więc po ostatnich mocniejszych podmuchach nad Bałtykiem raczej będzie spokojniej.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Mamy piątek i gramy największe przeboje na bałtyckiej fali w programie
0: Lorda na fali.
1: To Robert Jastrzębski. Czas sprawdzić, kto ma dzisiaj najlepszą głowę do cyfr, bo to wiadomo, że w piątek różnie z tym bywa. No ale liczę na to, że będziecie razem z nami, że spróbujecie, bo razem z kinem Helios w Gdyni mamy dzisiaj dla was dwa bilety do kina i chętnie oddam te bilety, ale musicie trochę się wykazać, musicie trochę pogłówkować. Wystarczy rozpracować trzycyfrowy kod, który na razie jest ukryty i mamy na to maksymalnie trzy próby. To wszystko na podstawie moich wskazówek. Jak zawsze mam dla was trzy takie wskazówki i od razu zapiszcie pierwszą, która mówi, że różnica między pierwszą a ostatnią cyfrą naszego kodu wynosi 1. Ja wiem, że na razie możliwości jest sporo, dlatego spokojnie. Przypomnę tylko, że mamy trzy próby, bilety do kina do wygrania, a finał przed godziną 18. Powodzenia, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu

0: blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł

0: 10, 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na antenie Radia Nord FM rozpoczynamy serwis kulturalny. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Mamy piątek, więc dziś trochę inaczej. Spojrzymy akurat na nasze lokalne wybrzeże, bo można po prostu pojechać nad morze, można też wybrać się na spacer po plaży, ale można jeszcze zrobić to wszystko za kierownicą zabytkowego samochodu i po drodze odwiedzić latarnie morskie. Od 9 września po polskim wybrzeżu trwa 5-dniowy rajd pojazdów zabytkowych organizowany przez Automobil Klub Stargardzki. W trasę ruszyły 32 załogi, a tegoroczna edycja prowadzi m.in. przez latarnie w Gdańsku, na Helu, w Rozewiu, Czołpinie i Ustce, a dziś uczestnicy zobaczą latarnię Stilo oraz w Czołpinie. Jest to już druga odsłona takiej wyprawy i jak przekonują organizatorzy, nie chodzi tutaj wyłącznie o piękne samochody i wspólne pokonywanie kolejnych kilometrów.
7: W tamtym roku odbywał się pierwszy rajd taki szlakiem latarni morskiej po zachodnią pomorskim, w tym roku mamy po pomorskim i jedziemy od Krynicy Morskiej, jedziemy do Ustki. Cel jest, no wszystko na trasie, co można podziwiać, czy można wjechać.
6: Mówi Andrzej Nocen, organizator rajdu. Czyli trochę motoryzacji, trochę turystyki, a przede wszystkim okazja, żeby spojrzeć na dobrze znane nadmorskie miejsca z nieco innej perspektywy. Bo każda z tych latarni ma przecież swoją historię, a sama podróż jest częścią całej przygody. Uczestnicy rajdu mogą przy okazji zdobyć wyjątkową odznakę krajoznawczą Bliza. To regionalna odznaka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przygotowana właśnie dla osób, które chcą poznawać latarnie polskiego wybrzeża. Jej zdobywanie to nie tylko

kolekcjonowanie kolejnych punktów, ale też poznawanie historii latarni, ich znaczenia dla nawigacji i morskiego dziedzictwa naszego regionu. Rajd potrwa do 13 września, jeśli więc w ten weekend zobaczycie na trasie błyszczące zabytkowe samochody, to się nie zdziwcie, to uczestnicy rajdu szlakiem latarni morskich. A jeśli wy nie macie jeszcze planów na najbliższy weekend, to zajrzyjcie na portal Nadmorski24, znajdziecie tam pełne kalendarium wydarzeń na najbliższy weekend. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Miłego weekendu, moi drodzy. Słyszymy się w poniedziałek. Cześć!

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I jest piątek i jest męskie granie w Radiu Norda FM. Tu Robert Jastrzębski, no i zaczęło się piątkowe kombinowanie, jeśli chodzi o naszą zagadkę dnia. Jest z nami Paweł i proponuje 911, Kamil idzie w 091, a Jolanta postawiła na 444 i jeszcze bawi się dzisiaj z nami Adriana, komentuje kodem 119. Kto dopiero teraz włączył Radio Norda FM, no to informuję, że na Facebooku bawimy się w rozpracowanie trzycyfrowego kodu. Kod jest ukryty, ja podaję wskazówki. Macie 3 próby, żeby taki kod rozpracować. Przypomnę pierwszą wskazówkę. Różnica między pierwszą a ostatnią cyfrą naszego kodu wynosi 1, zatem raczej wszystkie strzały możemy już odrzucić. No ale spokojnie, to dopiero początek zabawy. Przed nami druga wskazówka, zapiszcie. Kod jest liczbą parzystą. Kod jest liczbą parzystą. Po 17 wrócę z ostatnią wskazówką. Przypomnę, gramy dzisiaj o 2 bilety do kina. Próbujcie, kombinujcie, za chwilę u nas serwis regionalny.
2: Norda na fali. Norda.

0: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Wiaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Wiaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy. Reklama.
2: W sumie 15 dni opóźnień wygenerowały wszystkie protestujące pociągi. To nie jest dobry czas dla kierowców. Ceny paliwa będą nadal rosły. Amerykański żołnierz zagrał z Wieży Mariackiej w ważnym dniu nie tylko dla swojego narodu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Łącznie ponad 23 tysiące minut opóźnienia, czyli ponad 15 dni opóźnienia mają pociągi po jednym dniu protestu maszynistów. Utrudnienia potrwać mają do wieczora. Tak wyglądało to w ciągu dnia.
3: Jedziemy właśnie do Zakopanego. Miał przyjechać pociąg o 8.43, a mamy opóźnienie o 13 minut.
4: Jakoś będziemy to przeżyjemy. Akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
5: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy. Natomiast, żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
6: Pani się spieszy?
5: Tak, na konferencję do Warszawy.
2: Maszyniści zaprotestowali dziś w związku z wypadkiem, do którego doszło dwa dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już dziś zapewnia, że rząd prowadzić będzie intensywne prace w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i mówi m.in. o procedowanej już ustawie fotoradarowej.
7: Będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu CANART oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
2: Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do

0: dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
1: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
0: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, oleju napędowego 8,75. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści i zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnia, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. W nowojorskim Parku Pamięci Amerykanie uczcili pamięć ofiar zamachów sprzed 25 lat na wieżę World Trade Center i gmach Pentagonu. W ataku terrorystów Al-Kaidy życie straciło prawie 3000 osób. O 11 września pamięta cały świat, także Polska. Wojskowy utwór Cisza rozbrzmiał dziś z wieży Kościoła Mariackiego. Wykonał go amerykański żołnierz, a zarazem trębacz, sierżant sztabowy Victor de Jesus. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym dziś po południu.
2: Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową dotyczącą projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Orzeczenie potwierdza prawidłowość prowadzonego procesu inwestycyjnego. Decyzja środowiskowa dla inwestycji została wydana po przeprowadzeniu wieloletnich szczegółowych analiz oraz jednej z najbardziej kompleksowych procedur środowiskowych realizowanych w Polsce. Przygotowany w jej ramach raport środowiskowy określił warunki budowy i eksploatacji elektrowni oraz potwierdził możliwość realizacji przedsięwzięcia z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska. W swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i potwierdził, że raport spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Jak mówi wiceprezes zarządu PEI Bogumiła Ożarska-Karbowiak, orzeczenie stanowi kolejne potwierdzenie, że przygotowana przez nas dokumentacja jest rzetelna, a inwestycja jest prowadzona w oparciu o wiedzę ekspercką, rygorystyczne procedury i wymogi. Znajduje to też potwierdzenie w ponownych ocenach oddziaływania na środowisko, które sukcesywnie realizujemy w ramach kolejnych decyzji administracyjnych, cały czas badając i minimalizując wpływ naszej inwestycji na otoczenie tam, gdzie jest to możliwe. WSA zwrócił uwagę na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę inwestycji oraz wskazał, że raport środowiskowy oraz sporządzane raporty z ponownej oceny oddziaływania na środowisko nie są porównywalne z żadnym dotychczasowym materiałem dowodowym tego rodzaju. Materiał liczący 19 tysięcy stron obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące inwentaryzacji i modelowania oraz wszystkie najistotniejsze kwestie środowiskowe. Nowa przestrzeń rekreacyjna może powstać przy środowiskowym domu samopomocy Lewiątko przy ulicy Wojciecha Kosaka w Lęborku. W planach jest wielofunkcyjne boisko, siłownia zewnętrzna, wieta z miejscem na grill, a także zieleń i rozwiązanie ułatwiające korzystanie z terenu osobom o różnych potrzebach. Zanim jednak koncepcja zostanie niezrealizowana, mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje uwagi i propozycje. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu odbędą się 22 września o godzinie 10 w siedzibie Lwiątka. Projekt zakłada, że na boisku będzie można grać m.in. w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną. Zaplanowano także miejsca do odpoczynku oraz spotkań, które mogą być wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych i wydarzeń integracyjnych. Przestrzeń ma być pozbawiona barier, m.in. dzięki odpowiednio szerokim przejściom, twardym antypoślizgowym nawierzchniom, podjazdom oraz miejscem do odpoczynku. Szacunkowa wartość zagospodarowania terenu wynosi 1 230 000 zł. Inwestycja jest częścią drugiego etapu rewitalizacji obszaru Nowy Świat. Cały projekt odnowiony Lęborg Rewitalizacji Obszaru Nowy Świat etap drugi ma wartość ponad 8,58 miliona złotych, z czego około 5 940 000 stanowią środki unijne, a ponad 691 000 pochodzi z budżetu państwa. Nowogroda. Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zobaczyć przygotowane koncepcje i zgłosić swoje uwagi. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych po agresywnych zachowaniach wobec pracowników ochrony zdrowia w powiecie słupskim. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali objęci policyjnym dozorem. Do pierwszego zdarzenia doszło w jednym ze szpitali. 45-letni mężczyzna wszedł do poczekalni nocnej opieki chorych i wszczął awanturę i zaczął obrażać personel. W pewnym momencie wyciągnął gaz.

0: hasł zawiący i spryskał nim lekarza oraz pielęgniarkę, po czym uciekł z placówki. Policjanci zatrzymali go kilka chwil później. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a sąd zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Do kolejnego zdarzenia doszło dzień później. 67-latek, który miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, zaatakował ratowników medycznych udzielających mu pomocy. Miał bić i kopać medyków oraz grozić im pozbawieniem życia. Także w tym przypadku mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Wejherowscy policjanci pochylili się nad bezpieczną jazdą na hulajnogach i rowerach. Tym razem chodzi o kaski. Kilka dni temu policjanci wejherowskiej drogówki, jadąc ulicą Sucharskiego w Wejherowie, zwrócili uwagę na dwóch chłopców poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Hulajnogi były wypożyczone na minuty, a chłopcy jechali bez kasków ochronnych. Funkcjonariusze podjęli interwencję i ich wylegitymowali, potwierdzając swoje przypuszczenia, że obaj nie ukończyli jeszcze 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16 roku życia podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej, ma obowiązek korzystania z kasku ochronnego. W tym przypadku policjanci przeprowadzili z chłopcami rozmowę, przypominając im zasady bezpiecznego poruszania się i wyjaśniając, dlaczego kaski jest ważnym elementem wyposażenia. Na miejsce została wezwana również mama chłopców. W związku z brakiem wymaganych kasków została ukarana 2 mandatami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Powoli zbliża się jeszcze letni, ale już raczej chłodny wieczór. Dziś w nocy temperatura spadnie nawet do, uwaga, 9 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia też specjalnie gorąco nie jest. Maksymalnie 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewnie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach, przynajmniej tutaj, umiarkowana wartość 1019 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie małe.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: tego?
1: Zespół The Colors idealnie strzela się na piątkowe nasze spotkanie w programie
2: Lorda na fali.
1: Robert Jastrzębski, zapraszam na naszą ostatnią godzinę główkowania, kombinowania, bo przecież bawimy się razem w naszej zagadce dnia, gdzie trzeba rozpracować trzycyfrowy kod. Do zabawy za chwilę wrócimy, bo widzę, że tam pod postem robi się trochę gorąco. Sprawdzimy wasze typy i zobaczymy, czy ktoś zgarnie dzisiaj dwa bilety do kina. Oprócz tego wiadomości sportowe i zajrzymy też, co dzisiaj nasze kina regionalne proponują na dużym ekranie.
2: Lorda na fali. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Reklama. Świat według Romka.
5: Witaj taś bardzo serdeczno, moi dobryzyń, a co to je? Stoi na jednej nodze i we wildzi trwedze, chłewie so przed ledza ma, płet kapelusia. Wita? Jeśli? To płet płewim. Chłedzby je w lesie so przez niego zwrócył, to i tak jeby jeło nie nales. Ne błewa wita, jemu króci wit, ale nie jedni, to knirum wecknum. Ne to tereskawaju wita na gwez, że idze łe grzeba. Jo, grzebę to tak cos jedli kasiebe. Łysoblewie grzebiunka, to je grzebłewy zypa fęśmakę. Kuel mnie doma takie zypa często bela robione. Metyś jedle grzebę piekli na panewce, grzebę ważony, grzybci w łecce, a grzebę sesiony do dywuny, do rozmaitych jestków bele. A skąd nas jece grzebę? No! To ju wam rzeką steri kasiebi, chterne chłopłe wiejsce, spisel naś uczalik sunc, Bernard Zechta, płeslechejta. Czyj rys jeze ze świętym Piotra, płes świece, chłedzele, bela wielge bida. Rys święty Piotr dostel od jedny bialci sztek chleba i schwewel gwe płet pychum, żeby pun Jezus nie widzel. Łeb droga, czy łeni śle przez las, Piotr kryjamku jut. Tak Jezus rzek, Piotrze, te iś. Piotr chłytko chlip wepwiel, łedem

gęba i rzekł: wej, panie, jenic knimu w gębie. Panu Jezesowi stalo so żel teło weplwiony łe chleba i stłeżil z niego prewdzewi grzebę. Zaszterk śle dali w las, a święty Piotr zez zaczął krejamko jest. Tak Jezus rzekł jeś rys: Piotrze, te wiera iś. A Piotr zez chłyteś kłochlip weplwiel i rzekł: nie, panie.

0: Tak Piotr zaczął so zaklenac, a przesegac, że to nie je prywda. Tyle z tego weprwionego chleba, pun Jezus stłeźl wilć grzebę i Piotrowi płekyzel te inne. Cinty Piotr so rozplakl, zaczął pana Jezusa przepraszać i del mu ładnęły chleba. I łed te czas rozsum grzebę. A tedy bez ten las szedka sieba, zjedł pól grzeba, siedali, zjedł cali. Lenowa, jak na grzebitwa mdzeta szla, to łepasita jaci grzebę zbiryta, a serech nie idsta. Jo, dzisy cale getka we grzebach, to słówka tyś muszą bez grzebłewi. Tak tej, grzib, grzyb, grzebę, grzyby, grzebitwa, wyprawa na grzyby. Grzebę piekli na panewce, grzyby pieczone na patelni. Grzebę ważony, grzyby gotowane. Kryjamku jut, jad po kryjomu. Szterk, chwila. Wilci grzebę, wilcze grzyby. Szatany. Serech nie idźta, surowych nie jedźcie. Łepasita, uważajcie. Jo, a w lese opasita, a dobrze wzyryta, co by was o łe jaciłe grzeba nie zwróca. Czym ta so ceplo, a zdrów? Do uciec za tydzień, waj rumk. A pamiętaj ta, że jak grzeba lećci łekłe do zrzy, to łen ju nick, a nick nie urosce.
1: Świat? Świat według Romka. Norda na fali.

0: To był Alan Walker w Radiu Norda FM. Słuchajcie, bo znamy datę kolejnych piłkarskich derbów Trójmiasta. Lechia Gdańsk zmierzy się z Arką Gdynia 18 października o godzinie 20:30 i to będzie 49. oficjalny mecz obu zespołów i pierwsze derby Trójmiasta na zapleczu Ekstraklasy od sezonu 2023-2024. Nie tylko o piłce, ale też będzie o rolkowym parku w Słupsku i zajrzymy do Władysławowa, bo w najbliższy weekend właśnie Władysławowo stanie się stolicą polskiego brydża. O tym wszystkim w wiadomościach sportowych już za chwilę w Radiu Norda o 17:30, a ja jeszcze szybko podam ostatnią wskazówkę w naszej zagadce dnia. Łapcie, zapiszcie, dwie ostatnie cyfry naszego kodu są dzisiaj identyczne. Dwie ostatnie cyfry kodu są identyczne. No i dotrwajcie z nami do finału, bo przed godziną 18 wszystko się wyjaśni, jeśli chodzi o zagadkę dnia.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Na sportowe informacje z regionu Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Znamy datę kolejnych piłkarskich derbów Trójmiasta. Lechia Gdańsk zmierzy się z Arką Gdynia 18 października o godzinie 20:30 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Spotkanie odbędzie się w ramach 11 kolejki BetClick pierwszej ligi. To będzie 49 oficjalny mecz obu zespołów i pierwsze derby Trójmiasta na zapleczu Ekstraklasy od sezonu 2023-2024. Na razie prawo wstępu na stadion mają posiadacze karnetów Lechii na sezon 2026-2027. Gospodarz spotkania ma wkrótce poinformować o zasadach sprzedaży pozostałych biletów. Bilans dotychczasowych derbów przemawia na korzyść Lechii. Biało-Zieloni wygrali 19 z 48 spotkań, Arka zwyciężyła 12 razy, a 17 meczów zakończyło się do tej pory remisem. Gotowi na wieczorną jazdę już 12 września w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbędzie się Rolkowy Park Słupsk 2026. Organizatorzy zapraszają na wspólny przejazd na rolkach i wrotkach, a początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18. Na uczestników czekać będą także dodatkowe atrakcje w programie, m.in. strefa gastronomiczna, muzyka i DJ, a także losowanie nagród. Spotkanie odbędzie się w Parku Kultury i Wypoczynku przy ulicy Rybackiej. Organizatorzy zachęcają, by zabrać rolki lub wrotki i dołączyć do wieczornego przejazdu. Już w najbliższy weekend Władysławowo stanie się stolicą polskiego brydża. Przed nami 24. ogólnopolski meeting brydża sportowego. Na uczestników czekają emocjonujące pojedynki, atrakcyjne nagrody oraz wyjątkowa sportowa atmosfera. Rywalizacja potrwa przez cały weekend, a na graczy czeka łącznie kilkadziesiąt rozdań w różnych kategoriach. Na najlepszych graczy czeka pula nagród rzeczowych oraz unikalnych trofeów. Całość rozpocznie się 12 września o godzinie 10:00. Z kolei uroczyste rozdanie nagród i zakończenie meetingu nastąpi w niedzielę 13 września o godzinie 17:00. Osoby zainteresowane udziałem w turniejach proszone są o dokonywanie zapisów za pośrednictwem oficjalnej internetowej strony.

0: bridge.gda.pl. Powoli zbliża się jeszcze letni, ale już raczej chłodny wieczór. Dziś w nocy temperatura spadnie nawet do, uwaga, 9 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia też specjalnie gorąco nie jest. Maksymalnie 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewnie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach, przynajmniej tutaj, umiarkowana wartość 1019 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie małe.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tu Nordo na fali, zbliżamy się do godziny 18 i do finału zagadki dnia. Wcześniej zajrzymy jeszcze do naszych kin regionalnych, bo w związku z tym, że mamy piątek, jak wiadomo, na pewno znajdą się tu jakieś premiery. No to może zacznijmy od Słupska, tutaj Kino Rejs proponuje dzisiaj o godzinie 18 film pod tytułem Tony, a jeśli chodzi o premierę, mamy taką o 20.15, to Niebo nad Normandią. W Lęborku też premierowo dzisiaj o godzinie 18 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. Natomiast Niebo nad Normandią o godzinie 20.15. A jakie premiery w Gdyni dzisiaj? No jest kilka premier na dużym ekranie w Gdyni dzisiaj 100 dni Misja Zeus. Premierowo o 18.30, 19.40, 21.10 i o 22.10. Totalna Magia 2 o 19.00 i o 21.45 i Niebo nad Normandią. W Gdyni dzisiaj premierowo o 18.15 i o 20.30.
1: Norda na fali.

0: Beautiful.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
5: Reklama.

0: Cost Down. Blue Lagoon, Break My Stride i nasza piątkowa dyskoteka w programie
1: Lorda na fali.
0: Można powiedzieć, że dobiega końca, ale zanim się rozstaniemy, czas sprawdzić, kto dzisiaj najlepiej poukładał te wszystkie trzy cyfry, które ukryliśmy w naszej zagadce dnia. Śledziłem, kontrolowałem, sprawdzałem, czytałem wszystkie komentarze. I kto dzisiaj najszybszy? Spokojnie, najpierw kod, uwaga! Dzisiejszy kod to 566, 566. No i właśnie, ten kod jako pierwsza poprawnie dzisiaj podała pani Kasia Kołodzik. Pani Kasia Kołodzik, chyba po raz pierwszy u nas zwycięstwo. Gratulacje. Do Kasi trafiają dwa bilety do kina Helios w Gdyni. Zapraszam do wiadomości prywatnej. A ja bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejsze kombinowanie. No te cyfry już mi się tutaj mieszają w głowie. Trochę tego było. 911 654 555 666. Powiem tak, starczy tego w tym tygodniu, okej? Na kolejne kombinowanie z cyframi zapraszam dopiero w poniedziałek. No będzie trochę czasu, żeby przewietrzyć głowę, bo przed nami weekend i mam nadzieję, że go świetnie wykorzystacie. A za chwilę Gracją Fopkę i kolejny Norda Szrym. Bawcie się dobrze, miłego wieczoru. Robert Jastrzębski, cześć!
1: Norda na fali.

0: Reklama. Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Kolejna podwyżka na A2. Rząd kontroluje operatora autostrady. Kolejna niebezpieczna sytuacja na torach. Autobus utknął na przejeździe. 25 lat temu terroryści zaatakowali Nowy Jork.
4: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To uderzenie drugiego samolotu.
3: Zawaliły się wieże World Trade Center. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę spółkę zarządzającą wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Dziś znowu zdrożał przejazd. Odcinek od Konina do Nowego Tomyśla kosztuje teraz 3 zł więcej, już 123 zł w jedną stronę, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
3: Umowa z operatorem kończy się dopiero za 11 lat. Prawnicy analizują możliwość zerwania umowy ze spółką. Autobus miejski w Łodzi z pasażerami utknął na przejeździe kolejowym. Szlaban zaczął się opuszczać, a ludzie wpadli w panikę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawę bada policja. Kierowca został zawieszony. 25 lat mija od zamachu na World Trade Center. 2 porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w bliźniacze wieże. Na Ground Zero był wtedy Marcin Tuliński, mieszkał w Nowym Jorku. Gdy samoloty uderzały w wieże, wychodził ze stacji metra na Manhattanie.
4: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To uderzenie drugiego samolotu. W popłochu biegliśmy z innymi ludźmi. Wiedziałem, że to nie jest wypadek, ja już wiedziałem, że to jest atak terrorystyczny. Biegłem bocznym wyjściem i tam zobaczyłem człowieka, który leżał twarzą do ziemi w kałuży krwi. Dostał jednym z ładunków. Tysiące myśli na sekundę, że terroryści, dlaczego? Dlaczego my? Dlaczego teraz? Idąc z powrotem w stronę World Trade Center, widziałem ludzi, którzy skakali z tych wysokich pięter. To jest niesamowity widok, nie do opisania. To, co się dzieje w środku w człowieku, jest straszne.
3: W atakach terrorystycznych zginęło wtedy 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. 2 dni po pogrzebie króla Haralda V zmarła jego starsza siostra, księżniczka Astrid. Miała 94 lata. Przez 14 lat pełniła funkcję pierwszej damy Norwegii. Jeszcze w środę uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swojego brata razem z rodziną królewską. Przyczyny śmierci nie podano, a norweskie władze zarządziły opuszczenie flag państwowych do połowy masztu. Rok po powodzi, która dotknęła Opolszczyznę, na usuwanie jej skutków wydano już ponad 680 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło bezpośrednio do poszkodowanych mieszkańców w formie zasiłków. Trwają też remonty szkół, odbudowa infrastruktury i prace przy uszkodzonych wodociągach.

0: i oczyszczalniach ścieków. Łączny koszt wszystkich działań związanych z odbudową regionu może sięgnąć niemal 940 milionów złotych. Trochę optymizmu na koniec. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
0: Od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody. I ulewy.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Modernizacja linii kolejowej nr 202 może otworzyć możliwość zachowania ruchu samochodowego na ulicy 12 Marca w Wejherowie. Właśnie tego dotyczył apel Wejherowskiej Rady Miejskiej skierowany do władz powiatu. Chodzi o skrzyżowanie ulicy 12 Marca z linią kolejową nr 202, która ma zostać zmodernizowana na odcinku Gdynia-Chylonia-Lęborg. Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2017 roku istniejący przejazd kolejowo-drogowy miał zostać zlikwidowany. W jego miejscu planowano budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych pod torami. Pojawiła się możliwość realizacji rozwiązania szerszego wiaduktu kolejowego, pod którym zachowany zostałby przejazd drogowy. Inwestycja miałaby obejmować także ciąg pieszo-rowerowy oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i uzbrojenie podziemne. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand podkreśla, że obecna modernizacja linii kolejowej jest szansą na stworzenie rozwiązania korzystniejszego dla lokalnego układu komunikacyjnego. Miasto podkreśla, że ulica 12 Marca jest drogą powiatową, ale korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Wejherowa, lecz także mieszkańcy innych miejscowości powiatu. Według Rady Miasta wartość kluczowych inwestycji drogowych realizowanych przez Wejherowo w ostatnich latach sięgnęła blisko 200 milionów złotych. Stany środowiska w powiecie lęborskim był tematem konsultacji dotyczących realizacji programu ochrony środowiska. Spotkanie poświęcone raportowi za lata 2024-2025 z perspektywą do 2030 roku odbyło się w starostwie powiatowym w Lęborku. Rozmawiano m.in. o dotychczasowych działaniach oraz o tym, jakie zadania powinny znaleźć się w planach na kolejne lata. Raporty przygotowano przy współpracy z lokalnymi gminami i organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele tych podmiotów przekazali informacje o prowadzonych działaniach, w tym dotyczących edukacji ekologicznej. W konsultacjach uczestniczyli również radni, przedstawiciele gmin oraz osoby związane z branżą i środowiskami ekologicznymi. Dyskusja obejmowała zarówno wyniki przedstawione w raporcie, jak i propozycje kolejnych inicjatyw związanych m.in. z ochroną powietrza i wody. Spotkanie odbyło się 10 września. Zgłoszone podczas konsultacji uwagi i propozycje mają zostać wykorzystane przy planowaniu kolejnych działań proekologicznych w powiecie. Program ochrony środowiska obejmuje perspektywę do 2030 roku, dlatego przedstawiciele samorządów i organizacji mogli wskazać obszary, które ich zdaniem wymagają dalszych działań. Wnioski ze spotkania mają stanowić wskazówki przy przygotowywaniu kolejnych projektów dotyczących ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców. 21-latek ze Słupska może słono zapłacić za ignorowanie poleceń policjantów. Mężczyzna został zatrzymany dwa razy tej samej nocy, za każdym razem za kierownicą tego samego niesprawnego Opla. Podczas pierwszej kontroli policjanci zauważyli uszkodzone tylne oświetlenie auta. Kierowca na widok patrolu próbował skręcić w boczną ulicę i zaparkować. Okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania, a samochód jest w złym stanie technicznym. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, nałożyli 500-złotowy mandat i skierowali sprawę braku uprawnień do sądu. Auto zostało przekazane wskazanej osobie z informacją, że nie może dalej poruszać się po drogach. Nieco ponad godzinę później ten sam patrol ponownie zatrzymał ten sam samochód. Za kierownicą siedział ten sam 21-latek. Uszkodzoną lampę próbował prowizorycznie naprawić przy pomocy elementów apteczki, opasek zaciskowych i folii. Tym razem samochód został odholowany na policyjny parking. 21-latek otrzymał kolejne mandaty, a ich łączna suma wyniosła 5000 zł. Przed sądem odpowie również za jazdę bez uprawnień. Mandatem ukarano także właściciela auta, który udostępnił pojazd osobie nie mającej prawa jazdy. Wejherowscy mundurowi spotkali się z uczniami. Tematem były hejt, przemoc i cyberprzemoc. Spotkania skierowane były do uczniów klas 6, 7 i 8. Rozmowy miały charakter edukacyjny i profilaktyczny. Policjantki poruszały tematy, które są bliskie młodym ludziom i z którymi mogą spotkać się zarówno w szkole, w domu, jak i w internecie. Dużo uwagi poświęcono przemocy, w tym również przemocy fizycznej i psychicznej. Rozmawiano o hejcie i cyberprzemocy, a także o stalkingu i zachowaniach, które mogą być dla drugiej osoby źródłem strachu, presji czy poczucia zagrożenia. Policjantki wyjaśniały młodzieży, jak wygląda dalsza droga.

0: takiej sprawy. W zależności od jej charakteru i okoliczności policja podejmuje odpowiednie czynności, a sprawa może trafić do sądu. Tam mogą zostać zastosowane środki przewidziane wobec nieletnich, m.in. nadzór prokuratora lub inne środki adekwatne do sytuacji. Ważnym elementem rozmów było również przypomnienie młodym ludziom, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie. Jak zaznacza policja, rozmowa, szukanie pomocy u rodzica, nauczyciela, pedagoga, psychologa czy policjanta nie jest powodem do wstydu. Czasem jedna właściwa reakcja może zatrzymać przemoc, zanim wyrządzi komuś jeszcze większą krzywdę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wschód słońca jutro przypadnie na godzinę 6:14. Słońce na niebie będzie się pojawiało, ale chmury również, zachmurzenie od małego po umiarkowane. Po południu miejscami wzrastające do dużego, no i wtedy możliwe także przelotne opady deszczu. Na termometrach szału nie będzie. 17 to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie. 18 w Wejherowie, Redzierumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż utrzymują się umiarkowane wartości.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Trigger Tracker. Go ahead.
1: Halo, halo, witajcie bardzo serdecznie. Piątek, weekendy, początek. Gracjan Fopkę, hol mikrofon, rozpoczynamy 175. wydanie Norda Szrym na początku Scooter i Weekend. On the mic, on the teacher.

0: Fajraje med iz doma i mesla že vatam ti iz drugi strane može ni tali fajraje da co pevno od počivo ta abe co zrobi ta i svojho ta radija Norda barujem s tego rit pamjant i da že možeš da pozdravjac se jas pozdravči na messenger a na jego radiovi go je piši ta na Facebooku Radio Norda knip co ta ikonka do vesilani go vjadla ta messengerovo ne i to idze do mi a joto četom na antenje Radio Norda 16 minut pa gozi 6 na zigrach.
1: Reklama. Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.

Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie

Moja żona piękna Ania wzięła się do cieplania. Kiedyś to skończymy, nie martw się. Pozdrowienia dla tych, co pracują dziś. Tak napisał nama Jack. Pozdrawiamy Jacka bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Białka, bo się pomagaj wam.

0: Norda Schrön.
1: O, za parę minut na antenie fala ciekawostek danego bywał ciekawy skup, który przedstawi nam Robert Jastrzębski. A na przytyś Karnawajs i Biba na dnie radia Norda FM. Na zygrach 23 minuty po 6.

0: Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i

0: No i czas na falę ciekawostek. Czas na wał ciekawostków. Robert Jastrzębski, teren na antenie Radio Norda.
1: Fala ciekawostek.
2: Oskar Cyms osiągnął niebywały sukces w branży muzycznej. Jego piosenki z miejsca lądują na szczytach list przebojów, a koncerty przyciągają tłumy. Sława i pieniądze nie zmieniły jednak artysty. Jak czytamy w sieci, piosenkarz wyjawił, jaki ma stosunek do pieniędzy. Piosenkarz rozpoczął właśnie trzecią erę w swojej karierze. Nie jest tajemnicą, że zanim Oskar trafił na szczyt, występował na ulicach w Sopocie i imał się różnych zajęć, by nie nadwyrężać domowego budżetu. Nie siedziałem na czterech literach i nie czerpałem kasy od rodziców. Trzeba było wziąć się za siebie, wziąć życie we własne ręce i tej pracy szukać. W międzyczasie studiowałem, więc zależało mi na pracy elastycznej, którą mógłbym pogodzić ze studiami dziennymi. Piosenkarz zahaczył nawet o pracę sezonową we Francji. Jedną z najfajniejszych prac, jakie miałem w życiu, to praca na winobraniu. Ścinanie winogron we Francji było jak wakacje. Oskar Cyms musiał wykonać sporo pracy, by odnieść sukces. Gdy już znalazł się na szczycie, nie zmienił swoich wartości. Piosenkarz, jak podkreśla, wciąż ma szacunek do pieniądza. Zapytany, na co z perspektywy czasu wydał bezsensownie zarobione środki, wokalista zapewnił, iż nigdy nie był zwolennikiem nierozsądnego rozporządzania majątkiem. Nie było chyba czegoś takiego. Ja nienawidzę wydawać kasy na pierdoły. Jestem nauczony szacunku do pieniędzy i wydaje mi się, że je po prostu odłożyłem. W fali ciekawostek gratulujemy Oskarowi sukcesu i czekamy na kolejne wielkie przeboje.
0: Dziękujemy, to był Robert Jastrzębski. No teraz taki remix hitu Eltona Johna, Sacrifice. A na zegarach 6:30 Jader. Ciekawą zawaję ma pozdrowka, ma pisz tam Messenger Radio Nord.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń

0: kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż

0: dobrego adresu.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
2: Reklama. Norda Szryna.
3: No i szwung musimy zachować, bo to jest 7.
4: Ej, wyjeżdżamy na 5 dni.
5: Dobrze, skosz tą trawę i pilnuj domu, proszę.
3: It's full craft, a jedziemy dalej. Karno After Party, teraz na antenie Radia Norda.

0: Na zegrach wnetka zawiedle siódma, to znaczy, że Wjaldzi Makroka ma zbliżył są na antenie Radia Norda. Czas dla najmłodszych z Lechińców. Dobranocka za sztucek na antenie na jego radia.
1: Norda Szryna.

0: Hej, hej, chcemy nas obawić. Saterska dobra nocka na antenie Radia Norda.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.

0: Irena Landau, czapka z daszkiem. Gabryś obraził się na babcię. Właśnie tak, obraził się i już. A dlaczego? A dlatego, że wczoraj zgubił swoją ukochaną czapkę. W domu oprócz niej był tylko stary berecik jego starszej siostry, Renatki, dziewczęca niebieska ohyda w czerwone grochy. Gabryś nie chciał o niej słyszeć, ale babcia powiedziała, że nie ma mowy, żeby wyszedł na mróz z gołą głową. I nie tylko kazała mu to paskudztwo włożyć, ale na spacerze poprawiała mu beret chyba z 10 milionów razy. Gdyby zrobiła to tylko raz, Gabryś pewnie by się nie obraził, ale tyle razy? Na jednym spacerze? A dzień zapowiadał się tak przyjemnie. Babcia od rana była w świetnym humorze. Ubrała Gabrysia w same ciepłe rzeczy i zabrała na spacer.
1: Jeżeli bardzo zmarzniemy, obiecała, może nawet wstąpimy na ciacho.
0: I rzeczywiście, chłopiec z babcią wstąpili na ciastko i herbatę, ale Gabrysiowi nic nie smakowało, bo wiedział, że za chwilę babcia znów wtłoczy mu na głowę ten okropny beret, w którym wyglądał jak mała dziewczynka. I spacer wcale nie był przyjemny, a Gabryś ze złości nie dał babci rysunku, który specjalnie dla niej przygotował. Był na nim misiaczek, który czekał cały dzień na babcię i było mu bardzo przykro, że został w szufladzie.
1: Tam, pomyślał miś, szuflada jest uchylona, pójdę sam do babci.
0: Tup, tup, tup. Wyskoczył z szuflady i położył się na babcinej poduszce, a Gabryś mu wcale nie pomagał. No może troszeczkę. I tak się jakoś dziwnie stało, że rano babcia znalazła na swojej poduszce misiaczka, a Gabryś na swojej nową czapkę z daszkiem.

No i tak dochodzimy do godziny 7 na Zygnach, a skoro do 7 to będzie czas na informacje ze świata i z Kaszyb na antenie Radia Nord FM. A po godzinie 7 jak widno grajmy dalej, pamiętaj, tak grajmy jak widno do samego końca. Jem z wama do godziny 11, po godzinie 11 jest jak widno disco polowo, godzina disco polo lat 90 do 12, mota na gwestaneczną muzyka, a po 12 też śmiało najsłuchaj tam najlepiej całą dobę, no bo my jesteśmy dla derchom derki, bardzo wiele ciekawych audycji w Radiu Norda jest, iż kaszepsi, chłopcoc, nie tryska na końcu przed godziną 7. Kasa kasowsi, o pięknym dyłusu, pięknej białce z młodych lat zaspiewie i łetym się na coraz to lepiej wezdrzy.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł.

0: zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Wieśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Wieśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Wieśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Reklama. Pociągi wróciły do normalnego kursowania po proteście maszynistów. Rząd odwołał władze uczelni. PiS alarmuje, że nie miał do tego prawa. Podkarpacie zachęca turystów. Można dostać 300 zł dofinansowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania, choć nadal możliwe są opóźnienia. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. Maszyniści dziękują pasażerom za wyrozumiałość.
4: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, co najwyżej kilkudziesięciu minut.
3: Mówił Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W katastrofie na Mazowszu zginęła pasażerka, wiele osób zostało rannych. Ciężko ranny został także maszynista. Rząd zapowiada, że będzie intensywnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa. Zadeklarował to dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pragnę zwrócić uwagę na ustawę, którą procedujemy od pewnego czasu. To jest tak zwana ustawa fotoradarowa. Mam nadzieję, że wejdzie niebawem pod obrady Rady Ministrów i będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
3: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. Gorący protest także pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiSu. Na miejsce przyjechał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Chodzi o zmianę władz uczelni. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, odwołał rektora Michała Sopińskiego. Według samego rektora oraz Prawa i Sprawiedliwości minister nie miał prawa tego zrobić.
6: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna.
3: Mówi prezes PiSu. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że wszystko odbyło się legalnie. Pasażer taksówki w Żarach w Lubuskiem chciał okraść kierowcę, groził mu nożem, próbował zabrać samochód. Nie udało mu się, taksówkarz się obronił, a policja po krótkim pościgu schwytała napastnika. Został tymczasowo aresztowany. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu zacznie się w poniedziałek, w samopołudnie. Druga w październiku. Szczegóły dostępne są w internecie. Maturę zdało w tym roku 87% tegorocznych absolwentów. Podała to właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej.

0: W sierpniu najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących, maturę zdało prawie 91% z nich, a w technikach maturę zdało niecałe 80%.
1: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Biblioteczny speed dating wraca do stacji Kultura w Rumi. Wydarzenie już na początku przyszłego miesiąca. Spotkanie odbędzie się 9 października o godzinie 19 w stacji Kultura przy ulicy Starowiejskiej 2 na dworcu PKP w Rumi. Uczestnicy odbywają serię krótkich, 5-minutowych rozmów. Po każdej z nich zaznaczają na formularzu osoby, które wzbudziły ich zainteresowanie. Jeśli wybór jest wzajemny, organizatorzy po wydarzeniu przekazują zainteresowanym dane kontaktowe. Aby wziąć udział w bibliotecznym speed datingu, trzeba mieć od 35 do 50 lat, być singlem i wcześniej się zgłosić. Zapisy prowadzone są mailowo pod adresem zapisy@bibliotekarumia.pl. Więcej o tej inicjatywie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lemorska będą mogli wziąć udział w obchodach poświęconych pamięci więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof oraz ofiar Marszu Śmierci. Uroczystości odbędą się 27 września, a ich główna część zaplanowana została na cmentarzu ofiar Marszu Śmierci z KL Stutthof w Krępie Kaszubskiej. W programie znalazły się także wydarzenia w Gęsi i Białogardzie. Obchody rozpoczną się o godzinie 13 przy pomniku ku czci pomordowanych więźniów Stutthof w Gęsi. O 14 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Białogardzie odprawiona zostanie msza święta. Główne uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej o godzinie 15.30. Tradycyjnym elementem wydarzenia będzie montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkół imienia Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu. Tegoroczny program zatytułowano Z drugiej strony drogi Kaszubskie świadectwo Marszu Śmierci. Młodzież przedstawi wydarzenia z 1945 roku z perspektywy mieszkańców Kaszub, którzy obserwowali kolumny więźniów i podejmowali próby niesienia im pomocy. W materiałach promujących obchody wykorzystano tryptyk Józefa Łapińskiego, byłego więźnia KL Stutthof i uczestnika Marszu Śmierci. Symbolicznym elementem plakatu jest także chusta z kaftem kaszubskim nawiązująca do pomocy udzielanej więźniom przez mieszkańców regionu. Obchody będą okazją do upamiętnienia ofiar Marszu Śmierci i więźniów obozu KL Stutthof. Dobiegają końca prace przy budowie nowej drogi rowerowej, która połączy Kusowo, Płaszewko i Krępę Słupską. Trasa ma ponad 2 km długości. Na całym odcinku ułożono już asfalt, zamontowano oświetlenie oraz ustawiono oznakowanie. Obecnie wykonawca prowadzi ostatnie prace wykończeniowe i porządkuje teren. Inwestycja kosztuje blisko 3 miliony złotych. Ponad 2 miliony stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Jak podkreśla gmina Redzikowo, nowa trasa ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwić przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami. Z drogi skorzystają zarówno osoby dojeżdżające rowerem do pracy czy szkoły, jak i miłośnicy rekreacyjnych wycieczek. Uwaga kierowcy, w kolejnych tygodniach września na rozbudowywanym odcinku ulicy Wicznińskiej w Gdyni planowane jest układanie warstwy ścieralnej na poszczególnych fragmentach jezdni. W związku z pracami pojawią się utrudnienia. W dniach 17-18 września na odcinku od Niemotowa do ronda Jana Kazimierza realizowane będą prace związane z układaniem warstw ścieralnych. Dodatkowo w dniu 17 września od 7 do 17 prace od rejonu gazowni do sklepu. Dostęp od ulicy Wicznińskiej nie będzie możliwy. Dojazd do sklepu w tym dniu będzie można prowadzić od strony ulicy Fregatowej. W dniu 18 września również od 7 do 17 prace od omawianego sklepu do ronda Fregatowa. Dostęp od ulicy Wicznińskiej nie będzie możliwy. Z kolei dojazd do sklepu w tym dniu będzie odbywać się od strony Niemotowa. W dniu 26 września prace na odcinku od ulicy Jana Kazimierza do szkoły podstawowej nr 37. Brak będzie przejazdu od godziny 7 do 17. Dostęp od ulicy Wicznińskiej nie będzie możliwy. W tym dniu dostęp do całego rozbudowywanego fragmentu ulicy Wicznińskiej nie będzie możliwy. Ograniczone jedynie do soboty objazdy zgodnie z organizacją ruchu, jak przy całkowitym zamknięciu tego obszaru. W zakresie budowy drogi rowerowej oraz modernizacji pętli przystanków autobusowych inwestycja jest współfinansowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni, realizowanego z dofinansowaniem Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Czas na płegłe dach, cały las obszarzec, jak to was, że termometry pokazywałem 15 gradów, wiatr wieje w kierunku wschodnim. Schodko są 11 km.

0: Tak, łec na cestieni, będę się desą 21 ektopaskalów, najmłeś na życ, miałeś jest nidze, wialdzi ma, kroka ma, błełe puerinkły, kole szósty reno, plus sydme gradów na plus, bandze. No jo, to i nie jest tak ciepłe.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie. Norda, Norda.

No i zaczynamy Dragon Quest za 107, będę są tylko piąty głę tak uglowę. Łokrangu go wedani głę norda, szerym gracem fopkę, kol mikrofonę jak w jedno. Widzę Łukasz na mawę silo filmik. Pokazywał jak kładzę płedłoga. Błędzi pomagi wam, bardzo fajn. No i fajn, że jest ta raza z radia Norda FM.

0: No jak jedno pamiętaj, da się mąć tam Silas, pozdrówcie, pisitaj na Messengera Radia Norda. Ja bym z wama w jedno na ziewłe. No jakie napisy ta nisk to nie przyjdzie, nie darwę ta płacę. Z tyłu to przejdzie tu na antenie na igłę radia, Kasia Pścigłe Radia.
1: Reklama. Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

Alicja Mercen Dytlaw napisał, pozdrawiamy serdeczno. Alicja, pisze tyś Marek, pozdrawiam Superwoman Gosię z Kębłowa. Dzięki za służbę, brak facetów z... Jo, z dwoma kłygla mam między noga, ma tak to Beżek. To kobiety biorą sprawę w swoje ręce, szacunek Gosiu. Proszę dla niej Ozenka. Marek. Ty Marek będziesz trofa dać Gryce za... Wręczę ci mandaci. Przekroczenie pięknote. Możesz go opłacić. 23 minuty po 7 na zegarach.

0: Serdecznie pozdrawiam moich wspaniałych synów Aleksandra, Antosia i Milana. Kocham was. Tata, Daniel. Bardzo fajnie, pozdrawiam Eknepów. Fajnie tak mieć talisenów.
1: Reklama. Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Reklama.
0: Norda Szryna. Dzece są bardzo ważne, bo dzece to jest następne pokolenie, które po nas to nie i tym śpiewały w jedno karno kombi. Tereska ten szteczko od Tripsa.

Teraz chcę wam rzec kunsku, bardzo wyjątkowym człowieku, dlika się przy kulturę, dlika się przy muzyci. A mływałe Tadeuszu Dargaczu,

Skarna, Koleczkowianie, wieloletny kierownik, a Karna, Koleczkowianie, kolpiant 10 lat w Karnie, Koleczkowianie, pan Tadeusz Dargacz grył. Pan Tadeusz jest błejna, ale myślę, że w siedce mieszkańców Wejrowa tej sej idą na spacera do parku Aleksandra Majkowskiego, notabene też kasie przygłe leterata. No i tam mamy taką statura akordeonistę, można knypsnąć tam, co zagraje głos, co odezwi. To prawie statura, terna je podobi z dum, szlachłewi z dum, możemy pokaszewsku piękno rzec. Prawie Tadeusza Dargacza z Koleczkowianów. Tak samo mamy mural, dzisiaj jedzimy na banowiście, na dworzec, tyłe w miejsce, po drodze na jednym z bloków je wjaldzi mural akordeonistę, teren idę z akordeona i piękno spiewie wśród nötere, wśród kwietków i pszczółków, które też śpiewają razem z nim. To tyś mural, który przedstawiał prawie pana Tadeusza Dargacza. Pan Tadeusz Dargacz bardzo zasłużony dla kasiepsi muzyki, ale prywatno bardzo skromny człowiek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Tadeusza, dziękujemy mu za to wszystko, co dla kasiepsi muzyki zrobił, i też prawie terska na antenie Radia Norda zaspiewie pan Tadeusz Dargacz z Karnym Koleczkowianie, frantów Kaksandza Antoniego Popliścigłe. Żeby wrócił ten czas, ciejem bedełkę pas, żeby mógł wrócić do swoich strun, gdzie mój ojczysty dom.

0: Tadeusz Dargacz i Karno Kłeleczkowianie na antenie Radia Nord FM. Swoją drogą Dargacz to jest baro kasiepszyny z Weskłebłe. Darga, archaiczno po kasiepsku droga. A Dargacz to był taci człowiek, który wyprawił przódę droć.
1: Bałtyckiej fali.
2: Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama. Norda Szryna.
0: Zawierte usło na zygrach, cię komuzowałem, a pozdrówka ma. Ja ci tu są prześły, za remont zamecietac. No i idzie go na następny, a nowy. No, Teryska. Tego frantu w kałych chłopach. Na wadrze na to żołet białków. Ale spiewie Karno, Big Cyt staci zremiksowany wersję na antenie Radio Nord.

do złudzi pozdrówcie własny Justyno z Landzechowa, Kolamberga, Bóg zapas wiele razy za wszystko, teli pozdrówków Norda Szrym w jednoczec w moim cierenku, jedzanku ja za wszystkie słowa i życia wszystkiego dobrego i chcę swat pozdrówcie dysy dlewa i kolnaje w łebieniu dysy kłesarka chłedzy, pewno chłedza łełę maszina do secieni trowę. Wiodrowi łekno je, trzeba robić, nie ma na coś dać. Pozdrówcie tyś dla super prowadzącego gracy, na tyś Ewelinę z Lezena, Ewelina Słecho, siedzi syna Kuele, dyj noma znac. Daci pozdrówcie łed Adriana. A muszę wam marzyć, że Adrian bardzo piękno po kasiepsku pisze i to wnetka nie robi żadnych fillerów. Adrianku i... Tyś besit taci do wszystkich innych ledzy, które rozumieją pisać po kasiepsku, żeby się zgłosić na dyktando kasiepsi. To jest konkurs, tam jest kategoria.

Jadły do zdrzeniałych, które nie są profesjonalistami. To jest prosto do ludzi, którzy na co dzień nie zajmują się kasiebizną, robią mniejsze życie w ziacym, ale chcę bezpróbować swojej młece w kasiebskim dyktandze, lato z bandze w Brusach. Za dwa miesiące tak kule, mniej więcej. Werso zapisać i naprawdę Adrian musiał rzec, że piękno pisze się i myśl wielgi szanse na nytgrodę na tym dyktandze i zachęcimy sobie do tego, żeby się zgłosić. Tak to wezrze, na zygrach 5 minut do godziny 8 wieczór. Pozdrowimy też Krzycha ze Słepska, który w jedno je raz z nama. Mówimy też pozdrowci łet Andrzeja z Wetalzina, pozdrowci dla całego Radia Norda i wszystkich Slechintów i prowadzącego Gracja na Jak Tam Samoś. Andrzejku, wszystko dobrze, wszystko graje, do przódku pomału. Fajnie, Bóg zapłać sobie za te pozdrówci. No jo, a skoro na 8 za sztuce, kto ma do informacji ze świata i skacze na antenie Radia Norda FM. Bansta raza z nama. No i dedykacja dla wszystkich, którzy siedzą albo siedzą w sydze.

0: Reklama. Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę. Reklama.
1: Uprzątnięto częściowo tory po katastrofie na Mazowszu. Miliony długu zamienione na udziały. Sosnowiec pomaga szpitalowi. Burza wokół Jagiellonii i Białystoki. Niedozwolone rozmowy trenera z arbitrem. Jak to wpłynie na drużynę? Za chwilę mecz Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro rano częściowo wznowiony będzie ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
1: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Chodzi o zgranie pomocy różnych służb, mających różne zadania w czasie wypadków. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
3: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
4: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
5: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
4: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
1: Gospodarzem ćwiczeń była też Reda. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL-u rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestów aktywistów ostatniego pokolenia. Miasto daruje dług własnemu szpitalowi. Prezydent Sosnowca zgodził się na zamianę należnych miastu pieniędzy na dodatkowe udziały w szpitalu. To element układu, który ma uratować szpital przed likwidacją. Żeby jednak układ wszedł w życie, muszą zgodzić się na to także pozostali wierzyciele, informuje prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
6: Ten układ zapewnia w 100% zwrot należności wszystkim wierzycielom. To już jest zresztą zagwarantowane w wieloletnim budżecie miasta, bo te pieniądze zostały przez radnych zagwarantowane.
1: Sosnowiecki Szpital Miejski jest zadłużony na 160 milionów złotych. Naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany. Zawiesili bocianom kamery. Zdjęcia ukazują z lotu ptaka krajobraz w czasie migracji. Naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Skandal w piłkarskiej ekstraklasie. Jak ujawnił portal Sportowe Fakty, trener Jagiellonii Adrian Siemieniec kontaktował się z sędzią przed ligowym meczem. Chciał, aby sędzia na bieżąco w trakcie meczu dawał znać trenerowi, którzy jego zawodnicy pracują na żółtą kartkę. Takie kontakty są niedozwolone. Dziś przeciw Jagiellonii Białystok zagra Wisła Kraków. Trener Wisły Mariusz Job był pytany o to, co sądzi na temat tej afery.
7: Po pierwsze, ja nie chciałbym bezpośrednio oceniać tej sytuacji, bo to takie oceny są komisje. Natomiast mogę powiedzieć tylko od siebie, że jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, no jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca.
1: Wisła zagra z Jagiellonią o 20:30.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Wejherowskim Centrum Kultury odbyła się konferencja AI w komunikacji miejskiej, praktyczne wdrożenie, automatyzacja i szybkie efekty. Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów 45-lecia MZK Wejherowo. Filharmonia Kaszubska zapełniła się około 200 osobami ze świata komunikacji miejskiej z całego kraju, którzy do Wejherowa przyjechali na zaproszenie tutejszego Miejskiego Zakładu Komunikacji.

0: komunikacji.
1: Obchodzimy 45-lecie komunikacji miejskiej w Wejherowie. Jest to związane też między innymi z tym, że udało nam się z całej Polski ściągnąć, można powiedzieć, naprawdę ściągnąć zacne grono wszystkich przedstawicieli zarządów, operatorów, przewoźników komunikacji miejskiej, którzy będą tu w naszym regionie. Jest to pierwsza taka konferencja w ogóle w czasie istnienia Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej zrzeszonej, gdzie są wszystkie spółki miejskie, komunalne, przewoźnicy, gdzie są zrzeszeni. Udało nam się w tym naszym roku jubileuszowym zorganizować taką konferencję.
0: Mówi prezes MZK Wejherowo Marcin Balakowski, podczas której kolejny raz pochylono się nad nowoczesnymi rozwiązaniami, tym razem z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji.
1: Wodór już mamy, teraz wchodzimy w erę AI. Staramy się wprowadzić tą, albo inaczej, żeby ta sztuczna inteligencja nam pomagała w zarządzaniu, uszczegółowianiu procesów, udoskonaleniu pewnych rzeczy. Wiadomo, no dzisiaj, tak jak 20 lat temu nie wiedzieliśmy, co zrobi z nami internet, tak dzisiaj nie wiemy, co zrobi sztuczna inteligencja. Dlatego nie możemy zostawać w tyle. Staramy się być na bieżąco, nadążać za tym wszystkim. Bardzo duże grono jest panelistów, specjalistów, ludzi nauki, też i przedstawicieli branży IT, którzy właśnie promują tą sztuczną inteligencję, gdzie wprowadzają nowe trendy.
0: Dodaje Balakowski. A okazuje się, że w przypadku sztucznej inteligencji możliwości jej wprowadzenia są bardzo duże i to w różnym zakresie, o czym mówiono, przytaczając przykłady z całego świata. Przykłady ze świata pokazują, że rozsądne wykorzystanie sztucznej inteligencji do komunikacji miejskiej może zarówno pomóc zoptymalizować czasy przejazdów, ale także chociażby ograniczyć czas i koszty serwisów. A to tylko przykłady tego, co być może w kolejnych latach pojawiać będzie się także w Wejherowie. Przedsiębiorcy z gminy Nowa Wieś Lęborska będą mogli spotkać się, wymienić doświadczeniami i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z partnerskimi klubami biznesu. Spotkanie odbędzie się 15 września w Świetlicy w Czarnówku. Początek zaplanowano na 17. W programie znalazły się m.in. tematy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w firmach, planami rozwoju gmin oraz networkingiem. O sztucznej inteligencji w biznesie mówić będzie Tymon Kaplar, wójt Nowej Wsi Lęborskiej. Szymon Medalion przedstawi wyzwania i plany rozwoju gminy. Z kolei Aleksandra Gleni-Niemczal z partnerskich klubów biznesu poprowadzi spotkanie dotyczące wykorzystania networkingu do zdobywania nowych kontaktów, kontraktów i zleceń. Zaplanowano również sesję networkingu oraz krótkie autoprezentacje uczestników. Spotkanie jest skierowane do właścicieli firm oraz osób zainteresowanych nawiązywaniem kontaktów gospodarczych w gminie i regionie. Udział jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, jednak liczba miejsc jest ograniczona i wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Spotkanie potrwa do godziny 20:00. Odbędzie się w Świetlicy w Czarnówku przy adresie Czarnówko 12. Organizatorzy zachęcają zainteresowanych przedsiębiorców do wcześniejszego zgłoszenia udziału. Uczniowie i nauczyciele Słupskiego Ekonomika oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego spotkali się w Bibliotece Uniwersytetu Pomorskiego, by porozmawiać o tym, kim są poza szkolnymi murami. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Gdy tylko wymknę się ze szkoły, wewnętrzny świat wyobraźni". Był to finał międzyszkolnego projektu poświęconego pasjom, kreatywności i twórczości młodych ludzi oraz nauczycieli. Jednym z najważniejszych punktów spotkania było otwarcie wystawy prac uczniów i pedagogów zespołu szkół ekonomicznych. W bibliotece można oglądać m.in. grafiki, fotografie oraz plansze komiksowe. Ekspozycja pozostanie dostępna do października. Nie zabrakło także muzyki i literatury. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności gry na gitarze, a uczestnicy mogli wysłuchać interpretacji tekstów literackich. Spotkaniu towarzyszyła również debata o źródłach pasji, roli wyobraźni i kreatywności oraz o tym, czy szkoła potrafi dostrzec w uczniach coś więcej niż tylko ich codzienne funkcjonowanie podczas lekcji. Wydarzenie odbyło się 9 września w Bibliotece Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Chcemy lecą przeżyć na pległe dane, jak wiemy, cały Sywnik, cały wrzesień zapowiadał sam bardziej deszczowo jak słońcowo. Temu myślę, że też witer kuje bandze ekstra dzień dla gospodarzów na wybieranie bylew oraz majtych innych robotów w pełu, bo witer sobota dzień wolny dla większości z roboty, a MBC po 19 gradów na plus. W niezla mniej słońca, ale pada z Niemce w poniedziałek może pływ padać.

No i w ten sposób świągiem rozpoczęła trzecą głęzna Norda Szrym 155. wydanie Gracen Fopke Witumwaj jeszcze raz baro bara bara serdeczno. A zaś tutaj Golec Orkiestra na antenie Radio Norda. Nie ma znaczy, że Wikrzydzyl na Islechińców był w Niedzla, wszemu zaje tyś był. No i waczyła się nawet ka Płegasiewsku zaspiewele. Wszystko ja małe nie ma, tak jest małcka gmina. Pozdrawiamy całą gminę Siemut i Golec Orkiestra.

0: Moje na rzeczy, ważna ta frandówka. Ja w gminie Siemut byłem teli, co tu się wydarzało w ostatnich latach, no to nie jedna gmina, bo ja poezd zazdrosca, tak też pisze Andrzej, gmina Siemut jest najlepsza, tu są tak rychtych dzeje, wszystko, a do żyńczy dać tyś najlepszy z pompą, napisał Andrzej Złotaldzina. Najeźdź mu ciekawostka żelizy Golców, bo ich nie jest dwóch, ich jest starszych bracy Golców, wekrum tej perci, Łukasza i Pawła, jest najstarszy, starszy ładnych o 12 lat, Stanisław Golec, i Kunsk młodszy Rafał. Czterdzik bracy.
1: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Norda Szryna.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

No też tego frontówka z Sierowuno dla tych siedcich terny są swidzodzieniały. Teraz są coraz mniej ledzy zieni, a szkoda. Tej dedykacji dla tych siedcich terny. Chcą więc przez cały rzecy z jednym człowiekiem.

Pozdrów się dla Adriana, Squinch to se cieni, Dodum bi. Najdeś pozdrów się dla Gracjana, teren prowadzi fajna audycja, Bóg zapadł, syna napisa.

0: Norda Szryna. Daj się porwać do tańca
1: i buziaków nie trzeba. Pozdrów się dla wszystkich kwiecyńskich i dla Chińców z Lazena i z Barwą Minały do Adama z Luberga. Pozdrów się dla Waj, gracie nie wszystkich z Lechińców w jedno, tyś pozdrów się dla Macyja i Paulinę z Dolmierza. Od Jacyka.

Sądzę, że na samym podróży pozdrów się Rygów z Lesniewa i Krzycha, co łeże płyle na domatówkły. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Muzyczna czyta stał w tle. Jeciec, kasiewska influencerka. Maj, a teraz dedykacja. Frantówka na zamówienie. Zeszłego tydnia dla

0: Norda Schrön.
1: A zaraz zegra głos na 9, to będę na informacje ze świata i skaszyw na antenie Radio Norda FM po godzinie 9, dalej ciadzymy z Norda Schrön, bądź teraz zaznama, iż bania kolcaguna na Queens, bania to jedynia paka szepskłe. A i ma pewno łzy bawa, chłodzy, to chio, haha. Całe kasiewe z kocią! Tak je.

0: Reklama. Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Reklama.
1: Minister zapowiada wyższe kary za wjeżdżanie na tory na czerwonym. A2 znowu droższa, ponad 120 zł w jedną stronę. Rząd dementuje rosyjską dezinformację. Nie ma w Polsce masowych powołań do wojska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia na kolei po proteście maszynistów mogą potrwać jeszcze do jutrzejszego poranka. Przez 12 godzin pociągi przejeżdżały przez przejazdy kolejowe z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Kolejarze protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
2: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
3: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
1: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. Za 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem aż 123 zł w jedną stronę.
4: No pewnie, że boli. No jak ma nie boleć? Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
5: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć ilość pracujących dni razy złotówka. To już nie jest tylko złotówka, a w zasadzie 2 złote, bo jeszcze trzeba wrócić. Jest to dosyć spora kwota.
6: No już jestem przyzwyczajony. więc już nic mnie nie zdziwi. Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę, więc no, trzeba jakoś w tym funkcjonować.
1: Mówili kierowcy. W tym roku autostrada zdrożała już 2 razy, łącznie o 6 zł. Obecny zarządca tego odcinka ma umowę jeszcze 11 lat. Uwaga na dzikie zwierzęta. Właśnie rozpoczęła się ich jesienna migracja. Służby ostrzegają, bo spotkanie z łosiem albo żubrem może być niebezpieczne. Gdzie należy szczególnie uważać, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
7: Zazwyczaj są to właśnie te tereny zalesione, bądź tereny, które znajdują się blisko tych zalesień, ale to nie jest taki standard. Obserwujemy też, że te zwierzęta, chociażby na przykład dziki, przychodzą do miast i to też staje się wtedy niebezpieczne. Trafiają się też zdarzenia na drogach ekspresowych z takimi zwierzętami, które gdzieś pomimo tych zapór, pomimo ochrony przedostały się na tą drogę szybkiego ruchu.
1: Jeśli zwierzę pojawi się na drodze, należy zwolnić i po prostu poczekać, aż przejdzie. Jeśli widzimy potrącone zwierzę, należy to zgłosić, najlepiej do Straży Miejskiej, ewentualnie pod numer 112. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność, nie udostępniać niesprawdzonych treści. Zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnił, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą. Jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. Amerykański żołnierz zagrał z wieży Mariackiej w Krakowie. To hołd złożony ofiarom zamachów w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Dziś mija 25. rocznica. Amerykański trębacz był świadkiem tragedii w Nowym Jorku. Zagrał o 14:46 wojskowy sygnał pod tytułem Cisza. A na koniec meldunek z piłkarskiej ekstraklasy. Raków Częstochowa przełamał złą passę po 6 porażkach i zmianie trenera. Pod wodzą nowego szkoleniowca Tomasza Kaczmarka Raków wygrał z Motorem Lublin 2-1. W drugim meczu dziś Wisła Kraków gra z Jagiellonią Białystok.
8: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Najzdolniejsi uczniowie z Redy zostali wyróżnieni podczas gali wręczenia stypendiów burmistrza miasta. W tym roku nagrody trafiły do 75 osób, które szczególnie wykazały się w aż 4 kategoriach. Kolejny raz burmistrz Redy postanowił wręczyć stypendia uczniom szkół podstawowych oraz średnich, którzy w roku szkolnym 2025-2026 osiągnęli wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze oraz wykazali się wyjątkową aktywnością w działalności społecznej. Docenieni zostali również uczniowie, którzy wykonali duży postęp w nauce.
9: Bo to też jest ważne, żeby doceniać tych uczniów, którzy tak sobie radzili, ale przez ostatni rok zrobili bardzo, albo przez ostatnie 2 lata, bardzo duży progres w nauce. Poprawili się, więc to trzeba też nagłaśniać te właśnie fajne takie przypadki, które pokazują, że można coś zmienić w swoim życiu.
8: Mówi burmistrz Redy Mateusz.

0: Tadeusz Richert. Nagrodzeni uczniowie zostali wskazani przez dyrektorów szkół, do których uczęszczają. Wnioski wraz z uzasadnieniem trafiły do Komisji Oświaty Rady Miasta Redy.
1: Jest wielu uczniów, którzy mają bardzo wysokie osiągnięcia naukowe, startują w konkursach kuratoryjnych i innych konkursach organizowanych tutaj w okolicy. Często są to konkursy międzynarodowe. Jeśli chodzi o osiągnięcia artystyczne, to też jest bardzo duża grupa uczniów, którzy angażują się w tego typu przedsięwzięcia i razem albo zespołami, albo indywidualnie osiągają wysokie wyniki.
0: Opowiada przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Redy Katarzyna Piwecka-Wit. Gala stypendium burmistrza Redy odbyła się w Fabryce Kultury, gdzie zgromadziła rodziców i nauczycieli dumnych z osiągnięć swoich podopiecznych. Najmłodsi odwiedzający wraz z rodzicami będą mogli wziąć udział w specjalnym wydarzeniu w Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Na uczestników czekają warsztaty, gry, zadania związane z ekspozycją oraz konkurs z nagrodami Dzień Malucha w Muzeum. Odbędzie się to 12 września, a wydarzenie potrwa od godziny 11 do 14. W programie znalazły się m.in. kreatywne warsztaty pod hasłem Liście na wiele sposobów, a także układanki, gry, kolorowanki i zadania związane z tropami. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w minigrze po ekspozycji muzealnej Co nie pasuje oraz w mini konkursie z nagrodami. Organizatorzy przygotowali wydarzenie z myślą o najmłodszych, ale zaproszenie skierowane jest również do odwiedzających indywidualnie oraz rodzin. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Czołpinie przy adresie Czołpino 34. W ramach Dnia Malucha obowiązuje bezpłatny wstęp dla grup rodzinnych składających się z maksymalnie dwóch rodziców lub opiekunów oraz co najmniej jednego dziecka do 13 roku życia. Pozostali odwiedzający mogą korzystać z muzeum na zasadach obowiązujących przy standardowym zwiedzaniu. Organizatorzy zachęcają rodziny do udziału w przygotowanych zajęciach i zabawach. W Szkole Policji w Słupsku trwa jubileuszowy 30. finał turnieju par patrolowych Patrol Roku. Z tej okazji zorganizowano konferencję naukową z udziałem uczestników pierwszych edycji, byłych zwycięzców oraz przedstawicieli kierownictwa policji. Podczas spotkania wspomniano początki rywalizacji i rozmawiano o tym, jak udział w turnieju przekłada się na późniejszą służbę funkcjonariuszy. Swoimi doświadczeniami dzielili się m.in. policjanci startujący jeszcze w 1994 roku, a także triumfatorzy kolejnych edycji. W konferencji uczestniczyli również zastępcy komendanta głównego policji nadinspektor Rafał Kochańczyk zwraca uwagę, że policjanci każdego dnia podejmują około 15 tysięcy interwencji, co pokazuje, jak dużej wiedzy i umiejętności wymaga służba patrolowa. Druga część spotkania była poświęcona współczesnym wyzwaniom. Eksperci rozmawiali m.in. o prowadzeniu interwencji, udzielaniu pierwszej pomocy oraz błędach popełnianych w sytuacjach niestandardowych. Jubileuszowa konferencja była jednym z elementów 30. finału Patrol Roku, który odbywa się w Szkole Policji w Słupsku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: No i sam raz przeżyć na pogłę da web na bardzo fajną pogodę, no ale coraz to ze mniej. Rynu we porynkwe, kole 7 gradów na plus. Nie, on w końcu już mamy w kalendarzu lato, nie, ale witro będzie słońce, fajn. Pogłę da będzie cały dzień, jo.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

A jedzmy z tym, zaczynamy czwartą głę na stosy, będę sąd tego piąty głę. Wydanie głę Norda Szrym, Gracjan Fopka, Samel daje kol mikrofony, jak w jedno. W tej głę z nim widzę się ma bandze na Józebawa radiowo, bandowa i pitu z Kasiem Ścigo Jązyka. No ale ty ściekom jak w jedno, zawaj ma pozdrówka, ma piśta, messenger, radia Norda. Sygnu Hance, nic to nie przyjdzie, piśta.

Zaczynaj słachetę Melditasa. Jakby w Ajsach to bitył, to najlepsi zyba we Pogaszewsku sądzę. W Radiu Norda. Siedźcie ręce w górę. Jedzmy.

Pozdrowienia dla prowadzącego Tyfony Jurka. Wielki Bóg zapłać, pozdrawiam Matt. Meldeje się Enios Przedkowa. Młody bracino, myły bracino, wraci do zdrowia, go i dawaj do dum. Pozdrów się dla wszystkich bambrów z listy, wałet krzycha.

Jeźdźmy moje pozdrówci dla Bambrów z Domytowa, bo mały dla Bambrów z Lesniewa, teraz Krzychu napisał, że jeźdź do Bambrów z Domytowa, bo tyś na becne. Dobra, sobie da czas, a na ją zyba w radiową, jak w jedno mniej więcej na łety głednie. Chcemy le sprawdzić, ja ci słówka bało w ostatnim czasie, na chłodz bele. Siorem, parasol, flaba, gęba, drapa, krople, ruinę, dalie, płetrus, grzyb trujący, fraszek, pogrzebacz do ognia, afe, fleci, płatki owsiane, skłaćk, konik polny, ikro, łytka, bleczk, reczki, jańczk, beksa, łebyna, okrasa, płeslidne, wyrak, poślad, wzbłezim, chwad, drik, talent, umiejętność, zdolność do czegoś, dyka, koc, krzesnia, czereśnia, śchanie, nosidła i tyle będę słowo na dziś, Jewa Marzeka. To będę bardzo ciężko wam wezgódnąc, ale wierzam w waj. Internet wam nie pomoże. Aby wita z domu, aby nim. Tyle soblewie zwrócą się do kasiebów z Nordę, z nadmłeżygłe, bo kwelwa i wiele tego rozce, to co ją zapytam. Na obocimy ci wadota rada. Proszę mi napisać na Messengera Radia Norda. Jak po gasiebsku rzeknimy na rosna, który na popelsku zwie są rokitnik.

Narzeka mama, że minęła pora minut, a jeśli nikt nie odpowiedział dobrze, ty kombinuj ta złęta do swoich znajomych, starszych kasiebów, a osoblewie masz dla tych z Nordekasiem, bo ty by tam wiele wiedzieć, bo tam tego wiele rosy. Rokitnik, jak bandze płyka siepskły.

No jest prawda, dalej nie ma dobrej odpowiedzi. Przypominam, jak je po kaszepsku rokitnik. Jak waniewi ta po prawdze. Choć kombinaj ta, tu piękne słowa przechodzą, ale to nie to, o co mnie idzie. Mogę nawet się nie wam rzec, że to słowo używa, ale po prawdze story kasiabi. Ona ostała z pola siały, teraz większość zgodę rocitnik, albo rocitnik, z anulego już od akcentu na jako sylaba. Ślabiza, nie po kasiepsku. No ale ja chcę ta nazwa od przodu znać, starych ty kasiepsko, tak jak to nasi przodkowie godele. Jak wanie, że ta wiedza w 4 minuty, to ja wam dom podpowiedz. A teraz kombinejta. Rokitnik po kasiepsku, piszta na Messengera. Kto odpowie dobrze, jak no pierwszy, dostanie nytgrodę.

0: chcieć, co skrywam. Ale dwaj zraszył piśta. No ale tych cerny derch szuka ją musia zmartwić, bo przeszła do naj dobrą odpowiedź i musia rzec, że nawet pora ledzy napisały dobrze. No do Cesia, co się udało, co wama do tego doprzyńc.
1: Będę szalał za tobą, jak dzik kukurydzy, latem cię zabiorę.
0: A dobrą odpowiedź to je... Rokitnik, pły, kasiepsku to bandze. Sedwina, Sedwina. Sedwina to je Rokitnik. Jak mnie nie wierzy, ta... Ty słuchaj, ta włącz, ta są na YouTubie. Na lista na jego zasłużonego kasiepszego playsta Józefa Rośmana. I on tam ma taki rozmaity filmy ci upublikowany na YouTubie. Pozdrawiamy pana Józefa serdecznie. Józef Rośman to jeden człowiek, który w latach 90. nagrywał kasetę ze sporta ma po kasiepsku. Myślę, że każdy kasieba taką kaseta mił doma i słuchał tych sportów, czy jeśli nie były w radiu kasiebizne, ani w innych mediach. Ty to bały coś ekstra, bo nie bały kasiebizne słychać. No i Józef Rośman, taki filmik musi tam nalazł, jak Józef Rośman stoi przy takim kamieniu i opowiada, w jakim kamieniu, opowiada prawie, ja z tego kasiebszym i tyś tam o tym wspominał, że Rokitnik to jest Sedwina. No i ale teraz chcę tam wiedzieć, kto

Ne rekli łet powiedzu. Ne rekli słuch i ta łet powiedzu. Artur, pozdrawiam Artura. A teraz w telewizję Gbursik Białci, nowa edycja. Rolnik szuka żony, ko ty... Tyś tak o frantów katera. A z Arturem se zaraz kontaktejmy. Ten Artur, ten jest jak no pilot z Wialdzima wiatrakama. No jest Nordekasie prawie. Ten Artur ma debety.

Ale ja może dać piękna jakaś język, jak mnie to ceś, jak już to ceś, że się młody ledzę, chwotem za telefonę, dzwoniem do starszych swoich we familię, pytają co, ja ci to jakaś jebci słowo, kombinają, rozmaite słowa mnie wysyłają, jak memu me bogacy zna, chwała wama za to wszystko. Oto chłodzy. No ale gratuluję wszystkim, jak ten napis ale Sedwina, bo to było po prostu części pytań. Pozdrawiam tu tyś mi zainszy ma siłdy za zdolmię, że teren raz z białką tyś dobrze odpowiedzu. No ale Artur był rychlejszy, bilety do kina idą do Artura. A na zegrach za 10 minut głos na 10. A po 10 jak jedno bardziej klubowe grajmy. Alban stara zaznama, nawet tych terny nie lubią za baro muzyki klubowej, no bo po jednostce mamy disco palo. Ty nazwot przyjdą klimaty tych terny, welum ten, earth, muzyczy.

Powiedz na dziesiąty na zygrach. Słuchaj ta Radio Norda. Norda.

Made tak z Gigi D'Agostino w nowej wersji z 2018 roku. L'Amour Toujours zaczynam piątą gwiazdę 175. wydaniu Gwenorda Szerym Gracjan Fopkę Kulium za jak co tydzień. No i czekam za wami mapę zdrówka ma. Piś to Messenger Radia Norda.

Daj pamięty też, to już nie ostatnio Gwiazda Norda Szrem, bo ta ostatnio mój narzec po tym jak joj jada do dom po Gwiazdy jednosty. Przenosimy się do lat 90. Grajmy disco polo z lat 90. Kiedy do 12. Belna muzyka w Norda FM, ale w całą dobę mamy dobrą muzykę, to musi ta przeznać. Tyś dobro do zybawy. Załóż ta derchom derch. Wiem, że słuchałem na je całe kasieba, a na całych kasiebach my dobrze nie odbieramy aż tak zemium. Ale teraz są tacy czasy, słuchaj, tak każdy ma internet przez sygnie bluetootha połączyć z głosnika, z radio odbiernika w autule. Połączyć bez internet, połączyć ta telefon, radio graje, mój ta

podcast na i tak tyś. Niele blues z drogą FM, no ale na FM tyś odbirme. W Wejrowie, w Rydze, w Płucku, w Lomborgu, w Słepsku, w Gdynie, w Rami, no i w gminach, w kół tych gardów, miastów. Radio Norda FM. A Norda to północ po gasiewsku, aby bardziej osoblewie pływie od Płycci. Chris Płycci to Norda. Ty kasiewi, co mieszkają kole Płycka. Ty gadają, że oni mieszkają na Nordze, Kasiep. Na Nordze, my jesteśmy z Nordem. To znaczy z Płycci go pływie ty.

0: Norda Śryna.
1: Co z wadu, co sztale zrobię? Czekam, czekam, za pezrówka ma 21 minut po godzinie 10, są chyba 107 minut, są piątego wydania Norda 7, gra Cian Fopke, kol mikrofonu, derchom derch. Pisz na pezdrówci Messenger, pisz ta tekst, a to czytam na antenie radia Norda. Dobra, czadzimy dalej.

No i są pozdrówci, fajnie, że was odezwa, gracjam bez siebie, robię to w piątki nie idzę. Tak napisał Łukasz z Dolomierza. Łukaszku, pozdrowimy sobie bardzo serdeczno. Sławek Górol pisze, Kazi, w Niezla przejdzie, chcemy mu pyściec. Tak jakby Sweet Caroline, na... Ziabowa taka rachli miała napisany tery playlista na DCA full, ale Kazi, zameldej się za tydzień i tyme sobie Sweet Caroline. Pyścimy! Na zegrach wnetka po jednostej se chyta. Stosy będę są tego piątego wydania go Norda Śrymte, ta głedzna klubowo. Za paranysce minut będą informacje ze Siata nie, z Kasiep. Z Kasiep się go Siata, o jedno zdradzim połączymy. Bardzo też sport. A story without end. A po głedznej jednostej lata zawiane sądy, disco pola, jest na 12. To wszystko jest z Norda FM.

A teraz płynimy ryzyjmy razem z Titanica. Lekwe nas bądź za happy end. Nie utonimy sobie, to utrzymimy sobie na górze i dopłynimy do końca. Stosy medycyny 5. wydania Norda Szyryna.

No i trzeba skończyć. 175. wydanie Norda Szrymbuk zapał z wama za Betnoskol Radio Odbierników. Przez 106 godzin był z wama Gracjan Fopke. To śnieje Kuńc, jak godu za sztucek sport podrachowanie dnia regionalne informacje pogłę z jednosty i lata zjawione sunty disco polo do 12. No i jak wiedno, cała doba, cały czas, cały dzień derchomder. Najlepsza muzyka w Radiu Norda FM. Dziękuję wam serdecznie. Spita dobrze. Trzemta są mocno. Dobrego weekendu, jak nawianty słońca. No bo to lato są na Makuńc, ci chcemy leźć. Was wyskać z niego. Jak nawianty. Trzemta sa. Z Pana Błega. Hej.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową dotyczącą projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Orzeczenie potwierdza prawidłowość prowadzonego procesu inwestycyjnego. Decyzja środowiskowa dla inwestycji została wydana po przeprowadzeniu wieloletnich szczegółowych analiz oraz jednej z najbardziej kompleksowych procedur środowiskowych realizowanych w Polsce. Przygotowany w jej ramach raport środowiskowy określił warunki budowy i eksploatacji elektrowni oraz potwierdził możliwość

realizacji przedsięwzięcia z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska. W swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i potwierdził, że raport spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Jak mówi wiceprezes zarządu PEI Bogumiła Ożarska-Karbowiak, orzeczenie stanowi kolejne potwierdzenie, że przygotowana przez nas dokumentacja jest rzetelna, a inwestycja jest prowadzona w oparciu o wiedzę ekspercką, rygorystyczne procedury i wymogi. Znajduje to też potwierdzenie w ponownych ocenach oddziaływania na środowisko, które sukcesywnie realizujemy w ramach kolejnych decyzji administracyjnych, cały czas badając i minimalizując wpływ naszej inwestycji na otoczenie tam, gdzie jest to możliwe. WSA zwrócił uwagę na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę inwestycji oraz wskazał, że raport środowiskowy oraz sporządzane raporty z ponownej oceny oddziaływania na środowisko nie są porównywalne z żadnym dotychczasowym materiałem dowodowym tego rodzaju. Materiał liczący 19 tysięcy stron obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące inwentaryzacji i modelowania oraz wszystkie najistotniejsze kwestie środowiskowe. Wejherowscy policjanci pochylili się nad bezpieczną jazdą na hulajnogach i rowerach. Tym razem chodzi o kaski. Kilka dni temu policjanci wejherowskiej drogówki, jadąc ulicą Sucharskiego w Wejherowie, zwrócili uwagę na dwóch chłopców poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Hulajnogi były wypożyczone na minuty, a chłopcy jechali bez kasków ochronnych. Funkcjonariusze podjęli interwencję i ich wylegitymowali, potwierdzając swoje przypuszczenia, że obaj nie ukończyli jeszcze 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16 roku życia podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej, ma obowiązek korzystania z kasku ochronnego. W tym przypadku policjanci przeprowadzili z chłopcami rozmowę, przypominając im zasady bezpiecznego poruszania się i wyjaśniając, dlaczego kask jest ważnym elementem wyposażenia. Na miejsce została wezwana również mama chłopców. W związku z brakiem wymaganych kasków została ukarana dwoma mandatami. Modernizacja linii kolejowej nr 202 może otworzyć możliwość zachowania ruchu samochodowego na ulicy 12 Marca w Wejherowie. Właśnie tego dotyczył apel Wejherowskiej Rady Miejskiej skierowany do władz powiatu. Chodzi o skrzyżowanie ulicy 12 Marca z linią kolejową nr 202, która ma zostać zmodernizowana na odcinku Gdynia-Chylonia-Lęborg. Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2017 roku, istniejący przejazd kolejowo-drogowy miał zostać zlikwidowany. W jego miejscu planowano budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych pod torami. Pojawiła się możliwość realizacji rozwiązania szerszego wiaduktu kolejowego, pod którym zachowany zostałby przejazd drogowy. Inwestycja miałaby obejmować także ciąg pieszo-rowerowy oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i uzbrojenie podziemne. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand podkreśla, że obecna modernizacja linii kolejowej jest szansą na stworzenie rozwiązania korzystniejszego dla lokalnego układu komunikacyjnego. Miasto podkreśla, że ulica 12 Marca jest drogą powiatową, ale korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Wejherowa, lecz także mieszkańcy innych miejscowości powiatu. Według Rady Miasta wartość kluczowych inwestycji drogowych realizowanych przez Wejherowo w ostatnich latach sięgnęła blisko 200 milionów złotych. Wejherowscy mundurowi spotkali się z uczniami. Tematem były hejt, przemoc i cyberprzemoc. Spotkania skierowane były do uczniów klas 6, 7 i 8. Rozmowy miały charakter edukacyjny i profilaktyczny. Policjantki poruszały tematy, które są bliskie młodym ludziom i z którymi mogą spotkać się zarówno w szkole, w domu, jak i w internecie. Dużo uwagi poświęcono przemocy, w tym również przemocy fizycznej i psychicznej. Rozmawiano o hejcie i cyberprzemocy, a także o stalkingu i zachowaniach, które mogą być dla drugiej osoby źródłem strachu, presji czy poczucia zagrożenia. Policjantki wyjaśniały młodzieży, jak wygląda dalsza droga takiej sprawy. W zależności od jej charakteru i okoliczności policja podejmuje odpowiednie czynności, a sprawa może trafić do sądu. Tam mogą zostać zastosowane środki przewidziane wobec nieletnich, m.in. nadzór prokuratora lub inne środki adekwatne do sytuacji. Ważnym elementem rozmów było również przypomnienie młodym ludziom, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie. Jak zaznacza policja, rozmowa, szukanie pomocy u rodzica, nauczyciela, pedagoga, psychologa czy policjanta nie jest powodem do wstydu. Czasem jedna właściwa reakcja może zatrzymać przemoc, zanim wyrządzi komuś jeszcze większą krzywdę. Biblioteczny speed dating wraca do stacji Kultura w Rumi. Wydarzenie już na początku przyszłego miesiąca. Spotkanie odbędzie się 9 października o godzinie 19 w stacji Kultura przy ulicy Starowiejskiej 2 na dworcu PKP w Rumi. Uczestnicy odbywają serię krótkich, 5-minutowych rozmów. Po każdej z nich zaznaczają na formularzu osoby, które wzbudziły ich zainteresowanie. Jeśli wybór jest wzajemny, organizatorzy po wydarzeniu przekazują zainteresowanym dane kontaktowe. Aby wziąć udział w bibliotecznym speed datingu, trzeba mieć od 35 do 50 lat, być singlem i wcześniej się zgłosić. Zapisy prowadzone są mailowo pod adresem zapisy@bibliotekarumia.pl. Więcej o tej inicjatywie przeczytacie na portalu na

morski24.pl. Uwaga kierowcy, w kolejnych tygodniach września na rozbudowywanym odcinku ulicy Wicznińskiej w Gdyni planowane jest układanie warstwy ścieralnej na poszczególnych fragmentach jezdni. W związku z pracami pojawią się utrudnienia. W dniach 17-18 września na odcinku od Niemotowa do ronda Jana Kazimierza realizowane będą prace związane z układaniem warstw ścieralnych. Dodatkowo w dniu 17 września od 7 do 17 prace od rejonu gazowni do sklepu. Dostęp od ulicy Wicznińskiej nie będzie możliwy. Dojazd do sklepu w tym dniu będzie można prowadzić od strony ulicy Fregatowej. W dniu 18 września również od 7 do 17 prace od omawianego sklepu do ronda Fregatowa. Dostęp od ulicy Wicznińskiej nie będzie możliwy. Z kolei dojazd do sklepu w tym dniu będzie odbywać się od strony Niemotowa. W dniu 26 września prace na odcinku od ulicy Jana Kazimierza do szkoły podstawowej nr 37. Brak będzie przejazdu od godziny 7 do 17. Dostęp od ulicy Wicznińskiej nie będzie możliwy. W tym dniu dostęp do całego rozbudowywanego fragmentu ulicy Wicznińskiej nie będzie możliwy. Ograniczone jedynie do soboty objazdy zgodnie z organizacją ruchu, jak przy całkowitym zamknięciu tego obszaru. W zakresie budowy drogi rowerowej oraz modernizacji pętli przystankowo-autobusowych inwestycja jest współfinansowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni, realizowanego z dofinansowaniem Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Michał Jarosz, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia. Kibice Tytanów Wejherowo mogą już kupować karty kibica na sezon 2026-2027. Jej koszt wynosi 120 zł, a posiadacze otrzymają m.in. gwarancję miejsca siedzącego na specjalnie wyznaczonej trybunie. Karta uprawnia także do udziału w konkursach organizowanych w przerwach meczów oraz do bezpłatnego poczęstunku w strefie kibica. Na kibiców czekać będą m.in. ciasto i pizza. Kartę warto kupić w hali powiatowego zespołu w KU nr 4 w Wejherowie w strefie kibica przed każdym spotkaniem Tytanów. Pierwsza okazja już w najbliższą niedzielę podczas meczu Tytanów Wejherowo z SMS-em ZPRP Kwidzyn. W najbliższy weekend Trójmiasto ponownie będzie gospodarzem Ranmagedonu. 12 i 13 września uczestnicy zmierzą się z trasami pełnymi przeszkód w rejonie Ergo Areny. Do wyboru będą m.in. 3-kilometrowy intro z 15 przeszkodami, 6-kilometrowy rekrut z ponad 30 przeszkodami oraz najbardziej wymagająca formuła Ranmagedon. 12 km i ponad 50 przeszkód. Zaplanowano także nocnego rekruta oraz specjalną serię we współpracy z lokalną drużyną Active Flow Arena. Nie zabraknie również propozycji dla najmłodszych i całych rodzin. Dzieci mogą wystartować w Formule Kids, a rodziny wspólnie pokonać ponad 2-kilometrową trasę. Wydarzenie rozpocznie się już w piątek od bezpłatnego Ranmagedon Kids, demo dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Organizatorzy przygotowali też trening dla uczestników. Weekend zakończy się rywalizacją na trasach, a na uczestników i kibiców czekają również dodatkowe atrakcje w miasteczku biegowym. Szczegółów można szukać na oficjalnej stronie organizatora. To będzie gratka dla lokalnych kibiców. W sobotę czekają nas derby powiatu wejherowskiego. W arenie mistrzów w Gniewinie o punkty w 7 kolejce pomorskiej 4 ligi zagrają miejscowy Stolem z Sokołem Boże Pole Wielkie. Wprawdzie atutem Stolemu będzie własne boisko, co na papierze za zdecydowanego faworyta trzeba uznać zespół gości. Stolem dotychczas w 6 meczach musiał przełykać jedynie gorycz porażki. Z kolei Sokół wygrał już 3 mecze, 2 zremisował i zanotował jedną porażkę. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 11. W sobotę o punkty powalczy też Gryf Wejherowo, który tym razem zmierzy się na wyjeździe z Doliną Speranda Niepoględzie. Dolina, podobnie jak Stolem, jeszcze w tym sezonie nie zapunktowała. Natomiast żółtoczarni wywalczyli 12 punktów i zajmują 5. miejsce w tabeli. O drugą wygraną w sezonie powalczą piłkarze słupskiego Gryfa. W Dzierżgoniu zagrają z miejscowym Powiślem. Słupszczanie wprawdzie nie przegrali jak na razie żadnego spotkania, ale mają problem z przechyleniem szali zwycięstwa na swoją stronę. Ich bilans to 1 wygrana i 4 remisy. Na wyjeździe zagra też Pogoń Lęborg. Podopieczni trenera Mateusza Michniewicza zagrają z Jaguarem Gdańsk. Lęborczanie to obecnie 4. zespół tabeli z 4 wygranymi i 2 remisami. Już w niedzielę 13 września odbędzie się Festiwal Biegowy Północy. Choć zapisy internetowe zostały zakończone, to jeszcze jest szansa na dołączenie do zawodów. To wydarzenie, które po raz pierwszy występuje
pod nową nazwą, ale kryje w sobie kultowe, dobrze znane biegaczom emocje. Powróci w odświeżonej formule i z większą liczbą możliwości startu. Najważniejszym punktem festiwalu będzie legendarny 11 Maraton Północy, bieg czterech latarni, którego trasa prowadzi z Helu do Rozewia. Biegacze wyruszą na trasę w niedzielę 13 września o 9:00. W tym roku po raz pierwszy w historii imprezy uczestnicy mogą rywalizować również

0: Na nowych dystansach w programie znalazły się maraton, 11 maraton północy, bieg 4 latarni, półmaraton, bieg na 10 km, bieg na 5 km, bieg małego latarnika dla dzieci. Rejestracja internetowa została już zamknięta. Nadal można jednak zgłosić swój udział bezpośrednio w biurze zawodów. Na miejscu będą prowadzone zapisy wyłącznie w sobotę 12 września. Biuro zawodów będzie mieściło się we Władysławowie przy ulicy Władysława 4-4 w siedzibie Straży Pożarnej i będzie czynne sobota 12 września, godzina 16:30-18:00. W dniu zawodów, czyli w niedzielę 13 września, biura zawodów będzie czynne w godzinach 7:00-7:40, jednak tego dnia nie będzie już możliwości zapisania się na maraton, półmaraton, 10 km i 5 km. Miłośnicy biegania będą mieli kolejną okazję, by sprawdzić swoje możliwości. 11 października w Lęborku odbędzie się pierwszy bieg pod wieżą, zaliczany do korony biegów powiatu lęborskiego. Start zaplanowano na godzinę 11 w parku imienia Bolesława Chrobrego przy głównym wejściu na wieżę Ciśnień. Uczestnicy pokonają 5-kilometrową trasę, a w zawodach mogą wystartować osoby, które ukończyły 15 lat. Zapisy elektroniczne prowadzone są do 7 października. Opłata wynosi 59 zł, a dla mieszkańców Lęborka 49. W dniu zawodów udział będzie kosztował 80 zł. Biuro zawodów, odbiór numerów startowych i chipów będą dostępne 11 października od 8 do 10:45 na parkingu przy wieży Ciśnień. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Sportu i Rekreacji. Dzień mieszkańca Ustki będzie miał także swoje sportowe oblicze. Na uczestników czeka cała gama dyscyplin. 12 września w Ośrodku Sportu i Rozwoju w Ustce czekają na nas turniej tenisa o Puchar Prezesa OSIR Ustka, rodzinny marsz przełajowy czy bicie rekordów w skakaniu na skakance. Nie zabraknie także tradycyjnych atrakcji, jak chociażby stoiska partnerów i spółek miejskich oraz coś na ząb, zupa, kiełbasa, bigos, frytki, popcorn czy ciasto. Jak zapewniają organizatorzy, to będzie wyjątkowy dzień, który połączy pokolenia i pozwoli wspólnie celebrować to, co najważniejsze, naszą lokalną społeczność. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie na facebookowym profilu OSIR Ustka. Znamy datę kolejnych piłkarskich derbów Trójmiasta. Lechia Gdańsk zmierzy się z Arką Gdynia 18 października o godzinie 20:30 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Spotkanie odbędzie się w ramach 11 kolejki BetClick pierwszej ligi. To będzie 49 oficjalny mecz obu zespołów i pierwsze derby Trójmiasta na zapleczu Ekstraklasy od sezonu 2023-2024. Na razie prawo wstępu na stadion mają posiadacze karnetów Lechii na sezon 2026-2027. Gospodarz spotkania ma wkrótce poinformować o zasadach sprzedaży pozostałych biletów. Bilans dotychczasowych derbów przemawia na korzyść Lechii. Biało-Zieloni wygrali 19 z 48 spotkań, Arka zwyciężyła 12 razy, a 17 meczów zakończyło się do tej pory remisem. Gotowi na wieczorną jazdę? Już 12 września w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbędzie się rolkowy Park Słupsk 2026. Organizatorzy zapraszają na wspólne przejazdy na rolkach i wrotkach, a początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18. Na uczestników czekać będą także dodatkowe atrakcje w programie, m.in. strefa gastronomiczna, muzyka i DJ, a także losowanie nagród. Spotkanie odbędzie się w Parku Kultury i Wypoczynku przy ulicy Rybackiej. Organizatorzy zachęcają, by zabrać rolki lub wrotki i dołączyć do wieczornego przejazdu. Już w najbliższy weekend Władysławowo stanie się stolicą polskiego brydża. Przed nami 24. ogólnopolski meeting brydża sportowego. Na uczestników czekają emocjonujące pojedynki, atrakcyjne nagrody oraz wyjątkowa sportowa atmosfera. Rywalizacja potrwa przez cały weekend, a na graczy czeka łącznie kilkadziesiąt rozdań w różnych kategoriach. Na najlepszych graczy czeka pula nagród rzeczowych oraz unikalnych trofeów. Całość rozpocznie się 12 września o godzinie 10:00. Z kolei uroczyste rozdanie nagród i zakończenie meetingu nastąpi w niedzielę 13 września o godzinie 17:00. Osoby zainteresowane udziałem w turniejach proszone są o dokonywanie zapisów za pośrednictwem oficjalnej internetowej strony bridge.gda.pl.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.